Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Gdynia oddała hołd bohaterom walczącym w II wojnie światowej. Ich pamięć uczczono na cmentarzu wojennym w Redłowie, gdzie odbyły się tradycyjne miejskie uroczystości. W obchodach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, wojsko, uczniowie oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Podczas uroczystości nie zabrakło również wspólnej modlitwy.

0: Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, a także znicze. Wydarzenie uświetliła wojskowa asysta honorowa. O 17:00 uroczystości przeniosły się pod kwaterę żołnierzy września 1939 roku na cmentarz przy parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdzie przy grobach żołnierzy poległych w obronie Gdyni oraz pomniku pamięci rozstrzelanej młodzieży stanęła warta honorowa. Zostały też złożone wiązanki kwiatów i znicze pamięci. W uroczystości wziął udział wiceprezydent Rafał Geremek. Gdyńskiej delegacji nie zabrakło również podczas porannych obchodów, które odbyły się na Westerplatte. Wejherowscy policjanci podsumowują wakacje. Jak podkreślają mundurowi, było naprawdę intensywnie. Przez powiat wejherowski przejeżdżało wielu mieszkańców oraz turystów zmierzających nad morze i do innych miejscowości wypoczynkowych. Od początku wakacji policjanci odnotowali 33 wypadki drogowe, w których rannych zostało 40 osób oraz 347 kolizji. Wejherowscy policjanci prowadzili liczne kontrole ukierunkowane m.in. na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, sprawdzanie prędkości oraz przestrzeganie przepisów. Ujawniono 133 przestępstwa dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Policjanci ujawnili także 12 wykroczeń dotyczących kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. W trakcie kontroli zatrzymano aż 84 prawa jazdy, w tym 27 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci zwracali również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od początku wakacji skontrolowano 120 hulajnóg, a w 43 przypadkach ujawniono popełnione wykroczenia, które dla użytkowników tych pojazdów zakończyły się konsekwencjami. Wakacyjny wypoczynek to także jeziora i kąpieliska. Policjanci podejmowali interwencje w miejscach wypoczynku oraz reagowali na przypadki łamania prawa. Na terenie gminy Gniewino i Choczewo funkcjonariusze interweniowali m.in. w związku z nielegalnym połowem ryb. W Nadolu ujawniono osobę, która nie posiadała uprawnień do połowu. Policjanci podejmowali również interwencje związane z bezpośrednio bezpieczeństwem na wodzie. Dotyczyły one m.in. wywrócenia żaglówki na jeziorze oraz wywrócenia roweru wodnego, na którym znajdowali się mężczyźni będący pod wpływem alkoholu. Na szczęście w tych przypadkach nikomu nic się nie stało. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w gminie Szemut otwarto nowe części rozbudowanych szkół w Koleczkowie i Łebieńskiej Hucie. Od samego rana w gminie Szemut było wiele powodów do świętowania. Świętowano nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale także oddanie gminnych inwestycji właśnie w oświatę. Pierwsza uroczystość miała miejsce w Łebieńskiej Hucie.
1: Dużo razy padło słowo historyczna chwila. Tak, to jest jedna z mniejszych miejscowości, gdzie szkoła była od lat, no standard, wiadomo, dawnych tysiąclatek. Sama kotłownia, no całość tego obiektu tworzy taki bardzo nowoczesny przede wszystkim kompleks. Mnie bezpośrednio jako gospodarza gminy cieszę się, że ci mieszkańcy mają takie przede wszystkim standardy.
0: Mówi wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, które przede wszystkim sprostają oczekiwaniom w stosunku do szkoły w XXI wieku, ale także do rozwijającej się wciąż gminy, w tym pod kątem demograficznym.
2: Samorząd musi podążać za mieszkańcami. Gmina Szemut to już 22 tysiące mieszkańców, dlatego potrzebne są inwestycje, potrzebne są rozbudowy, również szkół, bo mimo ogólnopolskich trendów demograficznych negatywnych, w gminie Szemut przybywa dzieci. I dlatego tutaj w Łebieńskiej Hucie zapada decyzja o realizacji kolejnego skrzydła szkoły. Powstało nowych 6 sal, węzeł sanitarny. Do tego pod koniec zeszłego roku udało się także oddać w ramach programu Olimpia kryte boisko, salę gimnastyczną. No to jest taki bardzo dobry przykład takiego podążania za sytuacją w gminie. Oczywiście my jako administracja rządowa wspieramy te inwestycje. W przypadku tutaj tego nowego skrzydła dołożyliśmy 2 miliony złotych, wcześniej ponad 3 miliony złotych na halę Olimpia.
0: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Łącznie cała inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. Jednak to nie jedyna taka uroczysta chwila. O godzinie 11:00 odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego, które miejsce miało w Koleczkowie, oczywiście nie bez powodu. Tam podczas uroczystości oficjalnie otwarto nowe skrzydło szkoły. Historia, wspomnienia i spotkanie z bliskimi. Tak właśnie wyglądało spotkanie 5 pokoleń rodziny Dzienisz. Niemal 300 osób ściągnęło do miejscowości Boże Pole Małe na wydarzenie, którego celem było wspomnienie historii wspólnej rodziny Dzienisz.
3: Nasza rodzina po I wojnie światowej, po ustaleniu granic, mieszkała w Rydystowie. To była już granica niemiecka. I po ustaleniu granic, po odzyskaniu niepodległości, nasi dziadkowie przenieśli się do Wyszczecina, bo chcieli mieszkać w Polsce, bo czuli się Polakami.
0: Mówi współorganizator zjazdu Michał Dzienisz. Przodkowie rodziny byli związani również między innymi z takimi wydarzeniami jak obrona Helu.
4: Mój
3: mój wujek z

0: gałęzi, która pochodzi z Wyszecina, był obrońcą Helu, tak? I właśnie bronił się do 2 października. I o tym fakcie właściwie dowiedzieliśmy się po latach, gdzie moja ciocia, będąc na wycieczce, zauważyła tam zdjęcie swojego męża, o którym nie wiedziała do końca, jakie są jego losy.
1: Opowiada Dzienisz. Uczestnicy przy okazji wydarzenia mogli zapoznać się z przygotowanymi drzewami genealogicznymi. Rodzina na wielopokoleniowe spotkanie przyjechała również spoza Polski, m.in. z Kanady, Australii czy Niemiec. Odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, a także otwarcie szkoły podstawowej nr 3 w Redzie. Filia mieści się przy ulicy Trzcinowej. Budynek wybudowany został w technologii ze ścian modułowych o powierzchni 1024 m2. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. salę gimnastyczną o powierzchni 115 m2, w której odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
2: Powstanie tej szkoły jeszcze w zeszłym roku było zagrożone, ba, jeszcze w tym roku, jeszcze parę miesięcy temu, większość osób nie wierzyła, że ta szkoła powstanie. Jak widać, stoi, ma się dobrze i będzie służyła dzieciaczkom. Do tej szkoły już dzisiaj trafia 100 dzieciaczków. Już myślimy w urzędzie o jej rozbudowie, oddziały przedszkolne i szkoła ta obsługuje głównie tutaj rejon osiedla Betlejem i odciąża, co najważniejsze, naszą redzką trójkę, czyli szkołę w Ciechocinie, bo ona była bardzo, bardzo przepełniona.
1: Pierwszoklasiści rozpoczęli rok szkolny od uroczystego ślubowania.
3: Ten budynek parterowy mieści salę komputerową. Mamy tutaj 3 sale dydaktyczne, mamy salę gimnastyczną, mamy zaplecze kuchenne, jest stołówka, świetlica z takim kącikiem bibliotecznym, mamy sanitariaty, szatnie, także pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, także to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania szkoły.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Redzie Justyna Zabrocka. Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Widzę, że dzisiaj wszystkich tych święto, którzy haratają w gałę albo po prostu grają w piłkę. Dzisiaj dzień piłkarza, wszystkich tych, którzy kochają piłkę nożną i są piłkarzami. Pozdrawiam bardzo serdecznie o poranku i zapraszam na nasze poranne spotkanie. A dzisiaj mamy czwartek, trzeci dzień września, 246 dzień roku. Do końca roku zostało nam 119 dni. Coraz mniej dni do końca lata, tylko 20. Słońce wstało 5:57, zajdzie 19:33 i myśl na dziś jest taka: żyj życiem, oddychaj powietrzem, pij napój, smakuj owoce i pozwól sobie na wpływ każdego z nich. To jest idealny dzień, gdzie można już pomyśleć o tym, że za chwilę piątek, czyli weekendowe plany już gdzieś w głowie mogą nam zaświtać, a ciałem to można wciąż zostać przy ostatnich obowiązkach tygodnia. No dzisiaj czwarteczek, jutro piąteczek, no i znowu za chwilę będzie wolne. I tą myślą idziemy naprzód w ten nowy dzień, czyli czwartkowy dzień, a ja mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
5: Luzino planuje zmiany organizacji ruchu i pyta o to mieszkańców. O tym już za chwilę powiemy. Także o wydarzeniu w Słowińskim Parku Narodowym. Usłyszycie o rowerze skradzionym i odnalezionym kolejnego dnia, a także powiemy Wam o historycznym upamiętnieniu w Wejherowie. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gmina Luzino prowadzi aktualnie konsultacje społeczne. Te dotyczą propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicy Muńskiej w Luzinie. Przedmiotem konsultacji jest propozycja utworzenia na ulicy Muńskiej strefy skrzyżowań równorzędnych. Jeżeli proponowana zmiana zostanie wprowadzona, wszystkie skrzyżowania ulicy Muńskiej z ulicami bocznymi staną się skrzyżowaniami równorzędnymi, na których obowiązuje zasada prawej ręki. Pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jak podkreślał Urząd Gminy, proponowana zmiana nie oznacza zamknięcia ulicy Muńskiej ani ograniczenia dojazdu do posesji. Nie zakłada również likwidacji ani ograniczenia funkcjonowania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Zmiana dotyczyłaby wyłącznie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Konsultacje prowadzone są od 1 do 30 września. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy gminy Luzino, którzy ukończyli 18 lat. Opinie można przekazywać na formularzu konsultacyjnym, który znajdziecie na facebookowym profilu gminy Luzino. Słowiński Park Narodowy szuka 5 osób, które we wrześniu wezmą udział w międzynarodowych testach związanych z ochroną przyrody. Badania prowadzone będą w ramach projektu SB Manta i mają sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający obszary chronione mogą aktywnie angażować się w działania na rzecz ich ochrony. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają

0: Nie uczestnikom noclegi, wyżywienie oraz transport związany z realizacją programu. Testy terenowe zaplanowano na 22 i 23 września. Uczestnicy będą mogli poznać Słowiński Park Narodowy z perspektywy osób wspierających prowadzenie tutaj działań ochronnych. W programie znalazły się m.in. aktywności terenowe, poznawanie wybranych miejsc, ekosystemy w parku, spotkanie z jego pracownikami oraz możliwość przekazania swoich uwag dotyczących testowanych rozwiązań. Zaplanowano także spotkanie z uczestnikami z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Przyjazd uczestników przewidziano na 21 września wieczorem, a wyjazd 24 września rano. Do udziału mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie zainteresowane przyrodą i aktywnością w terenie. Liczba miejsc jest ograniczona do 5 osób. Projekt SB Manta dotyczy zarządzania zasobami dziedzictwa naturalnego i kulturowego południowego Bałtyku jako atrakcją turystyczną i jest współfinansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Słupscy policjanci zatrzymali 48-latka podejrzanego o kradzież roweru wartego 5 tysięcy złotych. Jednoślad udało się odzyskać już dzień po zgłoszeniu sprawy. Poszkodowany poinformował policję, że pozostawił rower zabezpieczony zapięciem. Kiedy rano wrócił na miejsce, znalazł jedynie uszkodzone zabezpieczenie. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu policji w Słupsku. Po analizie zebranych informacji ustalili podejrzanego i zatrzymali 48-letniego mężczyznę. Policjanci odzyskali również skradziony rower. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywał zatrzymany, funkcjonariusze znaleźli jeszcze jeden jednoślad. Jak ustalono, został on skradziony kilka tygodni wcześniej. Zabezpieczono także narzędzie, które mężczyzna miał posługiwać się podczas kradzieży. 48-latek przyznał się do zarzutów. Za to przestępstwo grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wejherowo pamięta o swojej trudnej historii. 1 września odbyła się uroczystość upamiętniająca polskich żołnierzy poległych 1 września 1939 roku w obronie ojczyzny oraz wszystkie ofiary II wojny światowej. Obchody odbyły się 1 września na skwerze przed jednostką wojskową w Wejherowie. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy garnizonu komandorowi Jackowi Wieczorkowi, podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Polski. Wspomniano także historię bohaterskiej obrony Wejherowa i ziemi wejherowskiej przez żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców pod dowództwem pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego. W imieniu prezydenta Wejherowa kwiaty złożyli zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz komendant Straży Miejskiej Zenon Chińca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Już dosłownie może 2 dni nam pozostały do momentu, kiedy jasno zacznie się robić już po godzinie 6. Póki co dziś jeszcze mieliśmy wschód słońca o 5.57. Te słońce na niebie będzie się pojawiać, chociaż to raczej chmury mają dzisiaj dominować, a zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze krążyć mają dzisiaj po regionie, a na termometrach zobaczymy max 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.

trzeci dzień września. Co ciekawego wydarzyło się tego dnia w roku 1935 w porcie w Gdyni? Żaglowiec z Dar Pomorza zakończył swój rejs dookoła świata. W roku 1999 na antenie telewizji TVN zostało wyemitowane premierowe wydanie polskiej wersji teleturnieju Milionerzy, który możemy oglądać do dzisiejszego dnia, chociaż z małą przerwą i nie w tej samej telewizji. W roku 1950 Włoch Giuseppe Farina został pierwszym mistrzem świata Formuły 1. W roku 1956 Amerykanin Parry O'Brien po raz pierwszy przekroczył granicę 19 metrów w pchnięciu kulą. Było to 19.06. Wyobraźcie sobie taki dzień, że nagle ktoś mówi do was: będziecie teraz jeździli prawą albo lewą stroną zamiast prawej strony. W roku 1967 w Szwecji wprowadzono ruch prawostronny, tak zwany dzień H. Nagle jednego dnia

0: wszyscy musieli zacząć jeździć prawą stroną. W roku 76 amerykańska sonda Viking 2 wylądowała na Marsie, w roku 95 założono portal aukcyjny eBay, a w roku 2009 na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles został pochowany Michael Jackson.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
7: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Jedni mają większy uśmiech, inni mniejszy. Jedni lubią ten rok szkolny, bo odwiozą te dzieci do szkoły i mają święty spokój. Inni nie mają w ogóle z tym żadnego problemu, bo nie mają dzieci. A ja w tym tygodniu kontynuuję dowcipy szkolne. Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów, dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi. Wcale nie jeden, odpowiada uczeń, pomagali mi mama i tata. Dobrze, że w tym roku szkolnym to te prace domowe to są, z tego co wiem, chyba już tam nieobowiązkowe, nieoceniane. Także można popełniać błędy, a nauczyciel je tylko zaznaczy i powie, nie róbcie takich błędów. To oczywiście też do rodziców, którzy pomagali w pracy domowej swojemu dziecku. Pozdrawiam was serdecznie w czwartkowy poranek i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
7: Zarzut za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
8: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
7: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
9: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
7: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie.

0: misja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
1: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
0: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
2: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
0: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum Forii Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Od 7 września od godziny 4 rano nastąpi otwarcie jezdni ulicy Wiczlińskiej na odcinku od szkoły podstawowej nr 37 do ronda ulicy Wiczlińska Jana Kazimierza Jurkiewicza. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywać się on będzie po wybudowanym rondzie z trzema wlotami. W dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość wyjazdu z Niemotowa i po sesji położonych wzdłuż ulicy Wiczlińskiej do numeru 104 w kierunku ulicy Marszewskiej. To fragment ulicy Wiczlińskiej, który pozwala na dojazd od strony Pustek Cisowskich i Rumi. Odcinek ulicy Wiczlińskiej pomiędzy posesją numer 104 a ulicą Jana Kazimierza bez skrzyżowania w dalszym ciągu pozostanie zamknięty. Kontynuowane są tam prace drogowe. Ruch pieszy będzie odbywać się po wybudowanych chodnikach zlokalizowanych po obu stronach ulicy z ciągłością przejścia na całej długości inwestycji. Drogi rowerowe pozostają na niedostępne dla ruchu rowerowego, ruch ten może odbywać się dostępną jezdnią. Na otwarty odcinek jezdni wprowadzona zostanie także komunikacja miejska. W zakresie budowy drogi rowerowej oraz modernizacji pętli przystanków autobusowych inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni, realizowanego z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Ulica Wojska Polskiego w Łebie zostanie ponownie zamknięta dla ruchu. Przebudowa, która na czas wakacji pozwoliła kierowcom korzystać z drogi, będzie kontynuowana we wrześniu. W ramach kolejnego etapu prac wykonawca zajmie się m.in. pozostałymi do przebudowy chodnikami. Inwestycja obejmuje także ulicę Leśną, gdzie zaplanowano szerszy zakres robót. Ulica Wojska Polskiego została tymczasowo otwarta 30 czerwca po wykonaniu pierwszej warstwy asfaltu oraz odtworzeniu części chodnika. Takie rozwiązanie miało umożliwić przejazd w okresie największego natężenia ruchu turystycznego. Po zakończeniu sezonu letniego prace zostaną wznowione, a tymczasowa organizacja ruchu będzie oznaczała zamknięcie całego odcinka ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Leśnej. Na Wojska Polskiego rozpoczną się m.in. rozbiórki pozostałych chodników. Termin zakończenia całej inwestycji jest obecnie przedmiotem rozmów z wykonawcą. Jednym z elementów wpływających na harmonogram jest dokumentacja projektowa dotycząca ulicy Leśnej. Wcześniejsza decyzja ZRID dotycząca budowy tej ulicy została zaskarżona i uchylona, dlatego konieczne jest ponowne przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych decyzji. Według informacji przekazanych przez Urząd Miejski w Łebie, roboty na ulicy Leśnej najprawdopodobniej rozpoczną się w październiku. Zakończenie inwestycji zgodnie z obecnymi założeniami planowane jest do końca listopada, choć termin ten jest jeszcze przedmiotem uzgodnień z wykonawcą. 27 uczniów rozpoczęło naukę na nowym kierunku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. To przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy mają zdobywać kompetencje potrzebne m.in. w branży morskiej energetyki wiatrowej. Klasa powstała we współpracy szkoły z PGE Baltica, która buduje w Ustce bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych. Jak podkreśla dyrektorka szkoły Katarzyna Oziwek, zainteresowanie nowym kierunkiem było bardzo duże. Współpraca z szkoły z PGE Baltica rozpoczęła się formalnie

0: W lipcu ubiegłego roku podczas inauguracji roku szkolnego z uczniami spotkał się prezes spółki Bartosz Fedurek. Program obejmuje m.in. szkolenia, praktyki, staże, wizyty studyjne oraz doposażenie szkolnych pracowni. Dla najlepszych uczniów przewidziano również stypendia. Nowy kierunek ma przygotować młodych ludzi do pracy w rozwijającym się sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym przy obsłudze morskich farm wiatrowych. Ubrania, płyty, zabawki, gry antyki, drobne rękodzieło, biżuteria, artykuły dekoracyjne, obrazy, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty czy sprzęt fotograficzny i nie tylko będzie można znaleźć na pchlich targach. We wrześniu ponownie będzie można poszukać skarbów z drugiej ręki w Redzie oraz w Wejherowie. Ostatnia w tym roku edycja pchlego targu w Wejherowie odbędzie się na Polanach Piknikowej i Ogniskowej oraz okolicach amfiteatru w niedzielę 20 września. Wcześniej, bo w niedzielę 6 września, Fabryka Kultury w Redzie zaprasza na ostatni rycki pchli targ. Tradycyjnie zorganizowany on zostanie w Miejskim Parku Rodzinnym przy ulicy 1 Maja. W tym przypadku, jak poinformowali organizatorzy, lista wystawców jest już zamknięta. Pchli targ w Redzie będzie czynny od 11 do 16. Więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
0: Dzisiaj lepiej zabrać ze sobą parasolkę, bo popadać może przez cały dzień i nawet może zagrzmieć. Burza pojawiać się będzie w wielu miejscach naszego regionu, a w czasie burzy wiatr porywisty, tak normalnie to umiarkowany. Na termometrach max dzisiaj 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 21 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. A co do ciśnienia, no to ostatnio ono trochę nam spadło, a potem urosło. Dzisiaj to 1015 mniej więcej hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl. Norda.

0: Otwieram dzisiaj o poranku komputer, otwieram kalendarz, a tam wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Jaka jesień? Przepraszam bardzo, przecież do końca lata jeszcze 20 dni nam zostało. 23 września dopiero przychodzi jesień. Proszę mi tutaj nie wprowadzać złej atmosfery. Wiadomo, że jeszcze jest lato. Jest szansa na to, że może jednak pojawi się to lato przez te najbliższe dni. A tak naprawdę to dzisiaj trzeci dzień września. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam. Czwartek, imieniny obchodzą Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław, Gerarda, Maryn, Erasma, Moimir i Natanis. Dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy mieszkają w wieżowcu. Nie wiem, na którym piętrze mieszkacie. Ja mieszkałem na 9. Teraz przeniosłem się na 1., czyli bliżej ziemi. Jakby co, człowiek musiał skakać, to zawsze łatwiej z 1. niż z 9. A już za chwilę, jak zwykle, nasza poranna księga imion. Dzisiaj Szymon i Gerard. O tych dwóch imionach słów kilka w naszym porannym programie. Mówię wam dzień dobry i zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
7: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przed

0: wkurzony. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Dzisiejszą poranną księgę imion rozpoczynamy od Szymona, a ten łączy w sobie analityczny umysł z pragmatycznym podejściem do życia. Nie szuka poklasku ani sztucznego rozgłosu, buduje swoją pozycję przez autentyczność i konsekwencje. Jest wspaniałym obserwatorem, który najpierw dobrze przemyśli sytuację, zanim przejdzie do działania. W relacjach międzyludzkich stawia na szczerość, stabilność i wzajemne zaufanie. Dobre strony, uważność i zdolność, pragmatyzm i życiowa mądrość, lojalność i stałość. Złe strony, skłonność do zamartwiania się, upór, trudność w otwieraniu się i niechęć do podejmowania ryzyka. Podobno Szymon stawia na bezpieczeństwo i przewidywalność, przez co może przepuścić niektóre niekonwencjonalne szanse. I czas na Gerarda. Gerard łączy w sobie cechy urodzonego lidera z niesamowitą determinacją i zmysłem praktycznym. Stąpa po ziemi twardo, wyznaje jasne zasady i nie boi się brać na siebie odpowiedzialności za trudne decyzje. W relacjach ceni prostolinijność, szacunek i konkret. Nie traci czasu na pozory. Dobre strony, siła i determinacja, naturalne przywództwo, lojalność i opiekuńczość, konkret i prostolinijność. Złe strony, dominujący charakter, brak elastyczności, surowość i oschłość oraz niecierpliwość wobec słabości. To właśnie Gerard nie rozumie braku wyrazistości czy wahania u innych, co może prowadzić do szorstkości w kontaktach. Mimo wszystko, wszystkiego najlepszego dla Was, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Białkłe, co w niedzielę na łaźniwie na chciemu zebunce so całe plezabiną?
4: 6 września sporo. KGWuszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
3: To już atkłe.
4: Ależ, mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
3: A wieczór?
4: Gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra. Na razie
3: jest. Niedziela, 6 stycznia.
4: Dożynki gminne w Szemudzie.
3: Zapraszamy.
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
3: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: I komitet organizacyjny.
0: Reklama.
5: Reklama. 7.30 na zegarach, Michał Jaroszy przy mikrofonie, a na drogach poranne godziny szczytu. Jak one się prezentują, o tym już Wam będę mówił. W Słupsku standardowa sytuacja, całkiem nieźle sytuacja się prezentuje, chociaż mogłoby być nieznacznie lepiej. Ruch podwyższony widać w rejonie skrzyżowania w tym momencie Jana Pawła II i Stefana Jaracza, choć tutaj dramatu nie ma. Troszkę chyba gorzej, ale bardziej rozciągnięty ten ruch jest na Bohaterów Westerplatte. Północna część miasta, czyli ulica Kaszubska, też ten poranny szczyt widać, ale najwięcej samochodów zbiera się już poza Słupskiem, czyli ulica Droga 213 z Siemianic w kierunku do Słupska. No i oczywiście Kobylnica, ulica Główna, tutaj ruch również musi być podwyższony o godzinie 7.30, choć z doświadczenia wiem, że o 8.30 już prawdopodobnie ślad po tej sytuacji nie pozostanie. Do Lęborka jedziemy bez problemu, a Lęborg póki co jeszcze śpi. Wszyscy inni już na drogach są, tworzą korki, a w Lęborku tych korków po prostu nie ma. Dalej do Wejherowa jedziemy znowu bez najmniejszych już opóźnień, ale zanim jeszcze do Wejherowa wjedziemy, jesteśmy na wysokości Gościcina, na Gościcińskiej Górce, na 468. No i tutaj musimy mocno zwolnić, przygotować cierpliwość, bo tutaj ruch spowalnia dość znacznie. Na Zamosnej w Bolszewie, jak zwykle o tej porze, też samochodów więcej, a w samym Wejherowie najbardziej wyróżnia się ulica Jana III Sobieskiego. Tutaj ten ruch jest intensywny i to naprawdę intensywny. Reda przejezdna, nie mam się czego czepiać. Rumia, byłoby naprawdę nieźle, gdyby nie jedna ulica. Oczywiście, że Sobieskiego w kierunku na Gdynię, ruch gigantyczny. Dodatkowo jeszcze trochę tych aut zbiera się na drogach wpadających do ronda 25-lecia NSZZ Solidarność. Dalej do Gdyni już spokój w miarę. Dodatkowo w Gdyni też jest w miarę spokój, no ale tu są poważne wyjątki. Przede wszystkim północna część miasta i Pogórze zapycha się Derdowskiego od strony Kosakowa w kierunku na Gdynię. Fragment Dąbka od

0: Twierdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południe całkiem nieźle. Obwodnica Trójmiejska na szczęście bez żadnych zdarzeń o tej porze przynajmniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie oglądać będziemy około 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce oraz Gniewinie. 20 będziemy mieli, około 20 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic oraz Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach około 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. W pasie nadmorskim może dzisiaj pogrzmieć, w pozostałych miejscach może popadać. A będzie z czego padać, bo przez cały dzień zachmurzenie utrzymywać się będzie dość duże, ale z przejaśnieniami.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Pokaż mi swoją twarz, bo inaczej kasy nie masz. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie obowiązku rejestrowania osób korzystających z bankomatów i wpłatomatów. Nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni, a osoby zasłaniające twarz podczas transakcji mogłyby zostać ukarane. I to uwaga, karą grzywny albo karą nagany. Już widzę, otrzymujecie informację SMS-em. Otrzymuje pan nagane za to, że dnia takiego i takiego wpłacał pan pieniądze i nie pokazał pan swojej twarzy. Chodzi tu o to, że mamy walczyć z oszustwami finansowymi, no i te właśnie wpłatomaty mają nas fotografować i potem, żeby te wszystkie urzędy odpowiednie wiedziały, kto wpłacił, kto wypłacił. No dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko że jeżeli ja nie jestem niczemu winny, tylko sobie wpłacam i wypłacam, to czemu ja mam być ukarany karą jakiegoś grzywny albo nagany za to, że zasłoniłem swoją twarz. No jak pewnie byłbym przestępcą, to pewnie bym zasłaniał i miał gdzieś to, czy potem ktoś będzie próbował mnie ukarać karą grzywny albo karą nagany. No ale ministerstwo sobie takie wymyśliło przepisik. Ciekawy jestem, czy pojawi się i kiedy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: 5 września.

0: wycieczki imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może Was zabraknąć.
6: Reklama.

0: Dziś czwartek, trzeci dzień września, to ja przypomnę, że to ostatni dzień, żeby kupić taniej bilety, żeby nie było, że potem zabraknie. Mam nadzieję, że jeszcze są. PKP Intercity świętuje 25-lecie i rozdaje pasażerom prezent przez 3 dni od 1 do 3 września. Bilety są tańsze o co najmniej 35%. Mówię dlaczego, że jeszcze są, no bo żeby nie było jak z paliwem, jak następnego dnia miało podrożeć, to na wielu stacjach już wieczorem pojawiły się kartki, brak paliwa. Mam nadzieję, że jeszcze zdążycie kupić bilety. Promocja obejmuje podróże po Polsce do 3 października dla pociągów Intercity i TLK oraz do 24 października dla Pendolino. I jeżeli planujecie już gdzieś jakiś wyjazd pociągiem, to może warto kupić, bo taniej 35%, no to wiadomo, się opłaca. A my lubimy, jak coś się opłaca. Dlatego ostatni dzień. To jeszcze dzisiaj zdążycie, bo to w końcu rano, po południu. Możecie udać się do kasy albo jeszcze dzisiaj w ciągu dnia kupić to w internecie, ten bilet. No to tak dla przypomnienia, żebyście pamiętali, że taka promocja jest, ale dzisiaj tylko do końca dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
4: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzielę?
3: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
4: 5 stycznika, gmina Przemód do młodych.
3: O 18 na scenie Roni Ferrari, o 20 Bad Stoja.
4: A później?
3: Pokaz pirotechniczny, pubwoj i zabawa aż do północy. A przez cały wieczór działa

0: Reklama.
1: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
2: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
1: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często chodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
1: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły

0: Podkreśliły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESą na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
1: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
0: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Do groźnego wypadku doszło we wtorek 2 września rano na ulicy Wejherowskiej w Kniewie. Samochód osobowy marki Audi A6 zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło około godziny 6.50 na drodze prowadzącej w kierunku Rybna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów wejherowskiej drogówki, kierujący Audi podczas jazdy nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania. Następnie stracił panowanie nad samochodem, zjechał w kierunku prawej krawędzi jezdni i uderzył w drzewo. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tata Potrykus, jak ustalili policjanci wejherowskiej drogówki, kierujący Audi podczas jazdy nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowany został 44-letni mężczyzna, którego przetransportowano do szpitala. Na miejscu pracowali strażacy z jednego zastępu Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania prowadziły również służby medyczne i policja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Można już składać wnioski o przyznanie nagrody burmistrza miasta Lęborka dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. Wyróżnienia przyznawane są w ramach lęborskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program obejmuje uczniów, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wnioski mogą dotyczyć uczniów szkół podstawowych oraz placówek oświatowych działających na terenie miasta. Nabór prowadzony jest zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską w Lęborku w 2020 roku. Dokument określa zasady przyznawania nagród oraz kryteria, jakie należy spełnić, aby uczeń mógł zostać zgłoszony do wyróżnienia. Wnioski należy złożyć najpóźniej 10 września. Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku w zakładce dotyczącej wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego. We wrześniu kontynuowany będzie cykl spotkań z mieszkańcami sołectw gminy Redzikowo. Podczas zebrań omawiane będą bieżące sprawy poszczególnych miejscowości, potrzeby mieszkańców oraz podział środków z Funduszu Sołeckiego. Najbliższe spotkania odbędą się 2 września. O godzinie 17 mieszkańcy spotkają się w Centrum Aktywności Lokalnej w Grąsinie, a o 19 w Jeziorzycach. Dzień później, 3 września, zebrania zaplanowano we Włynkowie o 17 oraz w Bydlinie o 19. Kolejne spotkania odbędą się 8 września o 17 w Lubuczewie, a 2 godziny później w Kaszcinie. Władze gminy zachęcają mieszkańców do udziału w zebraniach i zgłaszania swoich uwag oraz propozycji dotyczących lokalnych spraw. Pełen harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Redzikowo. Choć lato jeszcze trwa, to Rumia już ruszyła z organizacją Świąt Bożego Narodzenia. Osoby lub firmy zainteresowane przygotowaniem własnych stoisk z rękodziełem czy gastronomią mogą wziąć udział w naborze wystawców. Wydarzenie tradycyjnie już odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Rumi i potrwa od 11 do 13 grudnia. Celem jarmarku, jak co roku, będzie wprowadzenie w mieście świątecznej atmosfery oraz promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych i ozdób o charakterze bożonarodzeniowym. Nabór, który potrwa do 23 października włącznie, ma umożliwić przede wszystkim wyłonienie partnerów gwarantujących wysoką jakość. W programie tegorocznego jarmarku świątecznego w Rumi przewidziano bezpłatne atrakcje, takie jak wizyta świętego Mikołaja, szopka z żywymi zwierzętami, zjazd na oponie, karuzela, pokaz rzeźbienia w lodzie, występy artystyczne, zabawy, warsztaty i animacje dla dzieci.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Mimo tego, że zrobiło się w ciągu ostatnich dni dość mokro, to temperatura jakoś niespecjalnie spada. Cały czas utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. Dziś

0: to będzie maksymalnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 21 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Popadać może dzisiaj i zagrzmieć, a zachmurzenie utrzymuje się cały czas naprawdę intensywne, choć mamy w planach przejaśnienia, także słońce do nas od czasu do czasu, przynajmniej dzisiaj w ciągu dnia, będzie wyglądało.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnik-wosko.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: miał fama nadie.
1: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Pora śniadaniowa, pora kawowa. To ja chciałbym powiedzieć coś o kawie. Warto pić kawę, tak twierdzą naukowcy, bo ona może wspierać organizm. Ale jest kilka warunków. Maksymalne spożycie

od 3 do 5 filiżanek dziennie. Najlepiej bez cukru, bez dodatków typu mleko, po prostu czarna kawa, to ona ma nam pomagać. No i jeszcze ważna jest pora picia kawy. Największe korzyści zdrowotne

0: temu kawę podaje. No i kawa z rana jak bita śmietana. Tylko, że nie wolno używać tej bitej śmietany do kawy, bo wtedy ona podobno tak nie działa. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy. To ja Wam życzę smacznej kawki o poranku i zapraszam dalszej części na nasze spotkanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

0: pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
7: Kutrzy, bo w Dolmierzu.
6: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
7: I to zorno bądze?
6: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
7: A to wszystko?
6: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
7: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednosty przepełnia.
6: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
7: Plac, ja ci łetere bądze udziały do waj.
6: Do zdjęcia. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
8: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
9: Reklama.

0: urodzeni 3 września. Posłuchajcie, lubicie wszystko, co piękne, estetyczne i eleganckie, ponieważ uwielbiacie sztukę i jesteście jej znawcami w wielu dziedzinach, chętnie spędzacie wolne popołudnia w ulubionych obiektach kultury. Istotne zamiłowanie do estetyki widoczne jest już na pierwszy rzut oka. Oddajecie to szczególnie wasza stylizacja. Doskonale dobrane, gustowne, modne i przede wszystkim eleganckie rzeczy. To jest styl wręcz salonowy. Nie tylko ubiór jednak wyróżnia was z tłumu. Sposób, w jaki się wypowiadacie, jest pełen elokwencji. Momentami budzicie wręcz respekt i nie musicie wiele o sobie opowiadać, by sprawiać wrażenie wykształconych i wysoko postawionych. Należycie do osób niezwykle inteligentnych, pracowitych i kreatywnych. Odnosicie liczne sukcesy, a wasz niepowtarzalny sposób działania i indywidualny tok myślenia nie ma zawsze okazuje się słuszny. Zalety: empatia, lojalność, wady, próżność i lenistwo. Liczba szczęśliwa to 3, a wśród urodzonych 3 września są polska aktorka teatralna i filmowa Maja Ostaszewska, polski dyrygent Piotr Rubik oraz Stan Borys, polski muzyk, piosenkarz i kompozytor. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmedze Sunty, IV, Spylec Bute.
4: Spylec Byte.
5: Spylec Bute.
4: Spylec Bute.
5: Spylec Bute.
4: Spylec Bute.
5: Porzucić pracę.
4: Porzucić pracę.
5: Anastazy spylił butę, dwieże trzasłe, weburku byten.
4: Rzucił robotę z wielkim impetem. Szef, kawał chama, zarobek nie ten.
5: Anastazy spylił butę, dwieże trzasłe, weburku byten.
4: Spylec butę.
5: Spylec butę.
4: Spylec butę.
5: Porzucić pracę.
4: Spylec butę.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
4: Zacina małe 12 w pełni.
3: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy
4: i zeleni chleba.
3: A potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
4: A wieczór Kasiewsko influencerka.
3: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
4: Nekłety joju wiemdze bunda.
3: A wy, niedziela, 6 września.
4: Rośmy do Szemuda.
3: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
3: I cały komitet organizacyjny.
5: Stowarzyszenie Właścicieli Pałacu i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
6: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my wyjeżdżamy na lokalne drogi sprawdzić, co się na nich dzieje. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni. Na Morskiej mamy pojedyncze spowolnienia, ale takie w zasadzie można powiedzieć spokojnie, że są drobne. Więcej samochodów jest na Północnej, Puckiej, a także na Dąbka i Dardowskiego. Momentami postoimy też na trasie w kierunku Rumi, ale w Radzie na razie bez większych kłopotów. W Wejherowie zwolnimy zdecydowanie przed przejazdami kolejowymi, a także na Sobieskiego i Dworcowej. Na pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z Batalionu Morskiego trwają roboty drogowe. Tłoczniej jest również na Zamostnej w stronę Bolszewa. Drogą 216 do Pucka pojedziemy bez większych utrudnień. W samym Pucku natomiast wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. We Władysławowie więcej samochodów mamy na Alei Niepodległości, nieco tłoczniej troszkę na Starowiejskiej. Również na Hel dojedziemy natomiast bez większych problemów. Obwodnica Trójmiejska i trasa Kaszubska są przejezdne, więc tutaj kierowcy mogą liczyć na płynną i całkiem przyjemną jazdę. Przenosimy się do Lęborka. Tutaj przeważa nam kolor zielony, choć miejscami pojawia się też żółty, czyli nie postoimy, ale na pewno trochę zwolnimy na ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Jeśli wybieracie się dalej nad morze, to w Łebie bez większych utrudnień. Na koniec Słupsk, ale tutaj porannego szczytu na razie nie widać. Przeważa kolor zielony, czyli oczywiście ten ulubiony kolor kierowców. Do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnień, podobnie jak drogą 21 w stronę Ustki. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o naszą sytuację drogową w regionie. W większości jest naprawdę komfortowo. A jeśli jednak traficie przypadkiem oczywiście na jakiś korek, to spokojnie, oddychamy, bez nerwów. Pamiętajcie, złość piękności szkodzi, więc wygładzamy zmarszczki i szerokiej, bezpiecznej drogi i kolejny raport już za godzinę. A teraz zapraszam Was serdecznie na prognozę pogody. Zobaczmy, co dla nas przygotowała.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnikwosko.pl.
6: Dziś 3 września, a pogoda będzie dość zmienna. Na niebie sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Od czasu do czasu pogoda popada, ale miejscami też mogą przejść burze. Wiatr umiarkowany, choć nad morzem momentami powieje mocniej. A jak z temperaturą? W Dębkach 19, we Władysławowie 20, na Helu również 19, w Wejherowie i Gniewinie również 20, w Luźnie 21, a w Słupsku 20 stopni, czyli parasol może się przydać, ale na szczęście nie zabraknie też tych naszych upragnionych momentów ze słońcem.
7: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnikwosko.pl.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Wrzesień to ciężki czas dla naszych portfeli. Trzeba zrobić wyprawkę dziecku do szkoły, a na to my, Polacy, wydajemy w tym roku od 300 do 500 zł. A do tego jeszcze sprawdzam, bo przede mną raport dotyczący cen podstawowych produktów, na które wydajemy pieniądze w sklepach. Okazuje się, że jest delikatna podwyżka tydzień do tygodnia, ale jeżeli chodzi o rok do roku, to jest całkiem nieźle. Ostatnio staniały banany, cukier i ziemniaki, a podrożała mąka pszenna tortowa i piersi z kurczaka, ale to niewielkie podwyżki, także porównując to rok do roku, to wrzesień będzie tańszy, jeżeli chodzi o zakupy podstawowych produktów, natomiast może być drożej, jeżeli chodzi o wyprawkę dla dzieciaków. Tego przede wszystkim spodziewają się rodzice, którzy muszą to zrobić. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy muszą dzieciakom kupić te wszystkie zeszyciki, długopisy i inne kredki, które potrzebne są do szkoły. No nie zapomnijcie też o tym, że trzeba w międzyczasie pozbierać kasztany, szyszki, bo one też mogą się przydać w trakcie roku szkolnego, no bo potem nagle wieczorem dziecko przychodzi i mówi: mamo, trzeba zrobić ludzika z kasztanów. No i wtedy co rodzic? Rodzic wieczorem idzie i szuka kasztanów. A jak pozbieracie wcześniej, na przykład w trakcie weekendu, to potem będziecie mieli wolne i będziecie zawsze zwarci i gotowi do tego, żeby takiego ludzika zrobić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja.

0: jakość.
1: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
2: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile będą darowały?
1: 3 dni.
2: To zaczynamy już w piątek?
1: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
2: A w sobotę?
1: Gmina Szemut dla młodych.
2: Niecela.
1: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
2: I Golec Orkiestra.
1: 4., 5. i 6. września.
2: Błe?
3: Siedko je, a mało nie ma. Tako je się, małcko gmina.
1: Zapraszamy na dożynki gminy.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w radiu Norda FM. Wrzesień w Wejherowskim Centrum Kultury zapowiada się niezwykle twórczo i aktywnie. Na najmłodszych odbiorców oraz ich rodziców czeka wyjątkowe wydarzenie sceniczne. 20 września odbędzie się familijny koncert oparty na słynnej bajce muzycznej Piotruś i Wilk. To ponadczasowa opowieść o sprytnym i odważnym chłopcu, który potrafił przechytrzyć groźnego wilka. W wejherowskiej odsłonie publiczność usłyszy dzieło w mistrzowskim opracowaniu na klasyczny kwintet dęty. Flet, obój, klarnet, fagot oraz waltornie z partią narracyjną prowadzoną na żywo przez samych muzyków. Wstęp na koncert jest całkowicie darmowy, a wejście odbywa się na podstawie bezpłatnych biletów do odbioru w instytucji. To już absolutnie ostatni dzwonek dla wszystkich środowisk literackich, kulturalnych i regionalnych na Pomorzu. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przypomina, że nieubłaganie upływa termin nadsyłania zgłoszeń do prestiżowej Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza za rok 2025. Czasu zostało już niezwykle mało. Ostateczny termin mija jutro, w piątek, 4 września. Wyróżnienie to stanowi jeden z najważniejszych laurów literackich w naszym regionie, będąc szczególną częścią Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza, powołanej do życia przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Inicjatywa ta narodziła się w symbolicznym momencie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jako wyraz najwyższego uznania dla twórczej pracy, kunsztu i bogatego dorobku pomorskich pisarzy, poetów, tłumaczy oraz zaangażowanych wydawców. Jak podkreślają pomysłodawcy wyróżnienia, nagroda powstała z troski o nieustanny rozwój rodzimego piśmiennictwa i czytelnictwa, a także z potrzeby pielęgnowania, promowania oraz rozszerzenia miłości do literatury. Ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego dziedzictwa językowego i kulturowego Kaszub oraz całego Pomorza. Kompletne zgłoszenia kandydatur wraz z merytorycznym uzasadnieniem należy dostarczyć bezpośrednio na adres Wejherowskiego Pałacu. Szczegółowe zasady, wytyczne formalne oraz pełny regulamin przyznawania nagrody dostępne są na oficjalnej stronie internetowej muzeum.

0: Coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. No i jest jeden problem. Otóż pojawia się znak odcinkowy pomiar prędkości, wjeżdżamy w ten właśnie pomiar, no ale ile my mamy jechać? Ten, kto potrafi obsługiwać różnego rodzaju aplikacje, ten może się dowiedzieć, że trzeba jechać na przykład 100 km na godzinę, ale nie wszyscy obsługują aplikacje, no i kierowca jedzie, nagle przypomina mu się, że o jejku, ile ja do tej pory jechałem, a czy może nie jechałem za szybko, no i zwalnia. I tu się robi problem. Obecnie oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości sprawia, że niektórzy niepewni kierowcy obowiązującego limitu często hamują profilaktycznie, zwalniają na przykład do 60 km na godzinę, tam gdzie wolno jechać 100 czy 110 km na godzinę. No i tu robi się problem, ale być może problem niedługo zostanie rozwiązany, bo w końcu ktoś pomyślał, że warto by przy tym znaku, kiedy informuje nas znak, że rozpoczyna się pomiar prędkości, postawić znak z informacją, że możecie tu jechać 100 km na godzinę. Proste, ale do tej pory nie było takie proste, bo wiecie, przecież warto by było, żeby od czasu do czasu ktoś wpadł na tym odcinkowym pomiarze prędkości i zapłacił mandat. No ale teraz w najbliższym czasie podobno możemy liczyć na to, że te znaki z jakim ograniczeniem tutaj będziemy mogli jechać prędkości mają się pojawić. Czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam Was wszystkich o poranku. Pamiętajcie o ostrożności, szerokiej, bezpiecznej drogi Wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk,

0: Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
5: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
5: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
7: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
8: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
5: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
9: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.

0: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie elektrownie jądrowe podsumowują działania podjęte w okresie wakacji. Chodzi o rozwiązania związane z turystyką. Jednym z najważniejszych udogodnień przygotowanych przez PEJ we współpracy z Urzędem Gminy Choczewo był bezpłatny transport meleksowy do plaży dla mieszkańców i turystów z miejscowości Swojszewo i Biebrowo. Skorzystać z niej miało możliwość ponad 4000 osób. Od początku lipca do końca sierpnia meleksy wykonały prawie 3000 kursów. Ważnym punktem dla ceniących bezpieczne plażowanie pod okiem ratowników było jedyne w gminie strzeżone kąpielisko, które przez całe lato funkcjonowało w Lubiatowie. Także w tym roku jego działalność została dofinansowana przez PEJ w ramach programu Wsparcie Inicjatyw Społecznych. Dużą popularnością cieszyły się lokalne szlaki rowerowe, w tym przebiegająca przez okolice międzynarodowa trasa Eurovelo 10x13. W lipcu i sierpniu w rejonie przyszłej budowy elektrowni jądrowej przejechało nią prawie 33 tysiące rowerzystów. W czasie tegorocznych wakacji lokalne Centrum Informacyjne Polskich Elektrowni Jądrowych w Choczewie odwiedziło ponad 200 osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o projekcie. Wakacje za nami, a policjanci podsumowali działania prowadzone w powiecie lęborskim. Przez 2 miesiące letniego sezonu mundurowi zwiększyli liczbę patroli i kontroli, szczególnie w Łebie, gminie Wicko oraz na drogach prowadzących do nadmorskich miejscowości. W działania zaangażowani byli m.in. funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku, sezonowego ogniwa wodnego, policjanci kryminalni i dochodzeniowi oraz słuchacze szkoły policji w Słupsku. Od początku lipca do końca sierpnia policjanci przeprowadzili 4184 interwencje i wylegitymowali ponad 9600 osób. Ujawnili 44 osoby poszukiwane, a 46 sprawców przestępstw zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. Z ruchu drogowego wyeliminowano 36 kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 6829 kierowców. Na drogach powiatu doszło do 113 kolizji i 9 wypadków. Jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Policjanci prowadzili także działania profilaktyczne i kontrolne. Sprawdzali m.in. kąpieliska, autokary przewożące dzieci oraz miejsca wypoczynku kolonistów. Przeprowadzili ponad 270 kontroli kąpielisk i 69 spotkań profilaktycznych. W morzu w tym sezonie nie doszło do śmiertelnego utonięcia, jednak w połowie sierpnia w gminie Cewice zginęły 2 osoby. Wraz z początkiem roku szkolnego policjanci rozpoczynają natomiast działania pod hasłem Bezpieczną drogę do szkoły, obejmujące spotkanie z uczniami oraz patrole w rejonie szkół. Ustka uruchomiła drugi nabór wniosków o dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wnioski będą przyjmowane do 30 września. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na wymianę starych źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, kolektory słoneczne czy pompy ciepła, a także na systemy gromadzenia wody opadowej i usuwanie materiałów zawierających azbest. W przypadku wymiany źródła ogrzewania lub montażu OZE dotacja może pokryć do 40% kosztów, maksymalnie 7 tysięcy złotych. Na systemy gromadzenia deszczówki można otrzymać do 1000 złotych. Wnioski należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. Są one rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków. W drugim naborze miasto przeznaczyło na ten cel ponad 21 800 zł. Urzędnicy przypominają również o przepisach uchwały antysmogowej. Od 1 września tego roku w miastach województwa pomorskiego obowiązuje zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 i 4. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w Urzędzie Miasta Ustka. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Wejherowscy policjanci przez cały ten tydzień prowadzą działania Bezpieczna droga do szkoły w rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze cyklicznie pojawiają się zarówno przy szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ich obecność ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się w rejonie szkół, ale również zwrócić uwagę na zachowania kierowców. Szczególną uwagę policjanci zwracają na sposób, w jaki kierowcy poruszają się w rejonie placówek oświatowych. Niestety właśnie w tych miejscach wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierujący nie stosują się do obowiązującego oznakowania, zatrzymują lub parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione, a tym samym utrudniają ruch i mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Rodzicom mundurowi przypominają, by w pierwszych dniach nauki szczególnie zwracali uwagę na drogę dziecka do szkoły i wspólnie przypominają,

0: wspominali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania prowadzone przez wejherowskich policjantów potrwają do piątku. Funkcjonariusze będą pojawiać się w różnych porach i różnych rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Kolejny chmurny i dość chłodny poranek za nami, przynajmniej nie był jakiś specjalnie deszczowy, choć te przelotne opady deszczu mogą dzisiaj się przez cały dzień w całym regionie pojawiać. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdynie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach z kolei oglądamy umiarkowane ciśnienie 1015 hektopaskali, a na niebie oglądamy intensywne zachmurzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda FM.

Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, witajcie ponownie. Podsumowanie lata, lata dziecięcego, dlatego że będę mówił o tym, co okazało się najpopularniejszym produktem tych wakacji, jeżeli chodzi o dzieci, o to, co musieli kupować rodzice dzieciom podczas pobytu wakacyjnego. Okazuje się, że początek tych wakacji, popularność numer jeden, to były pierogi, takie gniotki pierogi, ale w drugim miesiącu pojawiło się masło. No i to masło stało się hitem numer jeden tegorocznych wakacji, jeżeli chodzi o pamiątki kupowane nad polskim morzem i w polskich górach. Tak, ja się bardzo cieszę, że po ubiegłorocznych brzydkich labubu, które kosztowały majątek w tym roku, to jednak polskie masło zwyciężyło. No i za masło trzeba było zapłacić tylko 14 zł. Ja wiem, że to drożej niż w polskich sklepach za normalną kostkę masła, ale dzieciaki pokochały masło. Polskie masło, polskie pierogi, czyli już od młodych

młodych lat wchodzą w polską kuchnię, a za chwilę pewnie dalej będą wchodziły w polską kuchnię albo w inne polskie rzeczy, bo za chwilę już, czy też już można nabywać produkty w popularnym dyskoncie i za to też

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
5: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
4: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.

trzeci dzień września zaglądamy do historii muzyki. W roku 1944 urodził się Stan Borys, wokalista, kompozytor, laureat wielu festiwali, współzałożyciel grupy Blackout. W roku 1964 urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, nazywany polskim Lennonem, skomponował w latach 90. przeboje formacji takie jak Oela czy Kocham Cię. W roku 1968 urodził się Piotr Rubik, kompozytor muzyki instrumentalnej, filmowej oraz teatralnej. Swego czasu Polacy klaskali dla Rubika i z Rubikiem. W roku 1983 grupa UB40 po raz pierwszy umieściła na szczycie brytyjskiej listy przebojów piosenkę zatytułowaną Red Red Wine, pochodzącą z płyty Labor of Love. Była to regowa przeróbka przeboju Neil

0: Diamonda z roku 1968. W roku 2006 na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka Sexy Back, nagrana przez Justina Timberlake'a. Był to pierwszy numer jeden byłego wokalisty NSYNC w Wielkiej Brytanii. I w roku 2008 rytm bluesowy wokalista Ne-Yo otrzymał ponad 700 tysięcy dolarów odszkodowania za usunięcie go z programu trasy koncertowej R. Kelly'ego. Ne-Yo, który otwierał koncerty Kelly'ego, twierdził w sądzie, że został wyrzucony, ponieważ publiczność wolała go bardziej niż główną gwiazdę wieczoru.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w

0: Pięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Białkłe, co w niedzielę na łaźniwie na chsiemu zebunce so całe plezabinu?
3: 6 września sporo. KGWuszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
2: To już szedłe?
3: Ależ. Mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
2: A wieczór?
3: Gwiazda wieczoru. Golec Orkiestra. Na razie
2: jest. Niedziela 6 sierpnia.
3: Dożynki gminne w Szemudzie.
2: Zapraszamy.
3: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I komitet organizacyjny.
4: Reklama.
5: Dziewiąta 35 sekund na naszych radiowych zegarach wybiło. Przy mikrofonie wita Was oczywiście Agata Andryskowska. Na naszym porannym raporcie drogowym wyjeżdżamy oczywiście czym prędzej bez zbędnej zwłoki na nasze lokalne drogi i sprawdzamy, czy coś się na nich dzieje. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni ponownie. I tutaj pokusiłabym się o stwierdzenie, że trochę nam się poluzowało. Więcej samochodów na Północnej, Puckiej, 10 lutego i Wielkopolskiej do wysokości ulicy Łowickiej. I zerkamy jeszcze na Kwiatkowskiego, ale tutaj bez większych utrudnień. Momentami może nie postoimy, ale na pewno zwolnimy na trasie w kierunku Rumi, w Redzie nadal bez większych kłopotów. W Wejherowie zwolnimy przed przejazdami kolejowymi, a także na Sobieskiego i Dworcowej. I tutaj jeszcze na 1. Brygady Pancernej Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z Batalionu Morskiego nadal niestety trwają roboty drogowe, co może powodować ewentualne spowolnienia. Drogą 216 do Pucki pojedziemy bez większych utrudnień, w samym Pucku również bez problemów i podobnie we Władysławowie. Na Hel dojedziemy także bez przeszkód. Na obwodnicy Trójmiejskiej w okolicy Dębtowa doszło do zdarzenia drogowego, więc tutaj warto zachować czujność. Trasa Koszubska natomiast jest przejezdna, więc tam pojedziemy, no cóż, bym powiedziała ekspresowo. Przenosimy się do Lęborka. Tutaj delikatnie gęściej nam się zrobiło w okolicy Ronda Solidarności ulicą Kosaka do Nowej Wsi Lęborskiej. Dojedziemy natomiast bez spowolnień, a dla tych, którzy jeszcze jadą dalej nad morze, dobra wiadomość, bo w Łebie bez korków. Na koniec Słupsk. Tutaj podobnie jak godzinę temu, bez większych utrudnień, przeważa kolor zielony. W Redziekowie wolniej pojedziemy ulicą Słupską do Kobylnicy, natomiast dojedziemy na czas, podobnie jak 21 w stronę Ustki. I to są te najważniejsze informacje z dróg. Generalnie jest naprawdę całkiem spokojnie i przyjemnie, więc jeśli jesteście za kierownicą, to jedźcie bez pośpiechu i bez nerwów, bo to nigdy nie są najlepsi doradcy. Szerokiej drogi, kolejny raport. Zapraszam na kolejny raport drogowy już o 15.30, a teraz oczywiście sprawdzamy, co przygotowała dla nas w dzisiejszym dniu pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
5: Jeśli planujecie dziś wyjść z domu, to uprzedzę Was, że wrzesień pokazuje dziś swoje trochę takie bardziej kapryśne oblicze. Chmury, przejaśnienia, deszcz, a miejscami nawet burza. Najlepiej oczywiście przygotować się na każdą z tych opcji. Temperatury pokażą od 19 do 21 stopni w Dębkach i na Helu 19, we Władysławowie 20, w Wejherowie Gniewinie również 20, Luzinio najcieplej 21 stopni, a w Słupsku również 20. Więc no tak, jakby już wcześniej powiedziałam, troszkę kapryśnie wszystkiego po trochu.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
6: Śniadanie z Norda FM.

0: Co jakiś czas w naszym porannym programie ostrzegam przed oszustami. No i to będzie kolejne oszustwo, które teraz będzie się pojawiało coraz częściej, bo będą pukali do waszych drzwi, powoływali się na instytucje publiczne, obiecywać będą wysoką i pewną dotację, a na koniec poproszą o podpisanie umowy i wpłatę zaliczki. Oszuści dotacyjni coraz częściej trafiają do naszych drzwi. Wykorzystują zainteresowanie programami dofinansowania i stają się coraz bardziej bezczelni. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ostrzega, żebyście nie dali się oszukać, bo oni działają w prosty sposób. Przychodzą, mówią, obiecują wam tam gruszki na wierzbie, mówią, że oczywiście za chwilę wszystko dostaniecie, oni wszystko załatwią, tylko podpiszcie umowę i wpłaćcie zaliczkę, a potem znikają. Co jest ważne? 5 zasad, które zmniejszają ryzyko oszustwa. Nie podpisujcie niczego pod presją czasu. Najpierw wykonajcie audyt energetyczny, a dopiero potem wybierzcie urządzenie. Nie wierzcie w gwarantowaną dotację. Sprawdźcie wykonawcę i dokładnie przeczytajcie umowę. W razie wątpliwości weryfikujcie informacje u źródła. To są ważne elementy, które trzeba zrobić przed tym, nim podpiszecie jakiś papier, który może być tak zwanym cyrografem dla was. Możecie stracić pieniądze i jeszcze możecie zostać naciągnięci przez oszustów na problemy różnego rodzaju. Dlatego nic pod presją czasu. Spokojnie przemyślcie, przeczytajcie i dopiero wtedy podpisujcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko,

0: czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć.
3: Reklama.

My, Polacy, lubimy remontować, ale przede mną najnowszy raport, jeżeli chodzi o sytuację z fachowcami. Ponad 3/4 Polaków miało problem z fachowcem, wynika z najnowszego raportu. Najczęściej chodziło o jakość wymagającą poprawek, przekroczone terminy i rachunek wyższy niż ustalony. Chyba to wszyscy znają, to nie trzeba do tego raportów. Badanie objęło korzystanie z usług ekip remontowych, hydraulików, elektryków i tak zwanych złotych rączek.

0: Kłopotów doświadczyło 76% respondentów, a bezproblemowe zlecenie wspomina 23%. Czołówka zarzutów układa się w powtarzalny wzorzec, niezadowalającą jakość prac, wymagającą poprawek wskazało 23%. Badanych znaczne przekroczenie terminu 23% i koszty wyższe od pierwotnych ustaleń prawie 20%. Częste są też sytuacje, w których wykonawca po prostu znika lub zmienia zasady w trakcie. Z brakiem fachowca w umówionym dniu i to bez uprzedzenia zetknęło się 16% ankietowanych, a 14% musiało zapłacić za coś, czego wcześniej nie uzgodniono. Przecież my to znamy. To samo życie. Przecież kto z nas nie robił remontu? No wszyscy prawie robiliśmy remonty i wiemy, jak to jest z tymi fachowcami. No taki naprawdę prawdziwy fachowiec bez zastrzeżeń. Oj, nie wiem. Mam nadzieję, że tacy są. Pozdrawiam wszystkich fachowców i pozdrawiam wszystkich tych, którzy decydują się na remonty. No to wiecie, na co się decydujecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.
3: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
4: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
3: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 groszy do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej, a po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje, to Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
5: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
3: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. OSP Wiczlino będzie miało nowy budynek. W Urzędzie Miasta Gdyni podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ratunkowego wraz z zapleczem. Podpisana we wtorek 1 września umowa dotyczy budowy magazynu ratunkowego i ochrony ludności oraz obrony cywilnej z zapleczem garażowo-technicznym dla służb szybkiego reagowania Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino. Koszty i przygotowania wynosi 487 tys.

0: złotych brutto. Pieniądze na inwestycje pochodzą w całości z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni-Wiczlinie tworzy 62 strażaków, w tym 9 kobiet. Społecznie biorą oni udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, których przeprowadzają rocznie około 150. Do tego uczestniczą w ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu imprez masowych w mieście. Prowadzą także program Przedszkola Naszej Dzielnicy. Co roku odwiedza ich blisko 700 dzieci z różnych placówek edukacyjnych w Gdyni. Ogromną wartość OSP Wiczlino podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Nowe miejsce do treningów zyskali młodzi piłkarze z Lęborka na stadionie miejskim przy ulicy Kusocińskiego. Powstało pełnowymiarowe boisko treningowe z naturalną trawą. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka. Z obiektu będą korzystać dzieci i młodzież trenujące w lokalnych klubach sportowych. Nowe boisko powstało na terenie pomiędzy istniejącym już boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, a ogrodzeniem od strony lasu. Teren, który od lat służył do treningów najmłodszym zawodnikom, wcześniej nie zapewnia odpowiednich warunków. Nierówności, kępy, trawy i kretowiska utrudniały prowadzenie zajęć. Teraz powstało boisko w wymiarach 35 na 60 metrów, wyposażone w automatyczny system nawadniania złożony z 14 zraszaczy. Wykorzystano istniejące przyłącze wody, co pozwoliło ograniczyć koszty inwestycji. Na stadionie pojawiły się także dwa ogrzewane kontenery z własnymi toaletami, które stanowią dodatkowe zaplecze dla zawodników i trenerów. Inwestycja kosztowała niemal 200 tysięcy złotych. Projekt zgłoszony przez Łukasza Chrycyka do 12 edycji budżetu obywatelskiego Lęborka poparło 422 mieszkańców. Nowe boisko ma zwiększyć możliwości prowadzenia treningów, a jednocześnie odciążyć istniejące boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu miejska infrastruktura sportowa będzie mogła być wykorzystywana bardziej intensywnie, szczególnie przez dzieci i młodzież. Dobiega końca budowa drugiego peronu na stacji kolejowej w Słupsku. Nowy obiekt powstał w miejscu starego peronu, jest od niego dłuższy i został dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Obecnie montowana jest wiata, trwają już prace przy przejściu podziemnym oraz w miejscach, gdzie znajdą się windy. Kończy się również układanie torowiska przy wschodniej krawędzi peronu. Po zakończeniu tych robót zamontowana zostanie mała architektura, a na peron wróci jeden z rozebranych wcześniej zabytkowych kiosków. Równolegle trwa budowa pierwszego peronu, nowego budynku dworca kolejowego, torowisk oraz wiaduktu nad ulicą Szczecińską. Modernizacja stacji w Słupsku rozpoczęła się wiosną 2024 roku. Początkowo zakończenie prac planowano na listopad tego roku. Według obecnych założeń cała inwestycja, obejmująca także budowę drugiego toru w kierunku Lęborka, przebudowę stacji oraz powstanie nowego dworca, ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. Kłęby intensywnego, nieprzyjemnego dymu doprowadziły strażników miejskich do pustej działki w rejonie ulicy Wejherowskiej w Wejherowie. W stojącej tam metalowej beczce wypalane były przewody elektryczne. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w Wejherowie z 31 sierpnia około 9.25. Osoba zgłaszająca poinformowała, że w rejonie ulicy Wejherowskiej widoczne są kłęby śmierdzącego dymu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na pustej działce funkcjonariusze znaleźli metalową beczkę, w której wypalane były przewody elektryczne. W pobliżu nie było wówczas żadnej osoby, która mogłaby odpowiadać za rozpalenie ognia. W pobliżu beczki mundurowi zastali mieszkańcy Bolszewa. Mężczyzna nie przyznał się do rozpalenia ognia, potwierdził jednak, że wypalane przewody należały do niego. Sprawa nie została zakończona. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające, które mają pozwolić ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną za wypalanie kabli.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
0: Specjalnie gorąco dzisiaj nie będzie. Dodatkowo powiem, że okulary przeciwsłoneczne spokojnie możecie zostawić w domach, bo słońce za chmurami będzie się prawie przez cały dzień chowało. Za to parasole mogą się przydać. W regionie może popadać. Na termometrach max 19 dzisiaj będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mienie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach cały czas utrzymują się umiarkowane wartości. Tutaj od jakiegoś czasu nic się nie zmienia. Dziś to 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: 100 lat, albo 100 lat to za mało, trochę więcej by się chciało, a ile wy byście chcieli żyć? Czy 117 lat to dobry wiek? Tyle właśnie ma Ethel Katerman, to najstarsza żyjąca osoba w tej chwili na świecie, właśnie sobie tyle skończyła. No i w ciągu swojego życia była świadkiem dwóch wojen światowych, rozwoju lotnictwa, telewizji, internetu, wszystko praktycznie się zmieniło. Została zapytana o to, jak dożyć takiego wieku. No i powiedziała tak: nigdy się z nikim nie kłócę. Słucham i robię to, na co mam ochotę. Mówiła również, że stara się przyjmować zarówno dobre, jak i trudne chwile życia takimi, jakie są. No to już wiecie, co robić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Róbcie to, co chcecie, ale pamiętajcie, żeby z nikim się nie kłócić, bo to jest też bardzo ważny element. To ja wam życzę dnia bez kłótni, miłego, udanego dnia i zapraszam na nasze poranne podróże, małe i duże, które już za chwilę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów, w tym zakresie.

zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki,

0: Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
4: Kuczy, bo w Dolmierzu.
3: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
4: I to zorno bądze?
3: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
4: O, a to wszystko?
3: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
4: Piątek, 4 łysywnika, o jednosty przepełnia.
3: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
4: Plac, ja ci odterę bądze udziały do waj.
3: Do usłyszenia. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
5: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
6: Reklama.

Dzisiaj w naszej podróży będę mówił o napiwkach. Ostatnio zrobiło się głośno, jeden z restauratorów w Polsce powiedział o tym, że napiwki powinny być obowiązkowe i rzeczywiście tak jest, że w niektórych restauracjach w Polsce już na dzień dobry będziecie mieli opisaną sytuację, że doliczają 10% albo 15% do serwisu, jeżeli będą was obsługiwać. Ale w większości lokalu to od nas zależy, czy zostawimy taki napiwek kelnerowi. Jeśli jesteśmy zadowoleni, to powinniśmy zostawić od 10 do 20% wartości zamówienia. Ale jeżeli wybieracie się za granicę, to może być różnie i warto sprawdzić, jak jest tam, gdzie będziecie. Na przykład w Stanach

0: Zjednoczonych zdecydowanie dużo pieniędzy na napiwki, bo tam każdy chce napiwek bez względu na to, gdzie będziecie. Ale na przykład, jeżeli wybierzecie się do Japonii, to tam takie napiwki nie są oczekiwane, a w wielu przypadkach mogą wywołać nawet zakłopotanie, bo tam oni twierdzą, że profesjonalna i uprzejma obsługa jest standardem, za który klient już zapłacił, a nie usługą wymagającą dodatkowej nagrody. Więc jeśli po posiłku zostawicie na stole na przykład kilka monet lub banknotów, to personel najprawdopodobniej zwróci wam pieniądze, sądząc, że po prostu o nich zapomnieliście. Podobnie jest w Korei Południowej. A w Polsce, w Europie, no to tak jak wspomniałem, w niektórych miejscach będziecie już mieli serwis doliczony. Na przykład we Włoszech będzie to tak zwane koperto, które wynosi od 2 do 4 euro i będziecie musieli to dodatkowo zapłacić. W Polsce jak na razie mamy dowolność, czyli jak chcecie, to dajecie, a jak nie chcecie, to nie dajecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun

0: Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
1: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznia, gmina Przemód do młodych.
1: O 18 na scenie.

0: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny.
1: Zapraszamy.
0: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
2: Gmina Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Arka Gdynia pewnie awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Żółto-niebiescy wygrali na wyjeździe z drugoligową Resowią aż 4-0, mimo że trener Marek Jarolim wystawił w dużej mierze rezerwowy skład. Arka bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie. Już w trzeciej minucie prowadzenie dał jej Elmendin Rama. Po przerwie Gdynianie szybko dołożyli kolejne trafienia. Najpierw na 2-0 podwyższył Jakub Kowalski, a kilka minut później Rama zdobył drugą bramkę. Wynik spotkania ustalił w 80. minucie Elian Demirowicz. Dla Ramy, Kowalskiego i Demirowicza były to pierwsze oficjalne gole w barwach Arki. Emocji nie brakowało również przy ławce rezerwowych. Trener Marek Jarolim został ukarany 2 żółtymi kartkami i w konsekwencji czerwoną po protestach dotyczących 2 sytuacji w polu karnym Resowi. Arka wygrała 4-0 i zameldowała się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Rywala w 1/16 finału pozna podczas losowania zaplanowanego na 17 września. Czy na 2 kółkach można dotrzeć aż do serca Afryki? Okazuje się, że tak. I to bez wyjeżdżania poza granice własnej okolicy. Klub rowerowy Strzebilino rusza z niezwykłą, charytatywną inicjatywą pod hasłem Misja Kamerun – Kundan Derg. Cel jest konkretny – wspólnymi siłami pokonać symboliczny dystans 8952 km. Dokładnie tyle dzieli kaszubskie Strzebilino od misji w kameruńskim Kundan Derg. Co najważniejsze, nikt nie musi pokonywać tej trasy samotnie. Chodzi o połączenie sił wszystkich miłośników 2 kółek. Za sportowym wyzwaniem stoi jednak przede wszystkim wielkie serce. Akcja ma wymiar charytatywny, jej celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w Kundan Derg, którymi na co dzień opiekują się polscy misjonarze. Zebrane fundusze pomogą zakupić niezbędne artykuły szkolne, podręczniki, zeszyty, a także żywność i rzeczy codziennego użytku dla najmłodszych. Szczegóły akcji oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na profilu społecznościowym Klubu Rowerowego Strzebilino. Za nami prawdziwe święto pomorskiego basketu i fantastyczne wieści ze świata młodzieżowej koszykówki. 22. mecz Gwiazd Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki przyniósł mnóstwo emocji, sportowej rywalizacji i powodów do dumy, szczególnie dla kibiców ze Słupska. Coroczna gala to nie tylko efektowne starcie na parkiecie i widowiskowe konkursy, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie minionego sezonu oraz uhonorowanie najlepszych ekip w rejonie. Wśród nich absolutnie pierwszoplanowe role odegrali młodzi reprezentanci Energa Basket Słupsk. Drużyna do lat 13 miała tego dnia wyjątkowy moment chwały. Chłopcy uroczyście odebrali złote medale za wywalczenie tytułu mistrzostw województwa pomorskiego w swojej kategorii. To jednak nie koniec słupskiej dominacji podczas tegorocznego meczu gwiazd. Do sukcesu drużynowego zawodnicy dołożyli imponujący worek nagród indywidualnych. Prawdziwym bohaterem parkietu został Krzysztof Nitka, który nie tylko bezkonkurencyjnie wygrał konkurs sprawnościowy Skills Challenge, ale odebrał też najważniejszą statuetkę tytułu MVP całych rozgrywek. Z kolei miano najskuteczniejszego snajpera i nagrodę najlepszego strzelca ligi zgarnął Michał Kaczmarczyk. Wielkie brawa należą się całemu zespołowi mistrzów, sztabowi trenerskiemu oraz wyróżnionym graczom.
5: Dzisiaj wybierając się na dwór warto zabezpieczyć się przed deszczem. Jakaś parasolka, jakaś kurtka z kapturem, bo przelotne opady deszczu i burze mogą pojawiać się w praktycznie całym regionie, choć grzmieć to będzie raczej głównie w pasie nadmorskim. Na termometrach max 19 stopni dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gliwicku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach wciąż umiarkowane ciśnienie, dzisiaj to około 1015 hektopaskali.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wielkimi krokami zbliża się jesień, a to czas, kiedy będziemy częściej siedzieli w domu, będziemy się zastanawiali, co zrobić z wolnym czasem, na przykład z wolnym weekendem, kiedy za oknem będzie kiepska pogoda. Może poukładać klocki. No to ja mam dla Was propozycję, jeszcze dla wszystkich tych, którzy kochają Harry'ego Pottera, z okazji 25. rocznicy premiery tego właśnie filmu, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, firma na literkę L zaprezentowała nowy zestaw klocków. Składa się z blisko 3,5 tysiąca elementów pozwalających odtworzyć sceny z londyńskiego Ministerstwa Magii. 3,5 tysiąca elementów. Przecież to układanie przez całą jesień, a nawet połowę zimy. 25 lat od premiery pierwszego filmu przedstawiającego przygody Harry'ego Pottera. Kto lubi albo kto lubi klocki, no to może się skusić na taki właśnie mały zestawik i zapytacie, a ile taka przyjemność będzie mnie, proszę pana, kosztowała. Już wam mówię, edycja kolekcjonerska, która trafiła już do sprzedaży 1 września, cena to 1849 zł. No ale jeżeli przeliczymy sobie to na ilość układania, ilość czasu, w którym będziemy to układali, na przykład przez 3 miesiące, no to może być mniej. No chyba, że weźmiecie na raty, wtedy będzie jakoś tak taniej.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji.

0: nawet do 50%.
1: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
2: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile bądź oderowałe?
1: 3 dni.
2: To zaczynamy już w piątek?
1: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
2: A w sobotę?
1: Gmina Szemut dla młodych.
2: Niecela.
1: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
2: I Golec Orkiestra.
1: 4., 5. i 6. września.
2: Błe, ciętko je, a mało nie ma, takoje się małcko gmina.
1: Zapraszamy na dożynki gminy. W Szemudzie.
3: Reklama.

Na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania mam dla was taką historię osoby bardzo znanej i bogatej. Shaquille O'Neal przez lata miał wszystko, był na szczycie i teraz żyje w swoim domu, który ma 2800 metrów, ale żyje tam sam i powiedział ostatnio tak, że ten dom stał się dla niego przypomnieniem, że posiadanie wszystkiego pod względem materialnym niewiele znaczy, jeśli nie ma obok ludzi, z którymi chciało się to wszystko dzielić. Pamiętajcie, pieniądze to nie wszystko, chociaż trzeba je mieć, no bo wiadomo, jakoś trzeba żyć, ale to nie znaczy, że trzeba mieć ogromny dom, w którym będziecie sami, tylko ważne jest to, żeby mieć w tym domu również kogoś, do kogo chce się wracać. I o tym pamiętajcie nie tylko dzisiejszego poranka. Dziękuję wam za wspólne spotkanie i zapraszam jak zwykle gorąco i serdecznie na nasze najlepsze spotkanie w tygodniu, bo to już za chwilę, czyli jutro, piątek, weekendu, początek. Do usłyszenia, do jutra, pa! Śniadanie

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko

0: pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu. Reklama.
1: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
2: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
1: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
3: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
1: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek, to 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Stępek.
4: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia zakończyła się o 5:30.
1: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
5: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
6: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
1: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
7: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polscy policjanci podsumowują czas wakacji, mieli ręce pełne roboty. W czasie tegorocznych wakacji na drogach powiatu puckiego doszło do 14 wypadków, w których rannych zostało 19 osób. Nie zginęła żadna z nich. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 18 wypadków, w których 20 osób zostało rannych, a jedna osoba poniosła śmierć. W tym roku policjanci odnotowali również 241 kolizji drogowych, podczas gdy w ubiegłym roczne wakacje było ich 190. W okresie wakacyjnym policjanci przeprowadzili 3662 interwencje w miejscach publicznych i wylegitymowali 8890 osób. Wśród tych, wobec których podejmowali czynności, byli również ci, którzy próbowali uniknąć odpowiedzialności. Podczas wakacji policjanci zatrzymali 38 osób poszukiwanych. Lato w powiecie puckim to także duże wydarzenia, koncerty, festyny i imprezy przyciągające wielu uczestników. Policjanci dbali o bezpieczeństwo m.in. podczas Open Air Festival, Salt Wave Festival, Dni Gminy Krokowa, inscenizacji Bitwy pod Świecinem oraz Dni Gminy Kosakowo. W tym roku policjantów Komendy Powiatowej Policji

0: W Pucku wspierało 66 funkcjonariuszy oddziałów prewencji policji skierowanych do pełnienia służby na terenie powiatu puckiego. Dodatkowe patrole kierowano przede wszystkim w miejsca, w których w okresie letnim koncentrował się ruch turystyczny. Lemborg przygotowuje się do opracowania kompleksowego planu transportowego. Dokument ma w przyszłości wskazać kierunki rozwoju miejskiej sieci komunikacyjnej i drogowej. Chodzi m.in. o planowanie nowych ulic, dróg rowerowych i ciągów pieszych, a także poprawę istniejących połączeń. Plan ma uwzględniać rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych i inwestycyjnych oraz potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Możliwy zakres opracowania został przedstawiony podczas spotkania w lemborskim ratuszu przez doktora inżyniera Krystiana Bira z Katedry Rynku Transportowego Politechniki Gdańskiej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele miasta i powiatu. Uwzględnienie dróg powiatowych w granicach Lemborka i jego najbliższym otoczeniu ma pozwolić spojrzeć na komunikację szerzej niż tylko przez pryzmat miejskich ulic. Planowane jest również uwzględnienie sąsiedniej gminy Nowa Wieś Lęborska, ponieważ ruch w okolicznych miejscowościach ma wpływ na sytuację komunikacyjną w mieście. Przygotowanie dokumentu poprzedzają szczegółowe badania i analizy. Obejmą one m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego, analizę potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej oraz ocenę wpływu planowanych ulic i nowych połączeń na funkcjonowanie całej sieci. Zebrane dane mają pomóc określić, gdzie w przyszłości potrzebne będą nowe drogi i jak usprawnić już istniejące trasy. Plan transportowy ma stać się narzędziem wspierającym długofalowe decyzje dotyczące komunikacji w Lęborku i jego najbliższym otoczeniu. Straż Graniczna z Ustki przejęła ponad 9,2 kg narkotyków. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Ponad 9,2 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 450 tysięcy złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustki. Akcja została przeprowadzona 26 sierpnia na terenie powiatu słowiańskiego. Ustecką placówkę wsparli mundurowi z Wydziału Zabezpieczania Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas przeszukania dwóch mieszkań oraz pomieszczenia gospodarczego funkcjonariusze ujawnili blisko 1,6 kg marihuany, 7,6 kg amfetaminy oraz niemal 50 g klefedronu i inne zabronione substancje. W jednym z lokali zabezpieczyli także 26 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar. Do prokuratury rejonowej w Sławnie doprowadzono trzech zatrzymanych. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy w Sławnie zastosował wobec nich 3-miesięczny tymczasowy areszt. Trzeci zatrzymany po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej: na trasie jednej z linii PKS Gdynia wprowadzone zostały zmiany. Od 1 września wprowadzony został zmieniony rozkład jazdy miejskiej linii nr 1 po Pucku. Autobusy będą teraz wyjeżdżały do Błądzikowa zmienioną trasą, jadąc ulicami Pucką, Świerkową i Bałtycką. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego zawracania autobusu z pasażerami przy cmentarzu w Błądzikowie, autobusy linii 1 do odwołania nie będą obsługiwać przystanku Błądzikowo-Cmentarz. Najbliższy przystanek, na którym zatrzymywać będzie się linia 1, to Błądzikowa Małe przy ulicy Puckiej. Dodatkowo od środy 2 września wznowiona została także obsługa przystanku Puck 10 lutego. Aktualne rozkłady PKS Gdynia znajdziecie na stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Póki co temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj upałów mieć nie będziemy. Maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nieznacznie cieplej, koło 21 w Luzinie. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości, 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, ale mogą pojawiać się burze w regionie, głównie w pasie nadmorskim, więc w czasie burzy wiatr będzie porywisty. W pozostałych miejscach po prostu mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Weekend już naprawdę bardzo blisko, więc dobrej energii i nam nie brakuje. Muzyka i doniesienia z całego świata. Takie klimaty będą nam towarzyszyć przez najbliższe godziny. Mam nadzieję, że spędzimy je wspólnie. Przy mikrofonie Sonia Polewska, witam i zapraszam. Ruszamy!
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Jeżeli ktoś sądził, że piłkarski rynek transferowy doszedł już do granicy szaleństwa, angielska Premier League właśnie przesunęła ją kawałek dalej. Kluby najwyższej ligi wydały tego lata około 3 miliardów 460 milionów funtów, to nowy rekord. Jeszcze 5 lat temu było to niewiele ponad miliard. Manchester City sam przeznaczył około 458 milionów, a Enzo Fernandez kosztował 125 milionów funtów. 4 z 11 najdroższych transferów w całej historii Premier League wydarzyły się właśnie podczas tego jednego okna. Piłkarska inflacja przestała więc chyba chodzić, teraz porusza się sprintem.

0: Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Już 6 września Strzepcz zaprasza na Dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może Was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Historyczny mecz weekendu Luzino w Pucharze Polski zakończył się porażką, ale gospodarze byli blisko sprawienia dużej niespodzianki. Weekend przegrał z ekstraklasową Wisłą Płock 2-3 i pożegnał się z rozgrywkami. Goście od początku pokazywali swoją jakość i zbudowali trzybramkową przewagę. Przy stanie 3-0 wydawało się, że losy spotkania są już przesądzone, ale zespół z Luzina nie odpuścił. Gospodarze zdobyli dwie bramki i w końcówce walczyli jeszcze o doprowadzenie do remisu. Ostatecznie skończyło się wynikiem 2-3. Dla weekendu był to jednak wyjątkowy dzień. Po raz pierwszy w historii klub zagrał na tym etapie Pucharu Polski i po raz pierwszy podejmował w meczu o stawkę drużynę z ekstraklasy.
2: Dla nas, dla całego klubu, dla zarządu, dla sztabu, dla zawodników, dla kibiców, dla wszystkich, którzy byli organizatorami przy tym wydarzeniu, to jest ogromne doświadczenie, tego się nie da kupić. Zmierzyliśmy się dzisiaj z wysoko postawioną poprzeczką, jak i sportowo, jak i organizacyjnie. Mamy tutaj telewizję, mamy na obiekcie Go Streetu mnóstwo ludzi i jestem przekonany, że to nie jest ostatni raz. Z tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu, czyli chłopakom od marketingu, całemu zespołowi Go Street, bo bez nich dzisiaj nie dalibyśmy rady sportowo. Sportowo to jest jedno, ale organizacyjnie.
1: Mówił Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy weekendu Luzino. Spotkanie przyciągnęło na stadion w Luzinie tłumy kibiców i miało wyjątkową oprawę. Mimo odpadnięcia z Pucharu Polski, miejscowi mogą zapisać ten mecz jako jeden z najważniejszych momentów w historii klubu. Już w najbliższą sobotę, 5 września, malownicze tereny wokół Jeziora Żarnowieckiego rozbłysną setkami świateł. Młodzieżowa Rada Gminy Gniewino wraz z Gminnym Ośrodkiem Turystyki i Sportu zapraszają biegaczy i pasjonatów aktywnego wypoczynku na wyjątkowy nocny bieg pokojów na dolu. To wydarzenie łączy w sobie sportowe emocje z ważnym symbolicznym przesłaniem. Uczestnicy pokonają trasę liczącą około 4300 metrów prowadzącą przez leśne ścieżki. Bieg to jednak nie tylko walka z własnym czasem i dystansem, ale przede wszystkim wspólny gest pamięci o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych oraz czytelny apel o pokój, wolność i wzajemny szacunek. Baza wydarzenia zlokalizowana będzie na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 19, a start wspólnego biegu nastąpi punktualnie o 19:30. Zakończenie imprezy przewidziano na 20:30. Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie dokumenty i szczegóły znajdziecie na stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych organizatorów.
3: Od samego początku miesiąca pogoda jest wręcz dokładnie taka, jak można sobie wyobrażać, że powinna być pogoda we wrześniu, czyli w miarę ciepło, ale chmurno i dość deszczowo. Dzisiaj też przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w całym regionie, w pasie nadmorskim może zagrzmieć. Na termometrach max zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Luzinie. Z kolei na barometrach wciąż umiarkowane

To jeden z tych tenisowych obrazków, które natychmiast uruchamiają wspomnienia. Serena i Venus Williams ponownie łączą siły w deblu podczas US Open. Siostry dostały dziką kartę, a w nowym

0: Jorku wspólnie zdobywały tytuł już dwukrotnie. W sumie mają aż 14 wielkoszlemowych triumfów deblowych. Powrót jest szczególny, zwłaszcza dla Sereny, która po niemal 4 latach przerwy ponownie pojawiła się tego lata w profesjonalnym tenisie. Obie mają odpowiednio 44 i 46 lat. Jeżeli więc ktoś szuka definicji sportowej długowieczności, może wystarczyć spojrzenie na jedną stronę kortu.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Po śmierci Dolly Parton słuchacze na całym świecie masowo wrócili do jej katalogu. Jolene znalazła się w pierwszej 20 globalnego zestawienia Billboardu. Obok niej pojawiły się 9 to 5, Islands in the Stream czy I Will Always Love You. Sam Jolene zebrał w jednym tygodniu 18,5 miliona odtworzeń. Jeszcze mocniej wygląda dzień śmierci artystki. Jej katalog zanotował w Stanach ponad 26 milionów streamów, wzrost przekraczający 2000%. W epoce muzyki zmieniającej się co kilka sekund wystarczyło więc kilka dni, żeby świat przypomniał sobie piosenkę nagraną ponad pół wieku wcześniej.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
4: Kuczci, bo w Dolmierzu.
3: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
4: I to zorno bądze?
3: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
4: A to wszystko?
3: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
4: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednosty przepełnia.
3: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
4: Plac, ja ci odterę bądze udziały do waj.
3: Do uzdrowień. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
1: Reklama.
5: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich sześcioro, została i

0: Uwaga, zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
1: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriów. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
0: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
2: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, jedne z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
0: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę. Michał Waszkiewicz.
3: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
4: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
3: Iga Świątek o trzecią rundę US Open zagra dziś o 17:00.
0: Trzymamy oczywiście kciuki.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Rydłowie zatrzymali na gorącym uczynku 32-letniego mężczyznę. Ten podejrzany jest o uszkodzenie 8 zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dąbrowskiego w Gdyni. Funkcjonariusze zastali 32-latka podczas niszczenia zaparkowanych samochodów. Mężczyzna wyrywał wycieraczki oraz lusterka w samochodach. Został zatrzymany na miejscu przez policjantów, a następnie przewieziony do policyjnej celi. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że uszkodzonych zostało 8 pojazdów, a właściciele ponieśli stratę łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi 8 zarzutów dotyczących niszczenia mienia. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku przygotowuje kolejną odsłonę Narodowego Czytania. Tegoroczna edycja będzie poświęcona dziadom Adama Mickiewicza, czyli jednemu z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Wspólne czytanie odbędzie się na Placu Pokoju, gdzie uczestnicy będą mogli wysłuchać fragmentów dramatu i włączyć się w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo oraz znajomość literatury klasycznej. Lęborskie wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września, a początek zaplanowano na godzinę 12:00. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyjęcia przeniesienia własnych egzemplarzy dziadów. Książki będzie można opatrzyć specjalną okolicznościową pieczęcią narodowego czytania. Tegorocznej edycji towarzyszy również list pary prezydenckiej, która zachęca do organizowania wspólnego czytania w bibliotekach, szkołach i instytucjach kultury. Dziady

0: Podejmą m.in. temat dobra i zła, odpowiedzialności moralnej losów narodu oraz walki o wolność. Lemat przez lata był wielokrotnie wystawiany na scenach teatralnych, a jedną z najważniejszych inscenizacji przygotował Stanisław Wyspiański w Krakowie w 1901 roku. Duże znaczenie miało również przedstawienie Dziadu w Teatrze Narodowym w 1967, którego zdjęcie z afisza stało się impulsem do protestów studenckich i wydarzeń marca 68. W ramach tegorocznej akcji przygotowano także audiobook z fragmentami utworu. Radni Ustki uchwalili plan ogólny miasta podczas nadzwyczajnej sesji. Dokument wszedł w życie 1 września. Przybrał on nowoczesną formę cyfrową. To interaktywna mapa prezentująca miejskie tereny wraz z ich przeznaczeniem. Nowy plan dzieli miasto na 10 stref funkcjonalnych. Wśród nich znalazły się obszary pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną, tereny usługowe oraz gospodarcze, a także strefy zieleni i rekreacji wyłączone z gęstej zabudowy. Zapisy te są wiążące przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania, a na obszarach nieobjętych takimi planami stanowią bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Większość obszaru Ustki posiada już obowiązujące plany miejscowe, dlatego nowy dokument w dużej mierze kontynuuje dotychczasowe założenia urbanistyczne. Ostateczny czas na przyjęcie planów ogólnych przez samorządy minął 31 sierpnia. W wyznaczonym terminie zmieściła się zaledwie 1/3 gmin w Polsce. Dzięki dotrzymaniu harmonogramu Ustka zyskała możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opracowania dokumentu. Kosakowo upamiętniło tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat. 1 września o godzinie 12 w kwaterze żołnierzy Września 1939 przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości oraz przemówienia wicewójta gminy Kosakowo Macieja Karolczyka. Następnie ksiądz kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Kosakowie, poprowadził modlitwę za poległych. Po modlitwie rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów i oddania hołdu żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Uroczystość odbyła się w asyście marynarzy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. W imieniu Rady Gminy Kosakowo wiązanki złożyli przewodniczący Ryszard Daraszewicz, wiceprzewodnicząca Mirosława Piotrowska oraz radny Marcin Buchna, przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. W uroczystości uczestniczyły także delegacje organizacji, stowarzyszeń i zrzeszeń, które swoją obecnością uczciły pamięć żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Południe zostawiliśmy już za sobą, przed nami ta druga połowa dnia, przynajmniej w teorii ta cieplejsza. Na termometrach maksymalnie dzisiaj oglądać będziemy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 21 w Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, a na niebie chmury. Dość intensywne zachmurzenie utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Jeszcze trochę się utrzyma. Z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.
1: Radia Norda FM.

Czy piosenka wygenerowana przez komputer powinna konkurować na jednej liście z utworem nagranym przez człowieka? Australia odpowiedziała nie. Aria zdecydowała, że nagrania stworzone w całości przez sztuczną inteligencję nie będą kwalifikowane do oficjalnych list przebojów. Impulsem była burza wokół wersji Like a Prayer Madony, przygotowanej przez DJ-a Josha Fawaza. Utwór stał się najczęściej graną piosenką australijskich stacji radiowych i dotarł wysoko na listach, a później pojawiły się zarzuty dotyczące wykorzystania AI. Utwory, w których sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem pomocniczym, nadal mogą być notowane. Muzyczna branża właśnie zaczyna więc ustalać, gdzie kończy się instrument, a zaczyna wykonawca.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Białkłe, co w niedzielę na łaźniwie na siemle ze bunce z ozałe plezabiną?
5: 6 września sporo. KGWuszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
4: To już szatkłe?
5: Ależ. Mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
4: A wieczór?
5: Gwiazda wieczoru. Golec Orkiestra. Na razie
4: jest. Niedziela 6 sierpnia.
5: Dożynki gminne w Szemudzie.
4: Zapraszamy.
5: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelko.
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
5: i Komitet Organizacyjny.
0: Reklama.

superbohaterskie zmęczenie? Spider-Man najwyraźniej nie dostał tej wiadomości. Spider-Man Brand New Day przekroczył 2 miliardy dolarów wpływów na świecie po zaledwie 3 weekendach. Tym samym trafił do niezwykle małego klubu filmów, w którym udało się osiągnąć taki wynik. Jeszcze mocniej wygląda początek jego kinowej kariery. Pierwszy miliard pojawił się już po 6 dniach. Szybciej dokonało tego jedynie Avengers Endgame. A film nadal utrzymuje się na szczytach box office'u, między innymi w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Człowiek pająk może więc chodzić po ścianach, ale jego wynik finansowy porusza się wyłącznie w górę.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
5: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile będą darowały?
4: 3 dni.
5: To zaczynamy już w piątek?
4: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
5: A w sobotę?
4: Gmina Szemut dla młodych.
5: Niecela.
4: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
5: I Golec Orkiestra.
4: 4., 5. i 6. września.
5: Błe?
6: Siedko je, a mało nie ma, tak oje się, małcko gmina.
4: Zapraszamy na dożynki gminy. W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
5: Zacina małe 12 w pełni.
4: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
5: I zeleni chleba.
4: A potem scena. Orkiestra dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
5: A wieczór Kasiewsko influencerka.
4: I gwiazda wieczoru Golec Orkiestra.
5: Nekłety joju wiemdze bunda.
4: A wy niedziela, 6 września.
5: Rocimy do Szemuda.
4: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
5: Aleksander Apesz, Gminne Centrum Kultury.
4: I cały komitet organizacyjny.
0: Reklama.

odcinek serialu krótszy niż radiowa piosenka? Właśnie na tym rośnie jeden z najszybszych segmentów rozrywki. Mikrodrama to pionowe seriale oglądane głównie na telefonach, często podzielone na około dwuminutowe epizody z bardzo szybkim tempem i regularnymi cliffhangerami. Amerykańska publiczność takich produkcji przekroczyła 66 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, a przychody rynku w Stanach mają sięgnąć 1,5 miliarda dolarów w tym roku. W Los Angeles powstają już studia specjalizujące się właśnie w pionowych produkcjach. Telewizja przez dekady wydłużała swoje seriale. Telefon najwyraźniej powiedział: dobrze, ale teraz spróbujcie opowiedzieć to w 2 minuty.

0: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
3: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
2: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
3: 5 stycznia, gmina Przemód do młodych.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radia Nord FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W naszym serwisie kulturalnym już wspominaliśmy o sobotnim letnim kinie plenerowym w Lęborku i seansie przygotowanym dla najmłodszych, ale tego wieczoru nie zabraknie również propozycji dla dorosłej widowni. Jeśli więc po zachodzie słońca macie ochotę na kino pod gołym niebem, to warto zostać odrobinę dłużej, bo w sobotę 5 września na osiedlu Sportowa na terenie zapływalnią miejską Rafa o godzinie 21:30 rozpocznie się seans filmu Top Gun Maverick. To produkcja dla widzów od 16 roku życia, a w roli głównej zobaczymy Toma Cruise'a, który ponownie wciela się w jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych filmowych postaci. Jak informują organizatorzy, tytułowy bohater po ponad 30 latach służby w amerykańskiej marynarce wojennej jest doświadczonym pilotem i specjalistą od testowania najnowocześniejszych maszyn. Tym razem jednak zamiast kolejnego ryzykowania lotu dostaje zadanie szkolenia młodych pilotów przed wyjątkowo trudną misją. Spotkanie z synem dawnego partnera sprawia jednak, że bohater musi zmierzyć się nie tylko z wymagającym zadaniem, ale również z własną przyszłością. Top Gun Maverick to zatem nie tylko widowiskowe sceny lotnicze i adrenalina, jest to również historia o odpowiedzialności, przyjaźni, stracie i próbie pogodzenia się z tym, co wydarzyło się przed laty. No i oczywiście, jeśli lubicie kino akcji, to będzie na co popatrzeć. Seans rozpocznie się o 21:30 i wstęp na nie jest bezpłatny. Organizatorzy przygotowali także 150 leżaków dla pierwszych osób, które przybędą tego dnia. Warto więc zapamiętać sobota, Lęborg, osiedle Sportowa i kino pod gwiazdami. Przypominam również, że Lęborskie Centrum Kultury Fregata na letnie kino plenerowe zaprasza najpierw najmłodszych mieszkańców, a później dorosłych widzów na spotkanie z Maverickiem. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się jeszcze dziś o 16:45 na antenie Radio Nord FM. Do usłyszenia!

Bardzo tania koszulka kupiona przez aplikację może przestać być aż tak tania. Francja zaczęła nakładać specjalne opłaty środowiskowe na produkty charakterystyczne dla ultra-fast fashion, uderzając między innymi w model sprzedaży kojarzony z Shein i Temu. Dopłata zależy od rodzaju produktu i może wynosić od kilkudziesięciu eurocentów do 12 euro przy płaszczu, choć nie może przekroczyć połowy ceny samego produktu. Francuzi chcą w ten sposób premiować trwałość i ograniczyć lawinę bardzo tanich ubrań kupowanych na krótko. Przez lata internetowa moda rywalizowała głównie pytaniem, jak tanio. Teraz coraz głośniej dochodzi drugie, jak długo to właściwie wytrzyma.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć.
0: Reklama.
4: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
5: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
4: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
6: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka.

0: nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
1: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polskie MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
2: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
1: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Luzino przyznała 12 stypendiów za osiągnięcia w nauce. Jak podkreśla samorząd, stypendia mają nie tylko być formą nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale także zachętą do dalszej pracy i rozwijania zainteresowań. W poniedziałek 1 września odbyło się spotkanie stypendystów z wójtem Jarosławem Wejerem, podczas którego oficjalnie przekazano decyzję o przyznaniu wsparcia.
4: Uhonorowaliśmy stypendiami 12 osób, 7 ze szkół średnich właśnie, którzy dostaną na swoje konto od października do czerwca przyszłego roku 572 zł, a uczniowie szkół podstawowych albo absolwenci szkół podstawowych 382 zł.
3: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Jak podkreśla samorząd, stypendia mają nie tylko być formą nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale także zachętą do dalszej pracy i rozwijania zainteresowań.
4: To jest nasza przyszłość naszej gminy i nie tylko nasza przyszłość Pomorza i Polski, bo to są ci najzdolniejsi. Oni generalnie inwestują w siebie, no w różnych formach, ale tak jak się pytałem, to przede wszystkim coś dla siebie, niekoniecznie rozrywkowego, tylko coś, co będzie dalej pozwalało ich realizować w tym, co kochają.
3: Dodaje Wejer. Tegoroczne wyróżnienie pokazuje, że uczniowie z gminy Luzino rozwijają swoje zainteresowania w wielu różnych dziedzinach, często wymagających specjalistycznej wiedzy i dużego zaangażowania. Rodziny wielodzietne w Lęborku mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Bon edukacyjny 3+ wynosi jednorazowo 100 zł na każdego uprawnionego pierwszoklasistę. Świadczenie jest częścią programu Lęborg miastem dla dużej rodziny i ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Z bonu mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni posiadający kartę Duża Rodzina 3+, których dziecko rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej na terenie Lęborka. Wnioski można składać od 1 do 30 września w referacie spraw społecznych Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej 14 w pokoju C2. W uzasadnionych przypadkach dokument może zostać przyjęty także po upływie tego terminu. Przyznane 100 zł powinno zostać przeznaczone na wydatki

0: wspierające proces edukacyjny dziecka. Świadczenie może zostać przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku albo wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego. Wniosek o przyznanie bonu jest dostępny w formularzu przygotowanym przez miasto. Mieszkańcy gminy Kobylnica mogą skorzystać z dofinansowania na usuwanie azbestu ze swoich nieruchomości w roku 2027. Dotacja nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego. Samorząd przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a pozyskane środki pozwolą na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia szkodliwych płyt eternitowych. Zainteresowani muszą złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy lub przesłać go pocztą. Nieprzekraczalny termin mija 10 października, a o przyznaniu wsparcia decyduje również kolejność zgłoszeń, bo liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem realizacji programu jest otrzymanie funduszy przez gminę. Dużo cieplej to już dzisiaj nie będzie. Na termometrach maksymalnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Drii-Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. W pasie nadmorskim może dzisiaj pogrzmieć. Jak będzie burza, no to wiatr będzie dodatkowo porywisty. Póki co na zmiany w pogodzie szczerze się nie zanosi. Niestety na razie upały nie wracają.
1: Norda.

Chiński rynek kinowy zakończył wakacyjny sezon wynikiem około 1 860 000 000 dolarów, czyli o ponad 4% lepiej niż rok wcześniej. Największym przebojem został Kung Fu Soccer. Sam układ rynku jest ciekawy, bo pokazuje, jak mocno lokalne produkcje potrafią tam konkurować z hollywoodzkimi gigantami i budować własne filmowe zjawiska na ogromną skalę. Dla globalnego przemysłu to szczególnie ważne. Chiny pozostają jednym z największych rynków kinowych świata, ale zagraniczny hit nie dostaje tam automatycznie czerwonego dywanu. Czasami na jego końcu stoi lokalny film i po prostu zabiera publiczność ze sobą.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
5: Kuczci, bo w Dolmierzu.
4: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
5: I to zorno bądze?
4: Będzie. Będziemy mieli zboże, piec chleb i kołacze.
5: A to wszystko?
4: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
5: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednosty przepełnia.
4: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
5: Plac, ja ci odterę bądze udziały do waj.
4: Do zej. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
5: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
0: Reklama.

Zmiana stylu życia zaczyna być widoczna w wynikach największych producentów alkoholu. Brown Forman, właściciel m.in. Jack Daniels, mówi o słabszym popycie w Stanach Zjednoczonych i kilku dużych krajach Europy. Firma wskazuje m.in. większą ostrożność w wydawaniu pieniędzy, liczenie kalorii oraz rosnącą popularność leków GLP-1. Jednocześnie sprzedaż gotowych drinków w puszkach i butelkach wzrosła o 20%, podczas gdy tequila zanotowała spadek o 12%. Wygląda więc na to, że ludzie nie tyle po prostu przestają pić, ile coraz częściej zmieniają okazję, ilość i rodzaj tego, co wybierają. A branża alkoholowa musi nauczyć się nowego sposobu zamawiania przy barze.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.

0: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Reklama.

Przed wyścigiem na Monty włoscy kibice dostają sytuację, której kilka pokoleń fanów Formuły 1 nigdy wcześniej nie widziało. Kimi Antonelli prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Ostatnim Włochem, który przyjeżdżał na domowe Grand Prix jako lider cyklu był Alberto Ascari w 1953 roku. Antonelli ma już 6 zwycięstw w sezonie, a Mercedes wygrał 8 z 12 dotychczasowych wyścigów. Monza nazywana jest świątynią prędkości, ale atmosfera może być jeszcze bardziej gorąca niż zwykle. Włoscy kibice przez dekady marzyli o rodaku walczącym o tytuł. Teraz mają go dokładnie tam, gdzie chcieli, na samej górze tabeli.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.

Ariana Grande zakończyła trasę Eternal Sunshine 10 koncertami w londyńskiej O2 Arenie i jednocześnie rozpoczyna zapowiadaną przerwę od życia na pierwszym planie. Ostatni występ miał wyjątkowo emocjonalny finał. Artystka długo dziękowała publiczności, nazywając trasę jednym z najpiękniejszych doświadczeń w swoim życiu. To ciekawy moment w karierze gwiazdy, która właściwie od kilkunastu lat pozostaje nieustannie obecna w muzyce, kinie i mediach społecznościowych. Nie chodzi przy tym o ogłoszenie końca kariery, lecz świadome wycofanie się z publicznego obiegu. W epoce, w której gwiazdy walczą o ciągłą widoczność, Ariana robi więc coś dokładnie odwrotnego. Postanawia na chwilę zniknąć.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Główne uroczystości Przemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
3: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
2: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
3: 5 października, gmina Przemód do młodych.
2: O 18 na scenie

0: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny.
1: Zapraszamy.
0: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
2: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
5: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, to znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznych. Gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
4: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie

0: przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
1: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
0: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
2: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej, wypchnie spółki w branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
0: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
3: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
5: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
4: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
0: Na ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przerwa wakacyjna się skończyła, a rok szkolny rozpoczął. W związku z tym Wejherowska Straż Miejska stawia na bezpieczeństwo najmłodszych. Ruszyła akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, którą Straż Miejska w Wejherowie wspólnie z Pomorską Prefekturą Straży Gminnych i Miejskich organizuje już od kilkunastu lat. Jak co roku przez pierwszych 10 dni szkolnych przy szkołach i w ich obrębie można spotkać więcej patroli Straży Miejskiej. Strażnicy szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo dzieci klas najmłodszych. W pierwszy dzień nowego roku szkolnego taką kontrolą objęto 10 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Wejherowa, ale nie tylko. W akcji Bezpieczna Droga do Szkoły udział wzięło 10 strażników. Szkoła podstawowa w Skórowie rozpoczęła nowy rok szkolny w gruntownie przebudowanym budynku. Inwestycja zmieniła wygląd i funkcjonalność placówki, która zyskała nowoczesną przestrzeń dla uczniów i nauczycieli. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączono z oficjalnym otwarciem zmodernizowanej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele w Skórowie. Następnie uczestnicy przeszli pod budynek szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania podziękowano osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji inwestycji. Budynek został również poświęcony, a uroczystość zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi. Po części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przebudowane pomieszczenia i zapoznać się z efektami przeprowadzonych prac. Zmodernizowana szkoła ma zapewnić uczniom i nauczycielom bardziej funkcjonalne warunki do pracy i nauki. Przebudowany budynek będzie służył kolejnym rocznikom uczniów z gminy Potęgowo. W Słupsku spotkali się przedstawiciele komórek kontroli szkół, policji oraz Akademii Policji. To pierwsza odprawa zorganizowana wyłącznie dla osób zajmujących się zadaniami kontrolnymi w policyjnych jednostkach szkoleniowych. Gospodarzem trzydniowego spotkania jest Szkoła Policji w Słupsku. Uczestnicy porównują stosowane rozwiązania, omawiają problemy związane z interpretacją przepisów i wymieniają się doświadczeniami z codziennej pracy. W programie znalazły się m.in. kwestie organizacji systemu kontroli, postępowania w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, rozpatrywania skarg i wniosków oraz niezależności osób wykonujących czynności kontrolne. Jednym z głównych tematów rozmów jest także wypracowanie jednolitych standardów działania komórek kontroli w policyjnych jednostkach szkoleniowych. W odprawie uczestniczą również przedstawiciele Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Zaplanowano także wizytę studyjną w Komisariacie Policji w Ustce. Spotkanie potrwa do piątku. Gdyński mundrowy udowodnił, że jego służba nie kończy się wraz z godzinami pracy. W czasie wolnym zatrzymał sprawcę kradzieży. To zdarzenie doszło w jednym ze sklepów w Baninie. Funkcjonariusz,

0: który w czasie wolnym od służby robił zakupy, zauważył mężczyznę próbującego wynieść ze sklepu dwie butelki wódki o pojemności pół litra. Policjant podjął interwencję i zatrzymał go przy próbie opuszczenia sklepu. O sytuacji poinformowana została kierowniczka, która przekazała, że na terenie sklepu nie ma ochrony. Policjant zaproponował udzielenie pomocy oraz pozostał na miejscu do czasu przyjazdu patrolu. W trakcie przejścia do pomieszczenia służbowego mężczyzna był agresywny oraz próbował uciekać. Policjant obezwładnił mężczyznę, następnie przekazał patrolowi, który przeprowadził dalsze czynności w związku ze zdarzeniem. Za kradzież mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna. Dotarliśmy już do maksymalnej temperatury dla dzisiejszego dnia, a to 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a w pasie nadmorskim może dzisiaj pogrzmieć. Tutaj taka mała informacja, w pozostałych miejscach po prostu jest spora szansa na przelotne opady deszczu. Na razie upałów nie będzie i nic nie wskazuje na to, żeby jeszcze w te lato miały wrócić.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam.
1: I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Pamiętajcie, że jutro piątek, więc to samo w sobie powinno dodać dodatkowe punkty energii. Sonia Polewska, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt. Nasze

0: doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Uwaga, Trójmiasto!

0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Anna Mróz, czyli prezes Fundacji Rodzina w Mieście Rumia. Witam serdecznie.
5: Dobry, witam, cześć.
4: Rodzina w Mieście Rumia to jest jedna rzecz, ale powiedzmy sobie, czym tak właściwie jest Rodzina w Mieście Rumia, bo to wszystko zaczęło kiełkować, zanim się stało rodziną, od mamy w Mieście Rumia.
5: Tak, mama w Mieście Rumia. Czasami mam takie wrażenie, że niektórzy uważają, że to jest taka moja druga ksywka, nie? Że jak ktoś właśnie gdzieś rzuci na mieście mama w Mieście Rumia, to od razu wiadomo, że to ja, ta czarna z kokiem.
4: A to taka influencerka. No bo tak influencerzy mają te wszystkie, że sobie przypisują jakieś tam super mama czy inne rzeczy.
5: Na przykład, tak. Ale to tak troszeczkę, ja żartobliwie do tego podchodzę. Ale rzeczywiście tak, ma pan rację. Najpierw powstała mama w Mieście Rumia. To jest taka nasza lokalna społeczność. Mówię nasza, bo nie mam takiego poczucia, ona jest tylko moja, ale tak naprawdę wszystkich tych mam, które rzeczywiście bardzo aktywnie tworzą tą naszą społeczność. Mówię, że ona jest taka mała, a jakże wielka.
4: Co to znaczy? Mała, jakże wielka i czym tak naprawdę ta społeczność jest? W jaki sposób jest zrzeszona też? No bo jakaś każda społeczność musi mieć gdzieś to ugruntowanie fizyczne lub no prawie fizyczne.
5: Tak i każda też społeczność powstaje w wyniku czegoś, prawda?
4: Jak najbardziej. Co się musi wiązać?
5: Tak. To może tak od początku. Jak sprowadziłam się do Rumi i nie znałam tutaj nikogo, to byłam taka troszeczkę, wie pan, osamotniona, trochę zagubiona w nowym mieście, bez ludzi dookoła. Oczywiście mówimy o tym potocznie, że każdy człowiek jest istotą społeczną i że potrzebujemy tych ludzi, relacji i tak dalej, ale dla mnie ludzie to są po prostu jak jakiś taki, nie wiem, jak taka siła napędowa i ja ich bardzo potrzebuję. No i tak jak mijał ten tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, to w pewnym momencie miałam tak, że jak taki piesek, nie? Chodziłam, szukałam, węszyłam. Kto ze mną pogada, nie? Że ja potrzebuję koleżanki, potrzebuję z kimś pogadać, posiedzieć. Takie prozaiczne rzeczy, nie? Wiem, iść z kimś obok, z wózkiem, na spacer.
4: Czyli no, takie zaczepianie, nie? Ej, daj 2 złote, tylko ej, choć pogadaj, tak?
5: Tak, ale właśnie troszeczkę tak to było, nie? Ja już o tym też właśnie w jakimś podcaście opowiadałam, że miałam taką sytuację, że w okresie zimowym dziewczynie, która też szła z wózkiem, wypadła rękawiczka. I ja z taką nadzieją biegłam z tym swoim wózkiem, że podam, że może zagadamy, no bo ja z wózkiem, ona z wózkiem, prawda? I może idziemy w tą samą stronę, może jakaś relacja fajna z tego wyjdzie. No niestety. I tak kilka razy dostałam obuchem w łeb. Nie było to łatwe. Naprawdę nie było to łatwe. A ja, tak jak powiedziałam, ja bardzo potrzebuję tych ludzi i zawsze ich miałam dookoła siebie wielu. I w pewnym momencie, któregoś pięknego dnia, taka zrezygnowana, stwierdziłam, że wszystko się dzieje teraz w internecie. To ja sobie założę taką grupę.
4: I to teraz działa. No dobra, jest grupa, wszystko działa. Pięknie, fajnie, ale to zastąpiło tą całą, że tak powiem, część społeczną. No bo część społeczna, oczywiście teraz mamy nowe definicje, bo skoro te grupy powstały już w internecie i inaczej, no ale zawsze to był jednak ten bezpośredni kontakt. Czy to się już, że tak powiem, uzupełniło? Czy mama w Mieście Rumia jako społeczność jest tylko internetowa, czy jest już pozainternetowa?
5: Nie, ona jest tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, ona jest internetowa.

0: internetowa rzeczywiście, tam się powstała, tam się narodziła, tam było to ziarno, ale tylko dlatego, że tak jakby, no, mówiąc kolokwialnie, na żywo ciężko mi było złapać na początku te mamy. Więc ja sobie założyłam tą grupę z takim założeniem, że to nie ma być społeczność internetowa, że to ma być życie, które będzie się toczyło na mieście, w parku, nie wiem, w kawiarni i w każdym absolutnie miejscu, tam, gdzie coś się dzieje i tam, gdzie mamy rzeczywiście mogą pójść fajnie spędzić czas. Jak już założyłam tą grupę, to największy mój dylemat było, kogo tam zaprosić, no bo przecież dalej nikogo nie znam. I pojawiło się pierwsza osoba, druga, trzecia. Później mam takie wrażenie, że nawet spamowałam dziewczyny, które widziałam, że w swoich profilach na Facebooku mają, że mieszkają w Rumi, widzę zdjęcie z dzieckiem. No to bach, wiadomość. Facebook kilka razy mnie zablokował z tego tytułu. Ale rzeczywiście było tak, że jak już założyłam tą grupę, to tydzień później odbył się pierwszy tak zwany piknik. I zaczęłyśmy się cyklicznie co tydzień spotykać w parku, w tym samym miejscu, z naszymi bobaskami wtedy, no bo tych mam było rzeczywiście najwięcej. No i tak się spotykałyśmy. Dlatego wydarzenie, o którym pewnie porozmawiamy później, nazywa się piknik rodzinny, bo od tego jakby wszystko się zaczęło, a nie festyn.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, bo tak. I zaprosimy na niego, ale cały czas mnie interesuje to, czym tak naprawdę mówiąc teraz jest ta grupa Mam w mieście Rumia i czym tak naprawdę się zajmujecie, w jaki sposób się, no nie wiem, właśnie wspieracie, uzupełniacie, wymieniacie poglądami, doświadczeniami, co to tak naprawdę jest?
0: Mama w mieście Rumia to każda kobieta, która jest jak ośmiornica, czyli trzymamy dziecko, mieszamy w garach, naprawiamy, nie wiem, przeróżne najmniejsze sprzęty użytku domowego. Chodzimy na zakupy, interesujemy się, nie wiem, lekarzem, przychodnią, wszelkimi usługami i tak dalej. I to działa i w tej społeczności internetowej, i poza nią. Czyli my się tam wymieniamy różnymi poradami. Wymieniamy się opiniami na różne tematy. Czasami tematy są bardzo głębokie, bardzo osobiste, nie wiem, rodzinne. Wspieramy się poprzez, nie wiem, przyjedzie do mnie siostra, więc ja mogę pożyczyć od innej dziewczyny wózek dla niej, dla drugiego dziecka, prawda? Tudzież, nie wiem, komuś zepsuje się samochód, a dziewczyna gdzieś jedzie i jakaś inna ją na przykład podwiezie. Tematów mogę wymyślać panu niemalże do rana, bo tego jest naprawdę mnóstwo, ale generalnie chyba coś, co jest najważniejsze, co dla mnie było najważniejsze, to to, że zaczęłyśmy tam budować relacje. Ja mam takie trzy hasła, którymi kieruję się od samego początku i które bardzo często powtarzam do dzisiaj, chyba przy każdej okazji. Czyli, że budujemy relacje, poznajemy siłę w społeczności i wspieramy lokalnie. I te trzy zdania są dla mnie naprawdę bardzo ważne i traktuję cały czas jako trzon grupy, ale też jakby wszystkich moich działań poza tą grupą. No i teraz tak, to wsparcie. Wymieniałyśmy się na przykład opieką nad dziećmi. Prawda?
1: No to jest coś, co potrzebne jest bardzo często.
0: Tak, ale jako takie mamy, myślę sobie, że trochę w takim kryzysie. No bo mając małe dzieci, nasi mężowie, partnerowie zazwyczaj pracują. Jesteśmy w takich czasach, że nasze babcie, znaczy babcie naszych dzieci, dziadkowie również są aktywne. Albo przeżywają swoją drugą młodość i gdzieś tam, nie wiem, jeżdżą po świecie, zdobywają góry, mają czas na swoje aktywności.
1: Zmieniło się, to już nie są te rodziny wielopokoleniowe, tak, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.
0: Dokładnie, jest zupełnie inaczej, prawda? Więc jakby te mamy tak naprawdę są same z tym dzieciaczkiem. 2-4H. I w pewnym momencie przychodzi takie osamotnienie. I my szukamy tych relacji, tych ludzi. Umówmy się, to nie jest bajka, że ja i moje przyjaciółki w tym samym czasie zachodzimy w ciążę, mamy małe dzieci, w tym samym wieku i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ja osiadłam w domu z dzieckiem, moje koleżanki już dawno miały dzieci, które były w szkole, prawda, które były starsze, albo ich w ogóle nie miały. Więc jakby tutaj nasz czas wolny był bardzo rozbieżny. No i co, jeżeli ja mam takie same potrzeby jak druga mama, to zaczynamy szukać siebie, zaczynamy ciągnąć do siebie, mamy te same tematy. No i tak zaczęłyśmy się spotykać. Tworzyłyśmy bardzo różne wydarzenia, nie wiem, sportowe, kulturalne, grupy wsparcia, czy nawet dla dzieci, bardzo różne. Tematyka była tak szeroka, ale to też było bardzo fajnie, bo mamy, które na przykład rozpoczynały nowe swoje działalności, czy gdzieś tam w ogóle doprowadzały, ten taki moment właśnie posiadania tego małego dziecka doprowadzał do tego, że one się przebranżowiały. Mając te swoje nowe działalności, trzeba je rozreklamować. Trzeba wyjść do ludzi, trzeba się poznać. No to gdzie? No to daj na spotkanie, to zróbmy coś fajnego, zrób nam taką lekcję pokazową, jakiś warsztat, zaprezentuj swoje usługi. I tak to się fajnie toczyło, że co tydzień odbywały się zupełnie w innej tematyce, nie wiem, warsztaty, spotkania, prelekcje. W zależności, wiadomo, że to od branży zależało, nie? Więc jakby to był taki bardzo fajny czas. I to trwa do dzisiaj.
1: I to jest piękna puenta.

Zróbmy sobie krótką przerwę, bo żeby powiedzieć o tym, co trwa do dzisiaj, co przed nami przecież już niedługo, to musimy sobie dać trochę oddechu. No i za chwilkę opowiemy Państwu, co będzie się działo właśnie, jeżeli chodzi o te najbliższe dni w Rumi, proszę Państwa, za sprawą właśnie wielkiego spotkania. A to już za chwilkę.

0: I wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat tego już teraz właśnie, co będzie się działo w Rumi podczas pikniku rodzinnego. No to z tego wszystkiego, z tej grupy, z tych wszystkich potrzeb, z tych wszystkich spotkań wyrosło też jedno bardzo duże spotkanie, które jest teraz przed nami.
1: Tak, tak. Przed nami jest już jakby wielkimi krokami zbliża się piknik rodzinny. To już jest kolejna edycja tego naszego, znowu to powiem, małego, a jakże wielkiego wydarzenia.
0: No ale już rodzinny, już nie tylko kobiety. No weźcie, mężu, weźcie dzieci, no chodźcie.
1: Tak, tak. On już jest rodzinny, bo tutaj rzeczywiście zapraszamy całe rodziny, babcie, dziadków, wnuki, nie wiem, małe dzieci, duże dzieci, absolutnie naprawdę wszystkich. I uwaga, sympatyków Rumi też, nie tylko mieszkańców.
0: Dobra.
1: Więc jakby tak, czujcie się wszyscy państwo zaproszeni.
0: Ale musicie być sympatykami.
1: Musicie być sympatykami, tak, musicie lubić nasze miasto, musicie lubić nas. Ha.
0: Ale tak już i tak... się pewnie sporo znajdzie.

0: Już tak mówiąc zupełnie poważnie, wspomniał pan na samym początku o rodzinie w mieście Rumia. Więc jakby tak, najpierw powstała ta mama, fundacja nazwała się Rodzina w mieście Rumia, a to właśnie też dlatego, żeby nie blokować mężczyzn, którzy chcieliby ewentualnie wziąć udział w różnych wydarzeniach
1: organizowanych. W końcu też o nas pomyślą, no. Bo tak. Ja tak jak słuchałem, no to już chciałem grupę zakładać. Co faceci potrzebują? Tylko by była cisza, nie?
0: No wy potrzebujecie nas, no właśnie mam kobiet w mieście Rumia.
1: Ale się nie przyznamy, no na tej grupie tam by nikt nic nie napisał. No.
0: Nie. Wy jesteście rzeczywiście bardziej powściągliwi i mniej potrzebujecie przynależności do tej grupy, nie? Wy macie mniejsze te swoje grupki zamknięte, a my potrzebujemy przynależeć, potrzebujemy, że jak ktoś powie, że to miejsce jest fajne, to my potrzebujemy tą grupą iść zwartą, gotową, tym wsparciem tak naprawdę, nie? Ale rzeczywiście, jako ciekawostka, na pierwszym pikniku, który zorganizowałam na pierwsze urodziny tej swojej społeczności, razem z Agnieszką Hadam i Pauliną Krzemińską, to powiem szczerze, że po tym wydarzeniu jeden z panów, Konrad, także Konrad, pozdrawiam cię zawsze, założył grupę Tata w mieście Rumia.
1: Pusta.
0: Nie jest taka pusta, tam się dzieje, ale Konrad zawsze mówi, że to nie jest taka grupa jak u mnie, że tam jest spokój, tam są mężczyźni, tam inaczej zasady są respektowane i tak dalej, ale rzeczywiście taka grupa jest i wszyscy razem spotykamy się na tym wydarzeniu, bo jesteśmy i my mamy, i są tatusiowie w naszym mieście i tak dalej. I co? I to, co jest chyba najważniejsze, co dla mnie ma taką dużą wartość, to to, że na tych piknikach staram się, żeby było coś dla każdego. Czyli i dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla dzieci, i dla, nie wiem, seniorów. To jest chyba mega ważne, nie? Bo
1: pan... No skoro wszystkich zapraszamy, no to jak najbardziej.
0: Tak, tak, więc tam jest i część motoryzacyjna, i na przykład siłowanie na rękę, które właśnie Konrad prowadzi, nasz tata w mieście Rumia. Fajny taki klubik. No naprawdę będzie się działo mnóstwo fajnych rzeczy.
1: No to już teraz, 6 września przecież będzie i to już po raz 8, bo 8 urodziny przecież, tak?
0: Tak, 8 urodziny, ale piknik wcale nie jest 8, dlatego że gdzieś tam była przerwa w pandemii. I
1: a to faktycznie, wiadomo.
0: Tak, ale wyszłyśmy z koleżankami z założenia, że to fajnie się sprawdza, jak wydarzenie jest co 2 lata. Bo wtedy ludzie czekają, są bardzo ciekawi, zacierają ręce, a no umówmy się, teraz już mamy takie czasy, że tyle fajnych aktywności jest w mieście i gdzieś nawet dookoła, tyle fajnych, naprawdę fantastycznych wydarzeń ma miejsce, że ciężko czasami jest się przebić ze swoją ofertą i jakby zachęcić, zarazić, że tu też jest fajnie. Ludzie naprawdę mają w czym wybierać. Więc ja tutaj to powiem, że bardzo, bardzo się cieszę, widząc w ogóle zasięgi tych naszych wydarzeń, widząc zainteresowanie, zapytania. Kilka dni temu wrzuciliśmy roleczkę z naszego parku handlowego Auchan, gdzie stoi fotobox od poniedziałku, do którego można wejść oczywiście bezpłatnie i zrobić sobie fajne pamiątkowe zdjęcie. To taka nietypowa forma zaproszenia na to nasze wydarzenie niedzielne. W niedzielę też będzie stać fotobox. I proszę sobie wyobrazić, że przez te kilka dni prawie 20 tysięcy osób w ogóle odtworzyło tą naszą rolkę.
1: Teraz niech przyjdą.
0: I teraz proszę przyjść, przynajmniej połowę.
1: Do Miejskiego Domu Kultury, znaczy obok Miejskiego Domu Kultury, do parku. No i tam już od godziny 12 będzie się działo, to powiedzmy właśnie, co się będzie działo, na co tak naprawdę zapraszamy.
0: Co się będzie działo? Ja pierwsze, co mam, tak pytam sobie w głowie się sama siebie pytam, czego tam nie będzie. Bo...
1: Znaczy, z jednej strony byłoby może i łatwiej wymienić, ale nie wiem, czy do końca ludzie by zrozumieli tą reklamę.
0: Tak,
1: tego.
0: Tak, to jest... No właśnie, nie, bo czasami mam wrażenie, że te wydarzenia, te pikniki są takie jak ja. Czyli taki trochę spontan w chaosie, chaos w spontanie, trochę taki człowiek w ogniu.
1: I tu wchodzę ja, bo ja mam przygotowane sobie rozpiskę.
0: Właśnie.
1: Na przykład od 13 Bumblebee, 15 Czaro czaruje, 17 Piana Party, będzie VR i strefa gier. To są te najważniejsze, ale nie jedyne rzeczy.
0: To nie są rzeczywiście jedyne rzeczy, ale tak, myślę, że takie kluczowe. Bo rzeczywiście Bumblebee, ja na niego mówię, taki bąbelek, robi świetną robotę. Chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby dzieciaki nie były zainteresowane. Tym bardziej, że tutaj na naszym terenie rzeczywiście go nie ma podczas innych wydarzeń, więc jest bardzo atrakcyjny. Czaro czaruje, dla mnie w ogóle super. Pewnie ludzie go znają z telewizji tak naprawdę, nie? Nie mam telewizora, więc jakby nie obserwuję, ale na Facebooku Czarek wie, że oglądam wszystko, co się u nich w życiu dzieje. Także też pozdrawiam. No i co? Piana Par na zakończenie, fan dla dzieci. Nie wiadomo, jak pogoda, czy będzie dopisywać, ale myślę, że będzie rzeczywiście kolorowo, wesoło, głośno. I gry. Strefa gier, tak, to jest jedna chyba z największych atrakcji podczas tegorocznego pikniku. bo ciężko jest zwerbować starsze dzieci, młodzież na takie wydarzenie w parku.

0: Parku, prawda? A tam będzie rzeczywiście fajna, urozmaicona strefa gier poprzez jakieś takie klasyczne, drewniane, ale w rozmiarach XXL, rodzinne. Można sobie naprawdę gdzieś tam poparować się i spędzić fajnie czas. Ale będą też takie gry retro, będą refleksomierze. No i uwaga, będzie symulator roller coastera z goglami, więc myślę, że to zrobi świetną robotę i ściągnie młodzież, którą rzeczywiście ciężko ściągnąć na takie plenerowe wydarzenia.
1: No do tego okazja do spotkania, do porozmawiania, pewnie też jakieś stoiska, inne rzeczy, rozumiem, tego też nie zabraknie.
0: Nie zabraknie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Są osoby świadczące przeróżne usługi, bo można się to się wytnie, nie?
1: No, wszystko się wycina, tak. Przez chwilę udawajcie, że nie słyszeliście.
0: Tak, będzie można skonsultować się i z prawnikiem, i z terapeutą, nie wiem, z fizjoterapeutą. Będą przeróżne atrakcje dla dzieci, sensoplastyka, sensoryka, jakieś doświadczenia, eksperymenty, zabawy cyrkowe w tym roku, tak. Będzie można przybić sobie piątkę troszeczkę wyżej, czyli szczudlarze też zagoszczą u nas podczas tego wydarzenia. Oczywiście nie zabraknie dmuchańców, występów na scenie. Naprawdę będzie dużo kolorowo i jak zwykle w totalnym chaosie, ale w dobrej energii.
1: Jak najbardziej. Park Miejski przy Miejskim Domu Kultury w Rumi, 6 września, niedziela, od godziny 12, pewnie do 17-18 będziemy bawić. Oczywiście wszystkie informacje w mediach społecznościowych, Fundacji Rodzina w Mieście Rumia i gdzie tam jeszcze nie znajdziecie, więc zapraszamy serdecznie. A ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Woltrowski, to był program Gościnia. Moim i Państwa gościem była pani prezes Fundacji Rodzina w Mieście Rumia, czyli Janna Mróz. Dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję.

0: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego.

0: Polskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. Poprzez lokalne media mam na myśli oczywiście portal nadmorski24.pl, a o tym, co tam się ciekawego dzisiaj pojawia, opowie nam Olga Reszka właśnie z portalu nadmorski24.pl.
2: Dokładnie. Dziś na portalu żyjemy przede wszystkim kilkudniowymi już poszukiwaniami mężczyzny, który spadł wczoraj ze skutera wodnego, którym wraz z kolegą pływał po Zatoce Puckiej. Jednego z mężczyzn odnaleziono, poszukiwania drugiego trwają. Kolejny artykuł również wiąże się z Bałtykiem. Przestało być już tak wakacyjnie, zaczęło być groźnie, przynajmniej u nas w naszych artykułach. Dziś rano na jednej z gdyńskich plaż w namiocie odnaleziono ciało 33-letniego mężczyzny. Na miejscu prowadzone były czynności wyjaśniające przyczyny tej śmierci, oczywiście pod nadzorem prokuratora. Zarówno w pierwszym i drugim przypadku będziemy informować o przełomach w tych sprawach. Nie zmieniamy tonu i piszemy również dzisiaj o zatrzymaniu 36-letniego mężczyzny z powiatu wejherowskiego, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony oraz 10-letniego syna. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do przemocy miało dochodzić od listopada ubiegłego roku. No, żeby nie było do końca tak pesymistycznie, dziś przeczytacie u nas również o potężnym dofinansowaniu na rozwój portów i marin. To trafi m.in. do Pucka i Władysławowa, Jastarni czy Gdańska. I poszczegóły tych umów zapraszamy na portal nadmorski24.pl.
1: A więcej informacji znajdziecie także w telewizji, w twojej telewizji morskiej, w serwisie informacyjnym oraz oczywiście na antenie Norda FM, w serwisach informacyjnych o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Ino Ros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
4: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
4: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
6: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane. Mam informację o 62 osobach.
4: Jak mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji,

0: I przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE” zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
1: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
2: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
1: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
2: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
0: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Czas zdecydować o miejskich inwestycjach. Wraz z początkiem przyszłego tygodnia ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Redy. Przez 2 tygodnie mieszkanki i mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować, które pomysły powinny zostać zrealizowane. Do tegorocznego głosowania zakwalifikowano 11 projektów, w tym 7 ogólnomiejskich oraz 4 zielone. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Redy może oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt zielony. Głosowanie potrwa od 7 do 21 września. Ogłoszenie wyników nastąpi z kolei w ostatni dzień miesiąca 30 września. Aktualne informacje o redzkim budżecie obywatelskim znajdziecie w mediach społecznościowych miasta Reda. Mieszkańcy sołectwa Kisewo wybiorą nowego sołtysa. W tegorocznych wyborach zgłoszono tylko jednego kandydata, ale mieszkańcy nadal będą mogli zdecydować, czy powierzyć mu tę funkcję. Głosowanie będzie miało formę odpowiedzi tak lub nie na przedstawioną kandydaturę. Kandydatem na sołtysa Kisewa jest Bartłomiej Labuda. Mieszkańcy będą mogli oddać głosy w niedzielę 6 września. Lokal wyborczy zostanie zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Kisewie i będzie czynny od godziny 9 do 19. Głosowanie odbędzie się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyboru sołtysa, dlatego jedna zgłoszona kandydatura nie oznacza automatycznego objęcia funkcji. Wybory są okazją dla mieszkańców do bezpośredniego wyrażenia swojego stanowiska w sprawie przyszłego gospodarza sołectwa. Każdy uprawniony mieszkaniec Kisewa będzie mógł opowiedzieć się za kandydaturą Bartłomieja Labudy albo ją odrzucić. Organizatorzy zachęcają do udziału w głosowaniu i podkreślają znaczenie każdego oddanego głosu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku prowadzi nabór na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Placówka poszukuje osób, które poza pracą w swojej specjalizacji będą jednocześnie pełniły funkcję koordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. To jedno z kluczowych miejsc w strukturze szpitala, odpowiadające m.in. za opiekę nad pacjentami w najcięższym stanie. Szpital zachęca do kontaktu lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy i objęciem funkcji koordynatora. Szczegółowych informacji udziela dyrektor do spraw lecznictwa Tomasz Toczyłowski. W sprawach związanych z zatrudnieniem można również kontaktować się z kierownik działu kadr i płac Weroniką Dutak. Zgłoszenia można przesyłać także drogą mailową. Dodatkowe pieniądze z rezerwy Funduszu Pracy dla Pomorza mają pomóc mieszkańcom regionu. Dzięki nim będzie możliwe zdobycie nowych kwalifikacji, znalezienie pracy, rozpoczęcie stażu, a nawet założenie własnej firmy. Dodatkowe środki pozwolą sfinansować powiatowym urzędom pracy m.in. staże dla osób bezrobotnych, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, studia podyplomowe. Wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie nowych stanowisk pracy, w tym zakup sprzętu i mebli, a także inne działania pomagające osobom bezrobotnym wejść lub wrócić na rynek pracy. Pieniądze z rezerwy Funduszu Pracy mają trafić przede wszystkim do osób bezrobotnych. Wsparcie w zależności od potrzeb poszczególnych powiatów może objąć m.in. mieszkańców terenów wiejskich i rolników. pracowników. Szczególną uwagę zwrócono również na powiaty, w których bezrobocie jest najwyższe, oraz na tworzenie miejsc pracy dla kobiet. Przygotowano także działania skierowane do konkretnych grup: osób młodych do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, seniorów, osób zainteresowanych

0: zaangażowanych pracą w zawodach, w których brakuje pracowników. Chodzi o budownictwo, transport, ochronę zdrowia i edukację. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronach urzędów pracy, które znaleźć możemy na portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wakacje zostawiliśmy już za sobą, rok szkolny się rozpoczął i pogoda nam o tym przypomina, czyli chmurno, dość deszczowo, ale przynajmniej w miarę ciepło. 19 stopni dzisiaj mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Drii, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumie, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, ale może być także porywisty, to w czasie burzy, która głównie w pasie nadmorskim może dzisiaj się pojawiać, w pozostałych miejscach może popadać po prostu.
1: Norda, Norda.

0: Tu Radio Norda FM i Zalia otwiera nasze czwartkowe spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: Robert Jastrzębski, no coraz bliżej weekendu jesteśmy, prawda? Wakacje się skończyły, ale przypomnijmy, że lato nadal trwa. A w naszym regionie wchodzimy właśnie w bardzo charakterystyczny dla tej pory roku klimat, bo trwa sezon na dożynki. Będą wieńce, lokalne przysmaki, muzyka, zabawa i przede wszystkim podziękowania za tegoroczne plony. A że dożynkowych wydarzeń w regionie jest sporo, będziemy sprawdzać, gdzie warto wybrać się w najbliższych dniach. Do 18 Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie

Prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć

0: kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
2: Kuczy, bo w Dolmierzu.
1: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
2: I to zorno bądze?
1: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
2: A to wszystko?
1: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
2: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednostę przepełnia.
1: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
2: Plac, ja ci odterę bądze udziały do Wai.
1: Do usłyszenia. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
3: Reklama. Lorda na fali.

0: Taki fajny numer zrobił David Guetta z Andrea Bocelli. Tak gramy w Radiu Nord FM w czwartek. Tu Norda na fali. Za chwilę u nas popołudniowy raport drogowy. Będziemy mieli najnowsze informacje dla kierowców i będziemy mówić o tym, jak się jeździ w regionie. A dzisiaj przez kamerę w nadmorskim24.pl zaglądamy do Dębek, prosto na plażę. Kamera cały czas pokazuje obraz na żywo i zero wakacyjnego tłumu, proszę Państwa. Idealny moment na spacer i nagle można też sobie przypomnieć, że plaża potrafi służyć nie tylko do walki o najlepsze miejsce na parawan, na ręcznik. Kto lubi Bałtyk o tej porze, no to nie ma się co zastanawiać. Po pracy zapraszamy na spacer. Zresztą sami sprawdźcie. Nadmorski24.pl i zakładka Nasze Kamery, a za chwilę raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Gdy dopadnie Cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
4: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile bądź oderowałe?
3: 3 dni.
4: To zaczynamy już w piątek?
3: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
4: A w sobotę?
3: Gmina Szemut dla młodych.
4: Niecela.
3: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
4: I Golec Orkiestra.
3: 4., 5. i 6. września.
4: Błe? Cietkoje, a mało nie ma. Takoje się małcko gmina.
3: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
0: Reklama.
5: Reklama. 15.30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska i będziemy teraz sprawdzać sytuację na naszych lokalnych drogach. Zaczynamy nasz przegląd od Słupska, bo tutaj już popołudniowy szczyt jest naprawdę dobrze widoczny. Tłoczniej mamy na Garncarskiej, Jaracza, Kościuszki, Kopernika, Tramwajowej, Kaszubskiej i chyba jeszcze więcej czasu zajęłoby nam wymienianie tych zatłoczonych miejsc. Do Kobylnicy pojedziemy Gęsiego, a w samej Kobylnicy również nie jest najlepiej. Korek mamy na Głównej i ulicy Witosa. Wolniej pojedziemy 213 w stronę Siemianic, a i w Ustce więcej samochodów na Dworcowej i Darłowskiej. Przenosimy się ekspresowo do Lęborka. Tutaj sytuacja jest również bardziej skomplikowana. Na czerwono m.in. Zwycięstwa, Krzywoustego, Aleja Niepodległości, Wojska Polskiego, początek ulicy Kosaka i ulica Gdańska. Jeśli jedziecie dalej nad morze drogą 214, pojedziecie już zdecydowanie spokojniej, a w samej Łebie bez korków. Teraz kierunek Puck drogą 216, dojedziemy bez większych spowolnień. W Pucku zwolnimy w okolicy Ronda Solidarności we Władysławowie, natomiast bez większych problemów na Hel również powinniśmy dotrzeć o czasie. W Wejherowie sytuacja nieco lepiej wygląda, choć przed przejazdami kolejowymi i na Sobieskiego możemy nadal postać. Tłoczeń jest również na Zamostnej w stronę Bolszewa. W Redzie zwolnimy na Puckiej, a w Rumi więcej samochodów na Dąbrowskiego. Na koniec przenosimy się do Gdyni, gdzie popołudniowy ruch również daje już o sobie znać. Więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Morskiej, Wiśniewskiego, Dąbka, Derdowskiego i 10 lutego. Na skrzyżowaniu Sopockiej z Wielkopolską doszło do zdarzenia drogowego, dlatego w tym miejscu jest dodatkowo jeszcze bardziej gęsto. Na obwodnicy Trójmiasta zakorkowany zjazd do Chyloni, ale sama S6 pozostaje jak najbardziej przejezdna. I to są te najważniejsze informacje z dróg. Popołudniowy szczyt w pełni, więc jeśli możecie, to omijajcie najbardziej zatłoczone miejsca. A jeśli już w nich jesteście, to życzymy Wam dużo cierpliwości. Lepiej dojechać kilka minut później niż niepotrzebnie dokładać sobie dodatkowego stresu. W szerokiej i bezpiecznej drogi, a kolejny raport drogowy już za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Jeśli mieliście w planach dziś jakiś spacer albo wyjście na zewnątrz, to pogoda może Was troszkę zaskoczyć.

Poskoczy coraz więcej chmur, za chwilę przejaśnienia miejscami może pojawić się przelotny deszcz, a nawet burza. Warto więc mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego, bo aura będzie dziś dość nieprzewidywalna. Temperatury bez większych różnic od 19 do 21 stopni w Dębkach i na Helu 19, we Władysławie 20, w Krowej Gniewinie również 20 i w Luzinie najcieplej 21, a i w Słupsku 20 stopni.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wakacyjny hit z męskiego grania jeszcze długo będzie nam towarzyszył na antenie Radio Norda FM. Jesteśmy przed godziną 16, zbliżamy się do fali ciekawostek, ale zgodnie z obietnicą i zgodnie z planem sprawdzamy, gdzie w naszym regionie można poczuć prawdziwy dożynkowy klimat. Tym razem jedziemy do Sztumu, bo właśnie tam 12 i 13 września odbędzie się Pomorskie Święto Plonów, czyli dożynki wojewódzkie. Jak czytamy w nadmorskim24.pl, zapowiadają się dwa dni naprawdę konkretnych atrakcji, korowody, koncerty, zespoły folklorystyczne, regionalne jedzenie, rękodzieło, konkurs na wieniec dożynkowy, a do tego festiwal wieprzowiny i atrakcje dla całych rodzin. Wszystko to będzie w Parku Miejskim w Sztumie, a w najbliższym serwisie regionalnym też będzie o dożynkach w Szemudzie. No i my też o tym za chwilę.
2: Norda na fali. Reklama.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
7: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
6: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy

0: Kierowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów. Nawet do 50%.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Przed miesiącem Rafał Brzozowski wziął ślub z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Teraz, szykujący się do debiutu w nowej roli, piosenkarz przekazał na temat swojego małżeństwa nowe wieści, których można mu tylko pogratulować. Wszystko jest idealnie po prostu, wyznał, opowiadając o zmianach w życiu prywatnym. Wieści o ślubie Rafała Brzozowskiego, który odbył się 1 sierpnia, wywołały wielkie poruszenie. Informacja wzbudziła ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że piosenkarz przez długi czas ukrywał fakt, że w ogóle jest w związku. Były gospodarz programu Jaka to Melodia ożenił się z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Przyjaciele mówią, że odzyskali Rafała, że jest szczęśliwy, że uśmiecha się, jest radosny, pełen chęci, życia i energii do wszystkiego. Rafał Brzozowski szykuje się teraz do powrotu do telewizji. Od września widzowie będą mogli go oglądać w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Podczas spotkania prasowego związanego właśnie z premierą programu, z jego udziałem opowiedział nieco o tym, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Pytany o to, czy między nim a Heleną zdążyły się pojawić jakieś tarcia, powiedział: ja się nie kłócę z moją żoną. Naprawdę, dlatego jest moją żoną. Może to jest dziwne, ale nie. Brzozowski nie krył szczęścia, opowiadając o ukochanej. Opatrzność pokierowała po prostu i dlatego została moją żoną. Jest wyjątkową dziewczyną. Dodał, że choć niektórzy ostrzegali go, że po ślubie może być różnie, u niego jest idealnie. Jak czytamy w sieci, Brzozowski ogłosił: wszystko jest idealnie, po prostu i niech tak będzie. No to my też składamy gratulacje.

0: Alan Walker, Ava Max. Czwartkowe granie w programie
1: Morda na fali.
0: A jeśli komuś jeden dzień dożynek to zdecydowanie za mało, proszę Państwa, to w gminie Szemud mają rozwiązanie, bo tam będą świętować aż 3 dni. I to już jutro w Donimierzu od święta chleba i otwarcia Centrum Artystycznego. W sobotę klimat zmienia się zdecydowanie na młodszy. Na scenie pojawią się m.in. Roni Ferrari, a niedziela to już wielki dożynkowy finał. Korowód z setkami przystrojonych maszyn rolniczych, tradycyjne przekazanie chleba, występ i na zakończenie zespół Gole z Orgiestra. Kto się wybiera, dajcie znać. Więcej o tym, co dzieje się w naszym regionie, już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
5: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
4: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
5: 5 stycznika, gmina Przemód do młodych.

0: 12 Sewnika.
1: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny.
0: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
2: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
5: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
4: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury.

0: Krajowej.
1: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem trzech osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
0: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz dwie kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17:00 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W tym roku dożynki w gminie Szemud potrwają aż 3 dni. Świętowanie rusza 4 września. Wszystko rozpocznie się podczas otwarcia Centrum Artystycznego w sołectwie Donimierz. Będzie to przede wszystkim święto chleba. W tradycyjnych piecach chlebowych będziemy przygotowywać pachnące świeże bochenki, a następnie cieszyć się ich smakiem. 5 września po raz kolejny miejsce będzie miało wydarzenie pod nazwą Gmina Szemud dla Młodych. Na scenie pojawią się Roni Ferrari, Wadstoja oraz Pump Boy. To wszystko na boisku sportowym w Szemudzie. W niedzielę czeka nas kulminacja świętowania. Korowód dożynkowy z setkami przystrojonych pojazdów i maszyn rolniczych, uroczyste otwarcie i przekazanie chleba, występy artystyczne, a na koniec gwiazda wieczoru, golec u orkiestra. Pełen program wydarzenia znajdziecie na facebookowym profilu gminy Szemud. W Łebuni w gminie Cewice powstało kolejne miejsce przeznaczone dla lokalnej społeczności seniorów. Oficjalnie otwarto tam filię klubu seniora, która ma służyć spotkaniom, integracji oraz rozwijaniu zainteresowań i aktywności mieszkańców. Nowa przestrzeń została przygotowana z myślą o codziennych potrzebach starszych mieszkańców gminy Cewice. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, zastępca wójta i sekretarz Joanna Parszewska, wicestarosta lęborski Adrian Wenta, sołtys Łebuni i radna Karolina Makurat, radni gminy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas spotkania odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, a uroczystość uświetnił występ Laury Maszoty. Powstanie filii było efektem współpracy gminy Cewice, Centrum Usług Społecznych w Cewicach, Gminnego Centrum Kultury oraz mieszkańców i lokalnych środowisk. W przygotowaniu miejsca pomogli także sponsorzy. Klub ma być przestrzenią, w której seniorzy będą mogli regularnie się spotykać, realizować własne pomysły i angażować się w kolejne inicjatywy. W Aulu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2026-2027 Zespołu Szkół Mundurowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele słupskiej policji, którzy będą także wspierać uczniów w zdobywaniu praktycznej wiedzy związanej ze służbą. W uroczystości wzięli udział zastępca komendanta miejskiego policji w Słupsku, inspektor Karol Dziemiańczyk, komendant komisariatu policji w Słupsku pod inspektor Bartosz Rodak oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Marzena Sopolińska. Uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę w klasach o profilach mundurowych poza realizacją standardowego programu szkoły średniej, będą poznawać również zagadnienia związane z pracą służb. Młodzi kadeci mają zdobywać wiedzę m.in. z zakresu podstaw prawa, musztry policyjnej oraz ceremoniału. Ważnym elementem nauki będą zajęcia prowadzone przez praktyków, w tym funkcjonariuszy słupskiej komendy. Dzięki temu uczniowie będą mogli już na etapie szkoły średniej lepiej poznać specyfikę pracy w policji i innych formacjach mundurowych, a także przygotować się do ewentualnej przyszłej służby. Nowy rok szkolny dla uczniów Zespołu Szkół Mundurowych rozpoczął się więc nie tylko od uroczystej inauguracji, ale również od zapowiedzi zajęć, które mają łączyć teorię z praktycznym przygotowaniem do pracy w mundurze. Uratować czyjeś życie można w bardzo prosty sposób. Wystarczy podzielić się krwią. Wyjazdowy pobór krwi odbędzie się 10 września w czwartek o godzinie 9 i jak zwykle na na Starym Rynku w Pucku. Akcja ta organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Pucku w ramach współpracy z RCKiK w Gdańsku i miastem Puck. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca minimum 50 kg. Jednorazowo pobiera się 450 ml, a samo pobranie trwa około 15 minut. Cały proces wraz z rejestracją, wywiadem medycznym i badaniem

0: ćwiczeniami zajmuje niecałą godzinę. Wystarczy dobra kondycja i chęć niesienia pomocy, a całą procedurą zajmą się specjaliści z Centrum Krwiodawstwa. Dwadzieścia stopni Celsjusza to dzisiaj maksymalna temperatura, która towarzyszy nam w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Luzinie i nieznacznie chłodniej 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Upały to nie są, ale przynajmniej też nie jest jakoś strasznie zimno. No idealna pogoda na początek września. Zachmurzenie intensywne, przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, dodatkowo w pasie nadmorskim może zagrzmieć, ale szansa na burzę nie jest ogromna, no i raczej właśnie tylko w pasie nadmorskim może zagrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

na bałtyckiej fali.

0: to już prawie kwadrans po 16. To my jesteśmy, proszę Państwa, Radio Norda, regionalna stacja Wejherowo, Reda, Rumia, Lęborg, Słupsk, Kosakowo, Gdynia. I mam nadzieję, że towarzyszymy Wam tam, gdzie jesteście razem z nami, również drogą internetową norda.fm. Zapraszam, zajrzyjcie, słuchajcie nas na całym świecie. Pozdrowienia z województwa pomorskiego, Robert Jastrzębski. Otwieram kolejną godzinę w programie
1: Norda na fali.
0: Mamy czwartek, trzeci dzień września, więc zaglądamy do naszej kartki z kalendarza i od razu z kwiatami lecimy dzisiaj m.in. do Izabeli, Szymona, Gerarda, Grzegorza, Bartosza i Antoniego. A w nietypowych świętach mamy dzisiaj jedno. Za to wysokich lotów, bo obchodzimy Dzień Wieżowców. W tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach i na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowa.

0: 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu

0: dla Was. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmedzesunty ćwiorty. Spylec butę.
2: Spylec byte.
3: Spylec butę.
2: Spylec butę.
3: Spylec butę.
2: Spylec butę.
3: Porzucić pracę.
2: Porzucić pracę.
3: Anastazy spylił butę, dwieże trzasłe, we burku byten.
2: Rzucił robotę z wielkim impetem. Szef, kawał chama, zarobek nie ten.
3: Anastazy spylił butę, dwieże trzasłe, we burku byten.
2: Spylec butę.
3: Spylec butę.
2: Spylec butę.
3: Porzucić pracę.
2: Spylec butę.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Słuchamy Radia Nord FM w czwartek i nowość na naszej antenie. Fast Boy. Piosenka nazywa się Music Sound. Uwaga, bo mamy nowe wieści dla kierowców. Kto teraz za kółkiem? Warto nadstawić uszu. Po wakacyjnej przerwie drogowcy wracają m.in. do Łeby, ulica Wojska Polskiego, która przez sezon była przejezdna, zostanie ponownie zamknięta. Prace wracają również na ulicę Leśną. Będą też ważne informacje z Gdyni, czyli klasyczny drogowy wrzesień. Tu zamykamy, tam otwieramy, a kierowca musi być o krok przed znakami, prawda? Co dokładnie się zmienia, powiemy o tym o 16.30 w raporcie drogowym, a później na Facebooku Zagadka Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
1: To kierunek, ale w Szemut za tę łaźniwinę ile bądo darowałe?
0: 3 dni.
1: To zaczynamy już w piątek?
0: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
1: A w sobotę?
0: Gmina Szemut dla młodych.
1: Niecela.
0: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
1: I Golec Orkiestra.
0: 4, 5 i 6 września.
1: Błe,
2: ciepło je, a mało nie ma, tak koje się małcko gmina.
0: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie. W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
1: Kuczci, bo w Dolmierzu.
0: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
1: I to zorno bądź?
0: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
1: O, a to wszystko?
0: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
1: Piątek, 4 łysywnika, bo jednosty przepełnia.
0: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
1: Plac, ja ci odterę, bądź udziały do Wai.
0: Do usłyszenia. Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
1: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
3: Reklama.
4: Reklama. 16.30 Radio Nord FM, 3 dzień września. Mamy dwie ważne informacje dla kierowców. Zaczynamy w Łebie, bo ulica Wojska Polskiego zostanie ponownie zamknięta. Przebudowa, która na czas wakacji pozwoliła kierowcom korzystać z drogi, będzie kontynuowana we wrześniu. I w ramach kolejnego etapu prac wykonawca zajmie się m.in. pozostałymi do przebudowy chodnikami. Inwestycja obejmuje także ulicę Leśną, gdzie zaplanowano szerszy zakres robót. Ulica Wojska Polskiego została tymczasowo otwarta 30 czerwca po wykonaniu pierwszej warstwy asfaltu oraz odtworzeniu części chodnika. Takie rozwiązanie miało umożliwić przejazd w okresie największego natężenia ruchu turystycznego. Po zakończeniu sezonu letniego prace zostaną wznowione, a tymczasowa organizacja ruchu będzie oznaczała zamknięcie całego odcinka ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Leśnej. Na Wojska Polskiego rozpoczną się m.in. rozbiórki pozostałych chodników. Termin zakończenia całej inwestycji jest obecnie przedmiotem rozmów z wykonawcą. Jednym z elementów wpływających na harmonogram jest dokumentacja projektowa dotycząca ulicy Leśnej. Zakończenie inwestycji zgodnie z obecnymi założeniami planowane jest do końca listopada, choć termin ten jest jeszcze przedmiotem uzgodnienia z wykonawcą. A teraz ważna informacja dla trójmiejskich kierowców, bo od 7 września od godziny 4 rano nastąpi otwarcie jezdni ulicy Wyślińskiej. Od godziny 4 rano nastąpi otwarcie jezdni ulicy Wyślińskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 37 do ronda ulic Wyślińska Jana Kazimierza Jurkiewicza. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywać się on będzie po wybudowanym rondzie z trzema wlotami. W dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość wyjazdu z Niemotowa i posesji położonych wzdłuż ulicy Wyślińskiej do numeru 104 w kierunku ulicy Marszewskiej. To fragment ulicy Wyślińskiej, który pozwala na dojazd od strony Pustek Cisowskich i Rumi. Odcinek ulicy Wyślińskiej pomiędzy posesją numer 104 a ulicą Kazimierza w dalszym ciągu pozostanie zamknięty. Kontynuowane są tam prace drogowe. Ruch pieszy będzie odbywać się po wybudowanych chodnikach zlokalizowanych po obu stronach ulicy z ciągłością przejścia na całej długości inwestycji. Drogi rowerowe pozostaną nadal niedostępne dla ruchu rowerowego. Ruch ten może odbywać się dostępną jezdnią. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona zostanie komunikacja miejska. To tyle jeśli chodzi o raport drogowy. Na kolejny w Radiu Norda FM zapraszamy jutro z samego rana. Już to mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie na naszej antenie, ale warto przypomnieć, że jeśli planujecie jakiś nadmorski spacer, to warto ze sobą zabrać parasolkę, bo w regionie możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Maksymalnie 20 stopni termometry pokazują dzisiaj w Gdyni w Wejherowie nad morzem 19. Nie są to jakieś tragiczne temperatury, no ale wieczorem i w nocy będzie chłodniej. Jutro bardzo podobnie i wszędzie w regionie przelotne opady deszczu.

0: I to są te piosenki, które lubimy, które słuchamy w Radiu Nordo FM. Felix Jen i Szaus, wcześniej Wiktor Dyduła, tu Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. Mam nadzieję, że lubicie z nami trochę pogłówkować, bo o tej porze jak zwykle startuje nasza zagadka dnia. Jesteśmy z wami na Facebooku Radio Nordo FM i tam czeka trzycyfrowy kod, który trzeba rozszyfrować. Za to są nagrody. Dzisiaj czekają na was bilety do kina. Co trzeba zrobić? Trzeba spróbować rozpracować kod. Macie na to maksymalnie 3 próby, a ja przez cały program będę wam podrzucał wskazówki. Mam 3 wskazówki, które też pojawiają się w komentarzach na Facebooku. A dzisiaj zaczynamy od tego, że kod jest liczbą parzystą. Kod jest liczbą parzystą i ujawnimy go dopiero w finale zagadki dnia przed 18. Kombinujcie, szukajcie kodu, bawcie się dobrze. U nas za chwilę magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
6: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
7: Zacina małe 12 w pełni.
6: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
7: I zeleni chleba.
6: A potem scena. Orkiestra dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
7: A wieczór Kasiewsko-influencerka.
6: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
7: Nekłety joju wiemdze bunda.
6: A wy, niedziela, 6 września.
7: Rosimy do Szemuda.
6: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
7: Alessandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
6: I cały komitet organizacyjny.
8: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu.

0: kwadratowe mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: A teraz coś specjalnie dla tych, którzy uważają, że historię najlepiej poznaje się przy stole. Na antenie Radio Nord FM wita Was Agata Andryskowska. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wydarzenie, podczas którego regionalne dziedzictwo będzie można nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale przede wszystkim poczuć i posmakować. Przed białym i czerwonym spichlerzem powstanie prawdziwa kulinarna wioska. Będą koła gospodyń wiejskich, lokalni producenci i rzemieślnicy, a na stoiskach m.in. miody, sery, pieczywo, przetwory, wędliny, ryby wędzone, produkty zielarskie i soki. Nie zabraknie też regionalnych potraw. Będzie słupski bigos, flaczki, pajda ze smalcem, a także propozycje wegetariańskie. Szczególną uwagę warto zwrócić na kaszubskie ruchanki, czyli tradycyjne placki drożdżowe. Będą również warsztaty kulinarne, podczas których będzie można zajrzeć bliżej do kuchni Pomorza i poznać smaki, które przez lata przekazywano z pokolenia na pokolenie. Organizatorzy przygotowali także coś dla tych, którzy wolą gotować niż tylko degustować. Panowie będą mogli zmierzyć się w konkursie lepienia pierogów na czas, pary powalczą o tytuł najlepszej przekąski przygotowanej z regionalnych produktów, a koła gospodyń wiejskich staną do rywalizacji o miano twórców najlepszej potrawy Pomorza. Nie zabraknie również historii. Zaplanowano rekonstrukcje pokazujące kuchnię i kulinaria osadników na Pomorzu po 1945 roku, a także wystawy poświęcone historii pomorskich piekarni oraz słynnej karczmy słupskiej. A żeby przy tych wszystkich smakach nie zabrakło odpowiedniej oprawy, na scenie pojawi się kapela kaszubska Zgoda. Jak zachęcają organizatorzy, dziedzictwo kulinarne Pomorza to propozycja dla całych rodzin. Trochę historii, dużo regionalnych smaków i sporo okazji, żeby przekonać się, że tradycja naprawdę potrafi smakować. Wydarzenie odbędzie się 20 września na muzealnym terenie przed spichlerzem w Słupsku. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam.

0: Popołudniowe granie w Radiu Norda FM, program Norda na fali. Chcecie zobaczyć, co graliśmy? Zapraszam, strona internetowa na Radio Norda FM i zakładka, co było grane, czyli norda.fm. Zajrzyjcie, sprawdźcie, a my zaglądamy do naszej zagadki dnia, bo to jest moment, kiedy gramy o bilety do kina, a żeby je zdobyć, trzeba rozpracować ukryty trzycyfrowy kod, który można zobaczyć na Facebooku, a raczej nie można, bo kod jest ukryty, bo tak to trochę zamotałem, no ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi. A dzisiaj swoich sił próbują m.in. Bożena, Adriana, Wiktoria i Andrzej, bardzo fajnie, że jesteście razem z nami, no to sprawdźmy, co kombinujecie. Bożena 523, Adriana 409 904, Wiktoria obstawia 309, Andrzej próbuje z kodem 178. I powiem wam tylko tyle, że na razie poprawnego kodu jeszcze tutaj nie usłyszeliście. Pierwsza wskazówka mówi, że kod jest liczbą parzystą i od razu podaję drugą wskazówkę, zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Pierwsza cyfra jest większa od każdej z dwóch pozostałych. I pozostanie nam wskazówka numer 3, którą podam po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Pieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd pieśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
4: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
3: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
5: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
3: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
6: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
3: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm. Palma z Ronda de Gaulle w Warszawie utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
7: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
3: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
8: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają.

0: błędy.
1: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie elektrownie jądrowe podsumowują działania podjęte w okresie wakacji. Chodzi o rozwiązania związane z turystyką. Jednym z najważniejszych udogodnień przygotowanych przez PEJ we współpracy z Urzędem Gminy Choczewo był bezpłatny transport meleksowy do plaży dla mieszkańców i turystów z miejscowości Swojszewo i Biebrowo. Skorzystać z niej miało możliwość ponad 4 tysiące osób. Od początku lipca do końca sierpnia meleksy wykonały prawie 3 tysiące kursów. Ważnym punktem dla ceniących bezpieczne plażowanie pod okiem ratowników było jedyne w gminie strzeżone kąpielisko, które przez całe lato funkcjonowało w Lubiatowie. Także w tym roku jego działalność została dofinansowana przez PEJ w ramach programu Wsparcie Inicjatyw Społecznych. Dużą popularnością cieszyły się lokalne szlaki rowerowe, w tym przebiegające przez okolice międzynarodowa trasa Eurovelo 10x13. W lipcu i sierpniu w rejonie przyszłej budowy elektrowni jądrowej przejechało nią prawie 33 tysiące rowerzystów. W czasie tegorocznych wakacji lokalne Centrum Informacyjne Polskich Elektrowni Jądrowych w Choczewie odwiedziło ponad 200 osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o projekcie. Wakacje za nami, a policjanci podsumowali działania prowadzone w powiecie lęborskim. Przez 2 miesiące letniego sezonu mundurowi zwiększyli liczbę patroli i kontroli, szczególnie w Łebie, gminie Wicko oraz na drogach prowadzących do nadmorskich miejscowości. W działania zaangażowani byli m.in. funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku, sezonowego ogniwa wodnego, policjanci kryminalni i dochodzeniowi oraz słuchacze szkoły policji w Słupsku. Od początku lipca do końca sierpnia policjanci przeprowadzili 4184 interwencje i wylegitymowali ponad 9600 osób. Ujawnili 44 osoby poszukiwane, a 46 sprawców przestępstw zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. Z ruchu drogowego wyeliminowano 36 kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 6829 kierowców. Na drogach powiatu doszło do 113 kolizji i 9 wypadków. Jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Policjanci prowadzili także działania profilaktyczne i kontrolne. Sprawdzali m.in. kąpieliska, autokary przewożące dzieci oraz miejsca wypoczynku kolonistów. Przeprowadzili ponad 270 kontroli kąpielisk i 69 spotkań profilaktycznych. W morzu w tym sezonie nie doszło do śmiertelnego utonięcia, jednak w połowie sierpnia w gminie Cewice zginęły 2 osoby. Wraz z początkiem roku szkolnego policjanci rozpoczynają natomiast działania pod hasłem Bezpieczną drogę do szkoły, obejmujące spotkanie z uczniami oraz patrole w rejonie szkół. Ustka uruchomiła drugi nabór wniosków o dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wnioski będą przyjmowane do 30 września. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na wymianę starych źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, kolektory słoneczne czy pompy ciepła, a także na systemy gromadzenia wody opadowej i usuwanie materiałów zawierających azbest. W przypadku wymiany źródła ogrzewania lub montażu OZE dotacja może pokryć do 40% kosztów, maksymalnie 7 tysięcy złotych. Na systemy gromadzenia deszczówki można otrzymać do 1000 złotych. Wnioski należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. Są one rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków. W drugim naborze miasto przeznaczyło na ten cel ponad 21 800 zł. Urzędnicy przypominają również o przepisach uchwały antysmogowej. Od 1 września tego roku w miastach województwa pomorskiego obowiązuje zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 i 4. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w Urzędzie Miasta Ustka. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Wejherowscy policjanci przez cały ten tydzień prowadzą działania Bezpieczna droga do szkoły w rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze cyklicznie pojawiają się zarówno przy szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ich obecność ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się w rejonie szkół, ale również zwrócić uwagę na zachowania kierowców. Szczególną uwagę policjanci zwracają na sposób, w jaki kierowcy poruszają się w rejonie placów Ekoświatowych. Niestety właśnie w tych miejscach wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierujący nie stosują się do obowiązującego oznakowania, zatrzymują lub parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione, a tym samym utrudniają ruch i mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Rodzicom mundurowi przypominają, by w pierwszych dniach nauki szczególnie zwracali uwagę na drogę dziecka do szkoły i wspólnie przypominali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania prowadzone przez wejherowskich policjantów

0: protestów potrwają do piątku. Funkcjonariusze będą pojawiać się w różnych porach i różnych rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. Wieczory i poranki już nie są takie ciepłe, jak było to jeszcze miesiąc temu. Na termometrach dziś maksymalnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 21 w Luzinie, ale już niedługo temperatura zacznie spadać. W nocy będziemy mieli minimalnie tak 16-15 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie utrzymuje się dosyć intensywne, a do tego w całym regionie mogą się pojawiać przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Ta piosenka nie należy do nowości, ale nadal to lubimy na antenie Radio Norda FM. Trips i Kubańczyk, zatańczysz ze mną. Tu Radio Norda i do 18 jeszcze program
1: Norda na fali.
0: Na bałtyckiej fali, tak się bawimy. Po 18 Norda Party zostańcie z nami. W tej godzinie wrócimy do zagadki dnia, sprawdzimy co w regionalnych kinach, no i będą wiadomości sportowe. I bądźcie czujni, bo za chwilę podam ostatnią wskazówkę do zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości – Dziedzictwo w Zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem

wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć.

0: Dzięki, że jesteś. Lambery i Trips. Dzisiaj sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje, proszę Państwa. I chyba nikogo nie zdziwi, że cała Polska trzyma kciuki za kogo? Za Igę Świątek, rzecz jasna. Ale my za chwilę spojrzymy również na sport zdecydowanie bardziej regionalnie, oczywiście. I będzie coś dla tych, którzy zamiast rakiety wolą kajak, spacer albo nawet zejście pod wodę, bo ruszyły zapisy na 8. edycję wielkiego ekospływu rzeką Słupią. Co przygotowano w tym roku i kiedy rusza wielkie sprzątanie Słupi? O tym między innymi o 17.30 w wiadomościach sportowych, a później zajrzymy do kina.
1: Lorda na fali. Lorda na...

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia.

0: zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. W niedzielę 6 września w Gdańsku rozpocznie się nowy sezon Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7. Pierwszy turniej odbędzie się na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy Alei Grunwaldzkiej 244. Ale rywalizacja potrwa od rana do późnego popołudnia. Gospodyniami zawodów będą 15-krotnie mistrzynie Polski Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Zespół przechodzi jednak przebudowę i mocno odmładza skład. Trener Janusz Urbanowicz podkreśla, że celem minimum na ten sezon jest brązowy medal, ale drużyna ma grać bez najmniejszej presji wyniku. W Ekstralidze zobaczymy także rugbystki Arki Gdynia, które również celują w miejsce na podium. W ich składzie znalazło się kilka zawodniczek mających wcześniej duże doświadczenie w barwach biało-zielonych. Tytuł mistrzowskiego broni natomiast Legia Warszawa. Mistrzynie Polski zostaną wyłonione w cyklu 8 turniejów. Po zawodach w Gdańsku kolejne tegoroczne rundy odbędą się m.in. w Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Białymstoku. Pierwszy turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7 już w niedzielę 6 września w Gdańsku, początek o godzinie 8 rano. Energa Trefl Sopot ma nowego zawodnika. Do zespołu dołączył 24-letni reprezentant Finlandii Perttu Blomgren, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-2027. Blomgren to zawodnik obwodowy, który może zarówno kreować grę, jak i zdobywać punkty. W poprzednim sezonie występował w niemieckim Synantik MBC, a wcześniej grał m.in. w Finlandii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie oraz na Łotwie. Od kilku lat regularnie jest też powoływany do reprezentacji Finlandii. Nowy koszykarz ma dołączyć do zespołu po przejściu badań medycznych i testów. W Sopocie będzie występował z numerem 20. Energa Trefl Sopot jest już w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Pierwszy sparing rozegra 3 września w Skarszewach przeciwko AMW Arce Gdynia. Później Sopocian czekają mecze kontrolne z Astorią Bydgoszcz, Twardymi Piernikami Toruń i Czarnymi Słupsk. Ostatnim etapem przygotowań będzie turniej o Puchar Prezydentki Miasta Słupska zaplanowany na 18, 19 i 20 września. Nowy sezon PLK rozpocznie się natomiast pod koniec września od turnieju o Super Puchar Polski. Ruszyły oficjalne zapisy na 8. edycję Wielkiego Ekospływu rzeką Słupią. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek na łonie natury z realną troską o nasze pomorskie rzeki. Wielkie sprzątanie zaplanowano na niedzielę 20 września. Dotychczasowy bilans tej akcji robi ogromne wrażenie. Podczas poprzednich edycji wolontariuszom udało się wyciągnąć z nurtu i brzegów Słupi ponad 11 ton odpadów. W tym roku organizatorzy liczą na powtórzenie tego sukcesu, a do wyboru przygotowano aż 3 warianty aktywności. Trasa kajakowa, 16-kilometrowy spływ, trasa piesza, dedykowana spacerowiczom i trasa płetwonurka, dla tych, którzy nie boją się zejść pod lustro wody. Po zakończonej pracy uczestnicy spotkają się w ekostanicy. Na wszystkich czekać będzie ciepły, regeneracyjny posiłek, konkursy z nagrodami, stoiska edukacyjne oraz wspólna integracja w piknikowej atmosferze. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej.
4: Wieczory i noce są już coraz chłodniejsze i ta nie będzie się tutaj wyróżniała, choć

0: tym razem jakoś bardzo zimno nie będzie. 15 stopni to minimalna temperatura, która w nocy będzie nam towarzyszyła w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 14 w Gnipusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzieru, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No, całkiem niezła pogoda jak na zakończenie wakacji. Co prawda przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać, a zachmurzenie umiarkowane i duże się będzie utrzymywać.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jeszcze nie weekendowe, czwartkowe granie w Radiu Norda. Kligande i Dżubel. Za chwilę Bibi Rexa, po 18 Norda Party, a my sprawdźmy, co 3 września można obejrzeć w naszych kinach regionalnych. Zaglądamy do Słupska, w Kini Rejs dzisiaj Kandydaci Śmierci o godzinie 18. To niezwykły filmowy zapis wieloletniej przyjaźni, dorastania i rodzącej się pasji trójki chłopaków, którzy od 15 lat wyjeżdżają na wspólne wakacje i pod opieką ojca jednego z nich kręcą kinogrozy. Kandydaci Śmierci w Kini Rejs o godzinie 18. To w Słupsku. A w Gdyni dzisiaj m.in. Gwiazdozbiór Psa o 18.30 w IMAX-ie i o 20.30. To jest premiera. Oprócz tego premierowo zróbmy sobie przerwę, to o 19.45. I nowy Spider-Man jeszcze dzisiaj. Całkiem nowy dzień można obejrzeć w Gdyni o 19 i o 20.15. To tyle jeśli chodzi o kina regionalne, a już za chwilę finał czwartkowej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Za nami Axwell w Radiu Norda FM, wcześniej Coolio. Więcej takich przebojów po godzinie 18. Już za chwilę w programie Norda Party. No właśnie, bo zbliżamy się do 18, proszę Państwa, więc to jest pora na to, żeby rozwiązać naszą dzisiejszą zagadkę dnia, czyli podać, zdradzić, ujawnić trzycyfrowy kod i sprawdzić, kto wygrał. Przypomnijmy, że kod był dzisiaj liczbą parzystą, później dowiedzieliśmy się, że pierwsza cyfra jest większa od każdej z dwóch pozostałych. No i na koniec zdradziłem Wam, że suma wszystkich cyfr kodu wynosi 3. No i widziałem w komentarzach, że jest kilka osób, które połączyły wszystkie te elementy w jedną poprawną całość, bo dzisiejszy kod to 300, proszę Państwa, równiutkie 300, ale jako pierwsza poprawnie rozpracowała kod dzisiaj pani Mariela Anysz. Mariela Anysz. No, pani Marylu, chyba po raz pierwszy u nas, gratulujemy. Maryla zgarnia 2 bilety do kina w Gdyni. Zapraszam do wiadomości prywatnej po kody do kina. Muszę tutaj też pochwalić osoby, które wpadły na takie rozwiązanie. 300 to jest dzisiejsza szczęśliwa liczba. No i dzisiaj tyle w programie
1: Norda na fali.
0: Tak się bawimy na bałtyckiej fali codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Robert Jastrzębski. Do jutra, cześć.
1: Norda na fali.

Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami.

0: i nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Gdy dopadnie Cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
2: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile będą darowały?
1: 3 dni.
2: To zaczynamy już w piątek?
1: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
2: A w sobotę?
1: Gmina Szemut dla młodych.
2: Niecela.
1: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
2: I Golec Orkiestra.
1: 4., 5. i 6. września.
2: Błe, ciepło je, a mało nie ma, tak oje się małcko gmina.
1: Zapraszamy na dożynki gminy. W Szemudzie.
3: Reklama.
4: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma, nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
5: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
4: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
6: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
7: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
6: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
7: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
6: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
4: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
8: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
4: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie, w każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. OSP Wiczlino będzie miało nowy budynek. W Urzędzie Miasta Gdyni podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ratunkowego wraz z zapleczem. Podpisana we wtorek 1 września umowa

0: dotyczy budowy magazynu ratunkowego i ochrony ludności oraz obrony cywilnej z zapleczem garażowo-technicznym dla służb szybkiego reagowania Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino. Koszty i przygotowania wynosi 487 tysięcy złotych brutto. Pieniądze na inwestycje pochodzą w całości z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni-Wiczlinie tworzy 62 strażaków, w tym 9 kobiet. Społecznie biorą oni udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, których przeprowadzają rocznie około 150. Do tego uczestniczą w ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu imprez masowych w mieście. Prowadzą także program Przedszkola Naszej Dzielnicy. Co roku odwiedza ich blisko 700 dzieci z różnych placówek edukacyjnych w Gdyni. Ogromną wartość OSP Wiczlino podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Nowe miejsce do treningów zyskali młodzi piłkarze z Lęborka na stadionie miejskim przy ulicy Kusocińskiego. Powstało pełnowymiarowe boisko treningowe z naturalną trawą. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka. Z obiektu będą korzystać dzieci i młodzież trenujące w lokalnych klubach sportowych. Nowe boisko powstało na terenie pomiędzy istniejącym już boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, a ogrodzeniem od strony lasu. Teren, który od lat służył do treningów najmłodszym zawodnikom, wcześniej nie zapewniał odpowiednich warunków. Nierówności, kępy, trawy i kretowiska utrudniały prowadzenie zajęć. Teraz powstało boisko w wymiarach 35 na 60 metrów, wyposażone w automatyczny system nawadniania złożony z 14 zraszaczy. Wykorzystano istniejące przełącze wody, co pozwoliło ograniczyć koszty inwestycji. Na stadionie pojawiły się także dwa ogrzewane kontenery z własnymi toaletami, które stanowią dodatkowe zaplecze dla zawodników i trenerów. Inwestycja kosztowała niemal 200 tysięcy złotych. Projekt zgłoszony przez Łukasza Chrycyka do 12 edycji budżetu obywatelskiego Lęborka poparło 422 mieszkańców. Nowe boisko ma zwiększyć możliwości prowadzenia treningów, a jednocześnie odciążyć istniejące boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu miejska infrastruktura sportowa będzie mogła być wykorzystywana bardziej intensywnie, szczególnie przez dzieci i młodzież. Dobiega końca budowa drugiego peronu na stacji kolejowej w Słupsku. Nowy obiekt powstał w miejscu starego peronu, jest od niego dłuższy i został dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Obecnie montowana jest wiata, trwają już prace przy przejściu podziemnym oraz w miejscach, gdzie znajdą się windy. Kończy się również układanie torowiska przy wschodniej krawędzi peronu. Po zakończeniu tych robót zamontowana zostanie mała architektura, a na peron wróci jeden z rozebranych wcześniej zabytkowych kiosków. Równolegle trwa budowa pierwszego peronu nowego budynku dworca kolejowego, torowisk oraz wiaduktu nad ulicą Szczecińską. Modernizacja stacji w Słupsku rozpoczęła się wiosną 2024 roku. Początkowo zakończenie prac planowano na listopad tego roku. Według obecnych założeń cała inwestycja obejmująca także budowę drugiego toru w kierunku Lęborka, przebudowę stacji oraz powstanie nowego dworca ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. Kłęby intensywnego, nieprzyjemnego dymu doprowadziły strażników miejskich do pustej działki w rejonie ulicy Wejherowskiej w Wejherowie. W stojącej tam metalowej beczce wypalane były przewody elektryczne. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w Wejherowie z 31 sierpnia około 9.25. Osoba zgłaszająca poinformowała, że w rejonie ulicy Wejherowskiej widoczne są kłęby śmierdzącego dymu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na pustej działce funkcjonariusze znaleźli metalową beczkę, w której wypalane były przewody elektryczne. W pobliżu nie było wówczas żadnej osoby, która mogłaby odpowiadać za rozpalenie ognia. W pobliżu beczki mundurowi zastali mieszkańcy Bolszewa. Mężczyzna nie przyznał się do rozpalenia ognia, potwierdził jednak, że wypalane przewody należały do niego. Sprawa nie została zakończona. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające, które mają pozwolić ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną za wypalanie kabli. Wieczory nie są już takie upalne, jak było to jeszcze niedawno. Temperatura tej nocy spadnie do 16-15 stopni, ale póki co mamy jeszcze koło 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20, Gdynia, Puckosakowowej, Cherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 21, Luzino. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. W pasie nadmorskim może pogrzmieć, a w pozostałych miejscach naszego regionu w ciągu dnia jeszcze, ale zresztą i w ciągu nocy także może nam popadać przelotny deszcz.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
6: Ale kto rzekł, żeby Cię kasać do niedzielę?
5: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
6: 5 stycznia, gmina Przemód do młodych.
5: O 18 na scenie Roni Ferrari, o 20 Bad Stoja.
6: A później?
5: Pokaz pirotechniczny, tambwoj i zabawa aż do północy, a przez cały wieczór działa

0: Edukacja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
3: Kuczci, bo w Dolmierzu.
2: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
3: I to zorno bądze?
2: Będzie. Będziemy mieli zboże, piec chleb i kołacze.
3: A to wszystko?
2: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
3: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednosty przepełnia.
2: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
3: Plac, ja ci łetere bądze udziały do waj.
2: Do zej! Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Andrzej Piaseczny jest jednym z artystów, którzy mieli zaszczyt pracować ze Stanisławem Sojką. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci piosenkarz podzielił się ze wspomnieniem ze zmarłym wokalistą. Gdy na początku kariery solowej zaproponował mu współpracę, ten nie miał skrupułów i odmówił. Z perspektywy czasu nie ma mu jednak tego za złe. Aż trudno w to uwierzyć, że od śmierci Stanisława Sojki minął już rok. Artysta zmarł 21 sierpnia 2025 roku na kilka godzin przed swoim planowanym występem podczas festiwalu w Sopocie. 4 lata wcześniej na tej samej imprezie dzielił scenę z Andrzejem Piasecznym. Nie było to ich pierwsze muzyczne spotkanie. W 2011 roku wokaliści nagrali nawet wspólną płytę. Wydawnictwo zatytułowane W blasku światła zawierało interpretacje utworów i poematów papieża Jana Pawła II. Początki ich znajomości nie należały jednak do najłatwiejszych. Jak czytamy w sieci, w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki Andrzej Piaseczny w rozmowie podzielił się osobistym wspomnieniem ze zmarłym mistrzem. Piosenkarz wyznał, że kiedy debiutował jako solista, odezwał się do niego z propozycją nagrania wspólnej piosenki. Sojka odmówił poszukującemu wówczas swojego charakterystycznego brzmienia wokaliście. Z perspektywy czasu Andrzej Piaseczny w pełni rozumie decyzję Stanisława Sojki. Wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce, jako artysta, który dopiero ugruntowywał swoją pozycję w branży muzycznej, poczuł się bardzo dotknięty odmową ze strony idola. Dziś, jak przyznaje, też regularnie dokonuje selekcji, jeśli chodzi o współpracę z innymi wykonawcami. Piosenkarz nie ma również wątpliwości co do tego, że pamięć o Stanisławie Sojki długo nie zginie, tak samo jak o stworzonych przez niego utworach. Jestem pewien, że pamięć o Staszku przetrwa bardzo, bardzo długo. Pamięć o jego piosenkach tak samo. Myślę, że powinniśmy je nosić nie tylko w pamięci, ale również na ustach i śpiewać je w niebo głosy, dodał artysta.
5: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11.

0: 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Joanna Modelska, Przejażdżka. W pokoju stał duży dębowy kredens. Na półce za szybą pysznił się porcelanowy serwis do kawy, a tuż przed szklaną witryną połyskiwała elegancka metalowa taca w kwieciste wzory. Puk, puk! Filiżanka zastukała grubym łóżkiem.
2: Taco, czy mogłabyś mi pomóc odsunąć tę szybkę?
3: Dlaczego sama tego nie zrobisz?
2: Obruszyła się taca. Nie bądź naburmuszoną damą, odcięła się filiżanka. Uchwyt jest po twojej stronie, sama sobie nie poradzę.
3: Zastanowię się, odpowiedziała chłodno taca. A dlaczego miałabym to zrobić?
2: Nie daj się tak długo prosić, zatupały niecierpliwie łyżeczki.
3: Ja i moje przyjaciółki chciałybyśmy poznać świat poza kredensem. Nudno jest tkwić ciągle w jednym miejscu, wyjaśniła filiżanka.
1: W końcu taca zgodziła się odsunąć drzwiczki i filiżanki z łyżeczkami radośnie wyskoczyły na zewnątrz.
3: Ponosisz nas trochę po pokoju? Będzie świetna zabawa,
1: nieśmiało zaproponowała przewodniczka grupy.
3: Dobrze, ale musicie przyrzec, że będziecie grzeczne,
1: postawiła warunek taca.
2: O tak,
1: wykrzyknęły zgodnie. Filiżanki usadowiły się wygodnie, koło nich przykucnęły łyżeczki. Kiedy wszystkie były gotowe, taca uniosła je niczym czarodziejski dywan. Poszybowały w głąb pokoju, okrążyły lampę, po czym przystanęły na parapecie, oglądając ptaki za oknem. W drodze powrotnej mucha śmignęła im przed nosami, pozdrawiając radośnie skrzydełkami.
3: Tyle na dziś, koniec przejażdżki,
1: oznajmiła taca.
3: Zachowywałyście się wzorowo, nie było wychylania ani skakania w trakcie jazdy. Może jeszcze kiedyś was przewiozę,
1: powiedziała przyjaźnie.
2: Wspaniale, czekamy na więcej, sprawiłaś nam wielką radość,
1: podziękowały łyżeczki i filiżanki.

0: To ja jestem wdzięczna, ponieważ dzięki wam zrozumiałam, o ile piękniejszy jest świat, gdy można poznawać go razem z innymi.
1: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do

0: w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Afera Zonda Krypto. Wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
2: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
1: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
4: To prosty przepis na droższy sprzęt?
3: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10% do nawet 30%.
1: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku Narysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
5: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
1: Wystawa będzie czynna do grudnia.
6: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polscy policjanci podsumowują czas wakacji. Mieli ręce pełne roboty. W czasie tegorocznych wakacji na drogach powiatu puckiego doszło do 14 wypadków, w których rannych zostało 19 osób. Nie zginęła żadna z nich. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 18 wypadków, w których 20 osób zostało rannych, a jedna osoba poniosła śmierć. W tym roku policjanci odnotowali również 241 kolizji drogowych, podczas gdy w ubiegłoroczne wakacje było ich 190. W okresie wakacyjnym policjanci przeprowadzili 3662 interwencje w miejscach publicznych i wylegitymowali 8890 osób. Wśród tych, wobec których podejmowali czynności, byli również ci, którzy próbowali uniknąć odpowiedzialności. Podczas wakacji policjanci zatrzymali 38 osób poszukiwanych. Lato w powiecie puckim to także duże wydarzenia, koncerty, festyny i imprezy przyciągające wielu uczestników. Policjanci dbali o bezpieczeństwo m.in. podczas Open Air Festival, Salt Wave Festival, Dni Gminy Krokowa, inscenizacji Bitwy pod Świecinem oraz Dni Gminy Kosaka.

0: Dodatkowo w tym roku policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pucku wspierało 66 funkcjonariuszy oddziałów prewencji policji skierowanych do pełnienia służby na terenie powiatu puckiego. Dodatkowe patrole kierowano przede wszystkim w miejsca, w których w okresie letnim koncentrował się ruch turystyczny. Lęborg przygotowuje się do opracowania kompleksowego planu transportowego. Dokument ma w przyszłości wskazać kierunki rozwoju miejskiej sieci komunikacyjnej i drogowej. Chodzi m.in. o planowanie nowych ulic, dróg rowerowych i ciągów pieszych, a także poprawę istniejących połączeń. Plan ma uwzględniać rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych i inwestycyjnych oraz potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Możliwy zakres opracowania został przedstawiony podczas spotkania w lęborskim ratuszu przez doktora inżyniera Krystiana Bira z Katedry Rynku Transportowego Politechniki Gdańskiej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele miasta i powiatu. Uwzględnienie dróg powiatowych w granicach Lęborka i jego najbliższym otoczeniu ma pozwolić spojrzeć na komunikację szerzej niż tylko przez pryzmat miejskich ulic. Planowane jest również uwzględnienie sąsiedniej gminy Nowa Wieś Lęborska, ponieważ ruch w okolicznych miejscowościach ma wpływ na sytuację komunikacyjną w mieście. Przygotowanie dokumentu poprzedzają szczegółowe badania i analizy. Obejmą one m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego, analizę potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej oraz ocenę wpływu planowanych ulic i nowych połączeń na funkcjonowanie całej sieci. Zebrane dane mają pomóc określić, gdzie w przyszłości potrzebne będą nowe drogi i jak usprawnić już istniejące trasy. Plan transportowy ma stać się narzędziem wspierającym długofalowe decyzje dotyczące komunikacji w Lęborku i jego najbliższym otoczeniu. Straż Graniczna z Ustki przejęła ponad 9,2 kg narkotyków. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Ponad 9,2 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 450 tysięcy złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustki. Akcja została przeprowadzona 26 sierpnia na terenie powiatu słamińskiego. Ustecką placówkę wsparli mundurowi z Wydziału Zabezpieczania Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas przeszukania dwóch mieszkań oraz pomieszczenia gospodarczego funkcjonariusze ujawnili blisko 1,6 kg marihuany, 7,6 kg amfetaminy oraz niemal 50 g klefedronu i inne zabronione substancje. W jednym z lokali zabezpieczyli także 26 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar. Do prokuratury rejonowej w Sławnie doprowadzono trzech zatrzymanych. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy w Sławnie zastosował wobec nich 3-miesięczny tymczasowy areszt. Trzeci zatrzymany po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej: na trasie jednej z linii PKS Gdynia wprowadzone zostały zmiany. Od 1 września wprowadzony został zmieniony rozkład jazdy miejskiej linii nr 1 po Pucku. Autobusy będą teraz wyjeżdżały do Błądzikowa zmienioną trasą, jadąc ulicami Pucką, Świerkową i Bałtycką. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego zawracania autobusu z pasażerami przy cmentarzu w Błądzikowie, autobusy linii 1 do odwołania nie będą obsługiwać przystanku Błądzikowo-Cmentarz. Najbliższy przystanek, na którym zatrzymywać będzie się linia 1, to Błądzikowo Małe przy ulicy Puckiej. Dodatkowo od środy 2 września wznowiona została także obsługa przystanku Puck 10 lutego. Aktualne rozkłady PKS Gdynia znajdziecie na stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 19:34 noc. Zresztą, tak jak wszystkie ostatnie, nie będzie ani bardzo zimna, ani bardzo gorąca. 16 stopni minimalnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 w Wejherowie, Radzieru, Migniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Zachmurzenie wciąż dość intensywne się utrzymuje, wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a wiatr tutaj również bez zmian, cały czas słaby i co najwyżej miejscami i momentami umiarkowany.
1: Norda.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
6: Norda Party! Norda Party!

0: dance'a.
1: Reklama.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
2: Siatkarki w półfinale mistrzostw.

0: Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoktor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoktor, powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż, albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
1: To wyjątkowo dziwny pomysł z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
2: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
0: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Rochowski.
3: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina. Ci, którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
4: Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
3: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
0: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Rydłowie zatrzymali na gorącym uczynku 32-letniego mężczyznę. Ten podejrzany jest o uszkodzenie 8 zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dąbrowskiego w Gdyni. Funkcjonariusze zastali 32-latka podczas niszczenia zaparkowanych samochodów. Mężczyzna wyrywał wycieraczki oraz lusterka w samochodach. Został zatrzymany na miejscu przez policjantów, a następnie przewieziony do policyjnej celi. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że uszkodzonych zostało 8 pojazdów, a właściciele ponieśli stratę łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi 8 zarzutów dotyczących niszczenia mienia. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku przygotowuje kolejną odsłonę Narodowego Czytania. Tegoroczna edycja będzie poświęcona dziadom Adama Mickiewicza, czyli jednemu z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Wspólne czytanie odbędzie się na Placu Pokoju, gdzie uczestnicy będą mogli wysłuchać fragmentów dramatu i włączyć się w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo oraz znajomość literatury klasycznej. Lęborskie wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września, a początek zaplanowano na godzinę 12. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyjęcia przeniesienia własnych egzemplarzy Dziadów. Książki będzie można opatrzyć specjalną okolicznościową pieczęcią narodowego czytania. Tegorocznej edycji towarzyszy również list pary prezydenckiej, która zachęca do organizowania wspólnego czytania w bibliotekach, szkołach i instytucjach kultury. Dziady podejmą m.in. temat dobra i zła, odpowiedzialności moralnej, losów narodu oraz walki o wolność. Temat przez lata

0: Był wielokrotnie wystawiany na scenach teatralnych, a jedną z najważniejszych inscenizacji przygotował Stanisław Wyspiański w Krakowie w 1901 roku. Duże znaczenie miało również przedstawienie Dziadu w Teatrze Narodowym w 1967, którego zdjęcie z afisza stało się impulsem do protestów studenckich i wydarzeń marca 68. W ramach tegorocznej akcji przygotowano także audiobook z fragmentami utworu. Radni Ustki uchwalili plan ogólny miasta podczas nadzwyczajnej sesji. Dokument wszedł w życie 1 września. Przybrał on nowoczesną formę cyfrową. To interaktywna mapa prezentująca miejskie tereny wraz z ich przeznaczeniem. Nowy plan dzieli miasto na 10 stref funkcjonalnych. Wśród nich znalazły się obszary pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną, tereny usługowe oraz gospodarcze, a także strefy zieleni i rekreacji wyłączone z gęstej zabudowy. Zapisy te są wiążące przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania, a na obszarach nieobjętych takimi planami stanowią bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Większość obszaru Ustki posiada już obowiązujące plany miejscowe, dlatego nowy dokument w dużej mierze kontynuuje dotychczasowe założenia urbanistyczne. Ostateczny czas na przyjęcie planów ogólnych przez samorządy minął 31 sierpnia. W wyznaczonym terminie zmieściła się zaledwie 1/3 gmin w Polsce. Dzięki dotrzymaniu harmonogramu Ustka zyskała możliwość ubiegania się zwrot kosztów opracowania dokumentu. Kosakowo upamiętniło tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat. 1 września o godzinie 12 w kwaterze żołnierzy Września 1939 przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości oraz przemówienia wicewójta gminy Kosakowo Macieja Karolczyka. Następnie ksiądz kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Kosakowie, poprowadził modlitwę za poległych. Po modlitwie rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów i oddania hołdu żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Uroczystość odbyła się w asyście marynarzy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. W imieniu Rady Gminy Kosakowo wiązanki złożyli przewodniczący Ryszard Daraszewicz, wiceprzewodnicząca Mirosława Piotrowska oraz radny Marcin Buchna, przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. W uroczystości uczestniczyły także delegacje organizacji, stowarzyszeń i zrzeszeń, które swoją obecnością uczciły pamięć żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Dzisiejsza noc będzie pogodowo bardzo podobna do tych wszystkich ostatnich, czyli temperatura taka umiarkowana i dość chmurno. Na termometrach 16 stopni minimalnie tej nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 15 Wejherowo, Redaru, Miagniewin, Luzino, Słup, Lemborg, Kobylnica. Na barometrach 1015 hektopaskali, na niebie zachmurzenie naprawdę intensywne. Wciąż jest jeszcze szansa na opady deszczu i to nie tylko w nocy, bo jutro w ciągu dnia również może nam w całym regionie popadać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Sanepid rusza na kontrolę. Niezapowiedziane wizyty w szkolnych stołówkach. 10 kandydatów zebrało podpisy przed wyborami w Krakowie. Tir wjechał pod pociąg w Gdańsku. Kierowca i motorniczy trafili do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. A na stole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa. Sprawdziany w kuchni będą niezapowiedziane, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
0: W ubiegłym roku nieprawidłowości wykazało 15% stołówek. Prawdopodobnie 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Tyle komitetów dostarczyło wymaganą liczbę podpisów. Teraz komisja sprawdza podpisy. 4 kandydatów jest już pewnych, że wszystko w porządku. Mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy 3 rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
0: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Pociąg Intercity zderzył się z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Według policji kierowca tira wjechał na tory, gdy zamykały się rogatki, a jego pojazd utknął między szlabanami. Do szpitala trafili zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista. Wypadek spowodował wielogodzinne opóźnienia pociągów. Nie przyjął mandatu w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy. W kwietniu 41-letni kierowca w Wielkopolsce rozpędził samochód do 173 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafiła do sądu. Teraz oprócz grzywny będzie musiał zapłacić te 2 tysiące złotych jako koszty sądowe. W Katowicach wykonano pierwszy na Śląsku laserowy zabieg usunięcia guza mózgu u dziecka. Pacjentem był 10-letni chłopiec, u którego nowotwór znajdował się głęboko w strukturach mózgu. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze zniszczyli guz bez konieczności rozległej operacji, a to zmniejszyło ryzyko powikłań. I chłopiec szybko wrócił do zdrowia. Kilka dni po zabiegu został wypisany do domu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce tylko w Warszawie i Szczecinie. A jeszcze Katowice, bo oto ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. To wszystko przedmioty z Titanica, które można zobaczyć w Muzeum Walcownia Cynku. Ruszyła właśnie światowa wystawa, a na niej 200 artefaktów.
3: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
0: Mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Na wystawie jest też makieta Titanica oraz makieta jego wraku.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Luzino przyznała 12 stypendiów za osiągnięcia w nauce. Jak podkreśla samorząd, stypendia mają nie tylko być formą nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale także zachętą

0: do dalszej pracy i rozwijania zainteresowań. W poniedziałek 1 września odbyło się spotkanie stypendystów z wójtem Jarosławem Wejerem, podczas którego oficjalnie przekazano decyzję o przyznaniu wsparcia.
1: Uhonorowaliśmy stypendiami 12 osób, 7 ze szkół średnich właśnie, którzy dostaną na swoje konto od października do czerwca przyszłego roku 572 zł, a uczniowie szkół podstawowych albo absolwenci szkół podstawowych 382 zł.
0: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Jak podkreśla samorząd, stypendia mają nie tylko być formą nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale także zachętą do dalszej pracy i rozwijania zainteresowań.
1: To jest nasza przyszłość naszej gminy i nie tylko nasza przyszłość Pomorza i Polski, bo to są ci najzdolniejsi. Oni generalnie inwestują w siebie w różnych formach, ale tak jak się pytałem, to przede wszystkim coś dla siebie, niekoniecznie rozrywkowego, tylko coś, co będzie dalej pozwalało ich realizować w tym, co kochają.
0: Dodaje Wejer. Tegoroczne wyróżnienie pokazuje, że uczniowie z gminy Luzino rozwijają swoje zainteresowania w wielu różnych dziedzinach, często wymagających specjalistycznej wiedzy i dużego zaangażowania. Rodziny wielodzietne w Lęborku mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Bon edukacyjny 3+ wynosi jednorazowo 100 zł na każdego uprawnionego pierwszoklasistę. Świadczenie jest częścią programu Lęborg miastem dla dużej rodziny i ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Z bonu mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni posiadający kartę Duża Rodzina 3+, których dziecko rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej na terenie Lęborka. Wnioski można składać od 1 do 30 września w referacie spraw społecznych Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej 14 w pokoju C2. W uzasadnionych przypadkach dokument może zostać przyjęty także po upływie tego terminu. Przyznane 100 zł powinno zostać przeznaczone na wydatki wspierające proces edukacyjny dziecka. Świadczenie może zostać przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku albo wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego. Wniosek o przyznanie bonu jest dostępny w formularzu przygotowanym przez miasto. Mieszkańcy gminy Kobylnica mogą skorzystać z dofinansowania na usuwanie azbestu ze swoich nieruchomości w roku 2027. Dotacja nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego. Samorząd przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a pozyskane środki pozwolą na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia szkodliwych płyt eternitowych. Zainteresowani muszą złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy lub przesłać go pocztą. Nieprzekraczalny termin mija 10 października, a o przyznaniu wsparcia decyduje również kolejność zgłoszeń, bo liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem realizacji programu jest otrzymanie funduszy przez gminę. Wschód słońca będziemy jutro mieli o godzinie 5:59, z tym, że to słońce to na niebie za bardzo się pojawiać nie będzie. Czeka nas duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i lokalnie burze w pasie nadmorskim. Na termometrach jutro max 18 stopni, czeka nas w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 19, w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie i okrągłe 20 stopni Celsjusza w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby jakieś upały miały przyjść, co więcej jutro nam trochę popada.
2: Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
0: Reklama. Nord

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe podsumowują działania podjęte w okresie wakacji. Chodzi o rozwiązania związane z turystyką. Jednym z najważniejszych udogodnień przygotowanych przez PEJ we współpracy z Urzędem Gminy Choczewo był bezpłatny transport meleksowy do plaży dla mieszkańców i turystów z miejscowości Swojszewo i Biebrowo. Skorzystać z niej miało możliwość ponad 4 tysiące osób. Od początku lipca do końca sierpnia meleksy wykonały prawie 3 tysiące kursów. Ważnym punktem dla ceniących bezpieczne plażowanie pod okiem ratowników było jedyne w gminie strzeżone kąpielisko, które przez całe lato funkcjonowało w Lubiatowie. Także w tym roku jego działalność została dofinansowana przez PEJ w ramach programu Wsparcie Inicjatyw Społecznych. Dużą popularnością cieszyły się lokalne szlaki rowerowe, w tym przebiegające przez okolice międzynarodowa trasa Eurovelo 10x13. W lipcu i sierpniu w rejonie przyszłej budowy elektrowni jądrowej przejechało nią prawie 33 tysiące rowerzystów. W czasie tegorocznych wakacji lokalne Centrum Informacyjne Polskich Elektrowni Jądrowych w Choczewie odwiedziło ponad 200 osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o projekcie. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Wejherowscy policjanci przez cały ten tydzień prowadzą działania Bezpieczna Droga do Szkoły w rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze cyklicznie pojawiają się zarówno przy szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ich obecność ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się w rejonie szkół, ale również zwrócić uwagę na zachowania kierowców. Szczególną uwagę policjanci zwracają na sposób, w jaki kierowcy poruszają się w rejonie placówek oświatowych. Niestety właśnie w tych miejscach wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierujący nie stosują się do obowiązującego oznakowania, zatrzymują lub parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione, a tym samym utrudniają ruch i mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Rodzicom mundurowi przypominają, by w pierwszych dniach nauki szczególnie zwracali uwagę na drogę dziecka do szkoły i wspólnie przypominali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania prowadzone przez wejherowskich policjantów potrwają do piątku. Funkcjonariusze będą pojawiać się w różnych porach i różnych rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. OSP Wiczlino będzie miało nowy budynek. W Urzędzie Miasta Gdyni podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ratunkowego wraz z zapleczem. Podpisana we wtorek 1 września umowa dotyczy budowy magazynu ratunkowego i ochrony ludności oraz obrony cywilnej z zapleczem garażowo-technicznym dla służb szybkiego reagowania Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino. Koszty i przygotowania wynosi 487 tysięcy złotych brutto. Pieniądze na inwestycje pochodzą w całości z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie tworzy 62 strażaków, w tym 9 kobiet. Społecznie biorą oni udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, których przeprowadzają rocznie około 150. Do tego uczestniczą w ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu imprez masowych w mieście. Prowadzą także program Przedszkola Naszej Dzielnicy. Co roku odwiedza ich blisko 700 dzieci z różnych placówek edukacyjnych w Gdyni. Ogromną wartość OSP Wiczlino podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Kłęby intensywnego, nieprzyjemnego dymu doprowadziły strażników miejskich do pustej działki w rejonie ulicy Wejherowskiej w Wejherowie. W stojącej tam metalowej beczce wypalane były przewody elektryczne. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w Wejherowie z 31 sierpnia około 9.25. Osoba zgłaszająca poinformowała, że w rejonie ulicy Wejherowskiej

0: Wichrowskiej widoczne są kłęby śmierdzącego dymu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na pustej działce funkcjonariusze znaleźli metalową beczkę, w której wypalane były przewody elektryczne. W pobliżu nie było wówczas żadnej osoby, która mogłaby odpowiadać za rozpalenie ognia. W pobliżu beczki mundurowi zastali mieszkańcy Bolszewa. Mężczyzna nie przyznał się do rozpalenia ognia, potwierdził jednak, że wypalane przewody należały do niego. Sprawa nie została zakończona. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające, które mają pozwolić ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną za wypalanie kabli. Polscy policjanci podsumowują czas wakacji. Mieli ręce pełne roboty. W czasie tegorocznych wakacji na drogach powiatu puckiego doszło do 14 wypadków, w których rannych zostało 19 osób. Nie zginęła żadna z nich. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 18 wypadków, w których 20 osób zostało rannych, a jedna osoba poniosła śmierć. W tym roku policjanci odnotowali również 241 kolizji drogowych, podczas gdy w ubiegłoroczne wakacje było ich 190. W okresie wakacyjnym policjanci przeprowadzili 3662 interwencje w miejscach publicznych i wylegitymowali 8890 osób. Wśród tych, wobec których podejmowali czynności, byli również ci, którzy próbowali uniknąć odpowiedzialności. Podczas wakacji policjanci zatrzymali 38 osób poszukiwanych. Lato w powiecie puckim to także duże wydarzenia, koncerty, festyny i imprezy przyciągające wielu uczestników. Policjanci dbali bezpieczeństwo m.in. podczas Open Air Festival, Salt Wave Festival, Dni Gminy Krokowa, inscenizacji Bitwy pod Świecinem oraz Dni Gminy Kosakowo. W tym roku policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pucku wspierało 66 funkcjonariuszy oddziałów prewencji policji skierowanych do pełnienia służby na terenie powiatu puckiego. Dodatkowe patrole kierowano przede wszystkim w miejsca, w których w okresie letnim koncentrował się ruch turystyczny. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na trasie jednej z linii PKS Gdynia wprowadzone zostały zmiany. Od 1 września wprowadzony został zmieniony rozkład jazdy miejskiej linii nr 1 po Pucku. Autobusy będą teraz wyjeżdżały do Błądzikowa zmienioną trasą, jadąc ulicami Pucką, Świerkową i Bałtycką. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego zawracania autobusu z pasażerami przy cmentarzu w Błądzikowie, autobusy linii 1 do odwołania nie będą obsługiwać przystanku Błądzikowo-Cmentarz. Najbliższy przystanek, na którym zatrzymywać będzie się linia 1, to Błądzikowa Małe przy ulicy Puckiej. Dodatkowo od środy 2 września wznowiona została także obsługa przystanku Puck 10 lutego. Aktualne rozkłady PKS Gdynia znajdziecie na stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Policjanci z Komisariatu Policji w Rydłowie zatrzymali na gorącym uczynku 32-letniego mężczyznę. Ten podejrzany jest o uszkodzenie 8 zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dąbrowskiego w Gdyni. Funkcjonariusze zastali 32-latka podczas niszczenia zaparkowanych samochodów. Mężczyzna wyrywał wycieraczki oraz lusterka w samochodach. Został zatrzymany na miejscu przez policjantów, a następnie przewieziony do policyjnej celi. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że uszkodzonych zostało 8 pojazdów, a właściciele ponieśli stratę łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi 8 zarzutów dotyczących niszczenia mienia. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Kosakowo upamiętniło tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat. 1 września o godzinie 12 w kwaterze żołnierzy Września 1939 przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości oraz przemówienia wicewójta gminy Kosakowo Macieja Karolczyka. Następnie ksiądz kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Kosakowie, poprowadził modlitwę za poległych. Po modlitwie rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów i oddania hołdu żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Uroczystość odbyła się w asyście marynarzy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. W imieniu Rady Gminy Kosakowo wiązanki złożyli przewodniczący Ryszard Daraszewicz, wiceprzewodnicząca Mirosława Piotrowska oraz radny Marcin Buchna, przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska.
1: Jakub Szumila, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Arka Gdynia pewnie awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Żółto-niebiescy wygrali na wyjeździe z drugoligową Resowią aż 4-0, mimo że trener Marek Jarolim wystawił w dużej mierze rezerwowy skład. Arka bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie. Już w trzeciej minucie prowadzenie dał jej Elmendin Rama. Po przerwie gdynianie szybko dołożyli kolejne trafienia. Najpierw na 2-0 podwyższył Jakub Kowalski, a kilka minut później Rama zdobył drugą.

0: bramkę. Wynik spotkania ustalił w 80. minucie Elian Demirović. Dla Ramy, Kowalskiego i Demirovicia były to pierwsze oficjalne gole w barwach Arki. Emocji nie brakowało również przy ławce rezerwowych. Trener Marek Jarolim został ukarany 2 żółtymi kartkami i w konsekwencji czerwoną po protestach dotyczących 2 sytuacji w polu karnym Resowi. Arka wygrała 4-0 i zameldowała się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Rywala w 1/16 finału pozna podczas losowania zaplanowanego na 17 września. Czy na 2 kółkach można dotrzeć aż do serca Afryki? Okazuje się, że tak. I to bez wyjeżdżania poza granice własnej okolicy. Klub rowerowy Strzebilino rusza z niezwykłą, charytatywną inicjatywą pod hasłem Misja Kamerun – Kundan Derg. Cel jest konkretny – wspólnymi siłami pokonać symboliczny dystans 8952 km. Dokładnie tyle dzieli kaszubskie Strzebilino od misji w kameruńskim Kundan Derg. Co najważniejsze, nikt nie musi pokonywać tej trasy samotnie. Chodzi o połączenie sił wszystkich miłośników 2 kółek. Za sportowym wyzwaniem stoi jednak przede wszystkim wielkie serce. Akcja ma wymiar charytatywny, jej celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w Kundan Derg, którymi na co dzień opiekują się polscy misjonarze. Zebrane fundusze pomogą zakupić niezbędne artykuły szkolne, podręczniki, zeszyty, a także żywność i rzeczy codziennego użytku dla najmłodszych. Szczegóły akcji oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na profilu społecznościowym Klubu Rowerowego Strzebilino. Za nami prawdziwe święto pomorskiego basketu i fantastyczne wieści ze świata młodzieżowej koszykówki. 22. mecz Gwiazd Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki przyniósł mnóstwo emocji, sportowej rywalizacji i powodów do dumy, szczególnie dla kibiców ze Słupska. Coroczna gala to nie tylko efektowne starcie na parkiecie i widowiskowe konkursy, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie minionego sezonu oraz uhonorowanie najlepszych ekip w rejonie. Wśród nich absolutnie pierwszoplanowe role odegrali młodzi reprezentanci Energa Basket Słupsk. Drużyna do lat 13 miała tego dnia wyjątkowy moment chwały. Chłopcy uroczyście odebrali złote medale za wywalczenie tytułu mistrzostw województwa pomorskiego w swojej kategorii. To jednak nie koniec słupskiej dominacji podczas tegorocznego meczu gwiazd. Do sukcesu drużynowego zawodnicy dołożyli imponujący worek nagród indywidualnych. Prawdziwym bohaterem parkietu został Krzysztof Nitka, który nie tylko bezkonkurencyjnie wygrał konkurs sprawnościowy Skills Challenge, ale odebrał też najważniejszą statuetkę tytułu MVP całych rozgrywek. Z kolei miano najskuteczniejszego snajpera i nagrodę najlepszego strzelca ligi zgarnął Michał Kaczmarczyk. Wielkie brawa należą się całemu zespołowi mistrzów, sztabowi trenerskiemu oraz wyróżnionym graczom. Ale gospodarze byli blisko sprawienia dużej niespodzianki. Weekend przegrał z ekstraklasową Wisłą Płock 2-3 i pożegnał się z rozgrywkami. Goście od początku pokazywali swoją jakość i zbudowali 3-bramkową przewagę. Przy stanie 3-0 wydawało się, że losy spotkania są już przesądzone, ale zespół z Luźna nie odpuścił. Gospodarze zdobyli 2 bramki i w końcówce walczyli jeszcze o doprowadzenie do remisu. Ostatecznie skończyło się wynikiem 2-3. Dla weekendu był to jednak wyjątkowy dzień. Po raz pierwszy w historii klub zagrał na tym etapie Pucharu Polski i po raz pierwszy podejmował w meczu o stawkę drużynę z Ekstraklasy.
1: Dla nas, dla całego klubu, dla zarządu, dla sztabu, dla zawodników, dla kibiców, dla wszystkich, którzy byli organizatorami przy tym wydarzeniu, to jest ogromne doświadczenie, tego się nie da kupić. Zmierzyliśmy się dzisiaj z wysoko postawioną poprzeczką, jak i sportowo, jak i organizacyjnie. Mamy tutaj telewizję, mamy na obiekcie Go Streetu mnóstwo ludzi i jestem przekonany, że to nie jest ostatni raz. Z tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu, czyli chłopakom od marketingu, całemu zespołowi Go Street, bo bez nich dzisiaj nie dalibyśmy rady sportowo. Sportowo to jest jedno, ale organizacyjnie.
0: Mówił Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy Weekendu Luzino. Spotkanie przyciągnęło na stadion w Luzinie tłumy kibiców i miało wyjątkową oprawę. Mimo odpadnięcia z Pucharu Polski, miejscowi mogą zapisać ten mecz jako jeden z najważniejszych momentów w historii klubu. Już w najbliższą sobotę, 5 września, malownicze tereny wokół Jeziora Żarnowieckiego rozbłysną setkami świateł. Młodzieżowa Rada Gminy Gniewino wraz z Gminnym Ośrodkiem Turystyki i Sportu zapraszają biegaczy i pasjonatów aktywnego wypoczynku na wyjątkowy nocny bieg pokoju w Nadolu. To wydarzenie łączy w sobie sportowe emocje z ważnym symbolicznym przesłaniem. Uczestnicy pokonają trasę liczącą około 4300 metrów prowadzącą przez leśne ścieżki. Bieg to jednak nie tylko walka z własnym czasem i dystansem, ale przede wszystkim wspólny gest pamięci o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych oraz czytelny apel o pokój, wolność i wzajemny szacunek. Baza wydarzenia zlokalizowana będzie na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 19, a start wspólnego biegu nastąpi punktualnie o 19:30. Zakończenie imprezy

0: przewidziano na 20:30. Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie dokumenty i szczegóły znajdziecie na stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych organizatorów. W niedzielę 6 września w Gdańsku rozpocznie się nowy sezon Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7. Pierwszy turniej odbędzie się na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy Alei Grunwaldzkiej 244. Ale rywalizacja potrwa od rana do późnego popołudnia. Gospodyniami zawodów będą 15-krotnie mistrzynie Polski Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Zespół przechodzi jednak przebudowę i mocno odmładza skład. Trener Janusz Urbanowicz podkreśla, że celem minimum na ten sezon jest brązowy medal, ale drużyna ma grać bez najmniejszej presji wyniku. Ekstralidze zobaczymy także rugbystki Arki Gdynia, które również celują w miejsce na podium. W ich składzie znalazło się kilka zawodniczek mających wcześniej duże doświadczenie w barwach biało-zielonych. Tytuł mistrzowskiego broni natomiast Legia Warszawa. Mistrzynie Polski zostaną wyłonione w cyklu 8 turniejów. Po zawodach w Gdańsku kolejne tegoroczne rundy odbędą się m.in. w Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Białymstoku. Pierwszy turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7 już w niedzielę 6 września w Gdańsku, początek o godzinie 8 rano. Energa Trefl Sopot ma nowego zawodnika. Do zespołu dołączył 24-letni reprezentant Finlandii Perttu Blomgren, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-2027. Blomgren to zawodnik obwodowy, który może zarówno kreować grę, jak i zdobywać punkty. W poprzednim sezonie występował w niemieckim Synantik MBC, a wcześniej grał m.in. w Finlandii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie oraz na Łotwie. Od kilku lat regularnie jest też powoływany do reprezentacji Finlandii. Nowy koszykarz ma dołączyć do zespołu po przejściu badań medycznych i testów. W Sopocie będzie występował z numerem 20. Energa Trefl Sopot jest już w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Pierwszy sparing rozegra 3 września w Skarszewach przeciwko AMW Arce Gdynia. Później Sopocian czekają mecze kontrolne z Astorią Bydgoszcz, Twardymi Piernikami Toruń i Czarnymi Słupsk. Ostatnim etapem przygotowań będzie turniej o Puchar Prezydentki Miasta Słupska zaplanowany na 18, 19 i 20 września. Nowy sezon PLK rozpocznie się natomiast pod koniec września od turnieju o Super Puchar Polski. Ruszyły oficjalne zapisy na 8. edycję Wielkiego Ekospływu Rzeką Słupią. To doskonała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek na łonie natury z realną troską o nasze pomorskie rzeki. Wielkie sprzątanie zaplanowano na niedzielę 20 września. Dotychczasowy bilans tej akcji robi ogromne wrażenie. Podczas poprzednich edycji wolontariuszom udało się wyciągnąć z nurtu i brzegów słupi ponad 11 ton odpadów. W tym roku organizatorzy liczą na powtórzenie tego sukcesu, a do wyboru przygotowano aż 3 warianty aktywności. Trasa kajakowa, 16-kilometrowy spływ, trasa piesza, dedykowana spacerowiczom i trasa płetwonurka, dla tych, którzy nie boją się zejść pod lustro wody. Po zakończonej pracy uczestnicy spotkają się w ekostanicy. Na wszystkich czekać będzie ciepły, regeneracyjny posiłek, konkursy z nagrodami, stoiska edukacyjne oraz wspólna integracja w piknikowej atmosferze. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.